0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Ja przepraszam, bo trochę zabrzmiało pytająco. Minęła, oczywiście, że minęła.

0: Ale harmonijka ustna w porządku, co nie? 5 po 6. Będzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami dla odmiany. Przelotne opady deszczu na północnym zachodzie, możliwe burze i tam suma opadów do 10. Wysoko w Tatrach okresami będą opady, uwaga, tak jest. Temperatura maksymalna 14 do 17, miejscami na północy kraju 13, w rejonach podgórskich około 12.
1: 3, 5, 7.
0: Tu nie ma co rozwlekać, krótko i na temat. 14, 12, 13, 17.

Bardzo dziękuję za wszelkie sygnały, które już dotarły. Jest kilka spraw. Generalnie już od razu jakieś sprawy do załatwienia. Oto na przykład jedna jest informacja taka, że w skali udawanego optymizmu otrzymuje redaktor 5. Skala jest otwarta i w zasadzie nie osadzona w kontekście, więc nic nikomu nie powie. 5. Ale tak powiedzmy, że na 3. No to razem, prawda, się sumuje do 7. Bardzo dziękuję oczywiście, bardzo serdecznie. Dzień dobry, mówimy 10 minut po 6. Paulina Kozion i Zawoźniak, Adam Szuraj, który audycję realizuje, Bartek Wasilewski, Antek Pyzel, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie do 9 na poranek, po 9 niedźwiedź oczywiście. Aha, i tu jeszcze mam jedną prośbę. Znaczy nie ja, tylko pan Łukasz. Bo żona narzeka, że musi wstać o 5.40. To niech jej redaktor powie, o której to się wstaje do pracy. Nie no, jest kilka osób w kraju, co tak wstają trochę wcześniej, pani Aniu, więc tam jakoś można sobie z tym poradzić. Generalnie skala udawanego optymizmu 5.

0: Tak delikatnie słychać tam Bono w głosie, prawda? Takie mają państwo też wrażenie. Akurat Bono to jutro będzie miał urodziny zespołu 50, ale o tym wszystkim to jeszcze będzie okazja opowiedzieć. Co popowiedzieć? Powiedzieć, co powiedzieć?
1: Ranek 357.
0: Co nas czeka do 9 w audycji? A czeka nas rozmowa. Bartek Wasilewski państwa zaprasza o 8.15. Mówić będziemy o sprawach bieżących krajowych. Trybunał Konstytucyjny. No bo jeszcze dalsza część zamieszania. Inna odnoga tego zamieszania. Prokuratura postawiła zarzuty dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Zarzuty dotyczące m.in. nadużycia uprawnień, niedopełnienia obowiązków. I o tym wszystkim Bartek porozmawia. Gościem będzie pan Dawid Kulpa, radca prawny. To zapraszam. 8.15. Poza tym zapraszamy serdecznie na 7.50, bo będzie o granicach. Granicach takiej oceny samodzielnej i samodzielnej reakcji, czyli chodzi o samosądy.
2: Dosyć często spotykamy się z sytuacjami, gdzie źle zaparkowane samochody powodują emocjonalne reakcje u osiedlowych szeryfów, natomiast to, że kierowca zaparkował nieprawidłowo, jak najbardziej nie daje innym osobom prawa do wymierzania kary na własną rękę.
0: Ale to się dzieje i o tym właśnie to będzie ta historia. 7.50 i Zawoźniak państwu więcej opowie na ten temat. Konkretny przypadek zostanie pokazany. To zapraszamy też oczywiście przed 6.32. Trzy słowa wprowadzające. Spotkamy się z doktorem Tomaszem. To po 7.15 będzie tatowanie. Po 7.35 Krystian państwa zaprasza.
3: Dobrze działa w takich historiach realna postać. W wypadku mojej książki Dżinsy na parapecie jestem to zarówno ja, no bo jest to świat oczami małej Sylwii, ale oczywiście też Jacek Kuroń jako postać historyczna, jasne, ale bardzo mocno związana zarówno z tamtym czasem, jak i z warszawską dzielnicą Żoliborz.
0: Sylwia, to już państwo wychwycili. Która Sylwia państwo zapytają? Państwo się dowiedzą, że to chodzi o Sylwię Hutnik. Zapraszamy. Będzie po 7.35 właśnie o tym ta historia. Poza tym prasa zagraniczna i dzisiaj debiut, jeśli chodzi o prasę zagraniczną. Proszę posłuchać, bo posłuchamy o tym, co ciekawego w Danii. Agata Komosa-Styczeń zaprasza i opowie o mediach i o prasie duńskiej. Będzie Michał Bisiorek z Muzycznym Gońcem, a przed 9 pan Krzysztof.
4: 24 września 1950 roku Edwardowi Hunterowi przyszło do głowy słowo brainwashing, czyli pranie mózgu. I jest to jedno z tych rzadkich słów, które ma swoją własną datę urodzenia. Każdy je zna. I właśnie dziś kończy 76 lat.
0: Pranie mózgu ma urodziny. No dobrze, niech ma. Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. Zapraszamy przed samą 9. Latka lecą. Jest 16 po 6.

Misia Furtak w piątek wieczorem była u nas. Kto nie słuchał, to proszę wrócić do tego, do piątkowej audycji Stelki. Aha, sytuacja jest taka, że słuchają państwo i znowu na całym świecie. I to bardzo dobrze. Właśnie mamy taki zasięg w Kazachstanie tym razem. Sygnał z Kazachstanu od pani Iwony. Gorące pozdrowienia. Zdaje się, że ciepło. Proszę też jeszcze znać, jaka temperaturka, bo u nas 20 po 6, a nie, to nie temperatura.

0: The Offspring. Trochę obudziliśmy tym utworem, zwłaszcza panią Magdę, która po prostu musiała napisać, że The Offspring zawsze na propsie. I tu się akurat całkowicie zgadzam. Radek Małpa, radio357.pl, głosówka, tekstówka, to aplikacja, takie guziczki magiczne, a poza tym 510-357-357 Antek Pyzel na państwa oczekuje. 23 minuty po 6.
1: Ranek 357.
0: No i mówić będziemy o coraz częstszych sytuacjach na naszych drogach. Samosądy dotyczące wykroczeń drogowych. Zwykle działalność samozwańczych szeryfów dotyczy nieprawidłowego parkowania innych kierowców, tak mówi Urszula Kopeć, adwokat z Kancelarii Radcy Prawnego dr Anny Banaszewskiej.
2: Ostatnimi czasy dosyć często spotykamy się z sytuacjami, gdzie źle zaparkowane samochody powodują takie emocjonalne reakcje u osiedlowych szeryfów. Natomiast to, że kierowca zaparkował nieprawidłowo, jak najbardziej nie daje innym osobom prawa do wymierzania kary na własną rękę. Jeżeli ktoś zechce takiego kierowcę ukarać i na przykład pomaluje mu samochód sprayem, porysuje go, czy naklei materiał, którego usunięcie powoduje uszkodzenie lakieru, to taka osoba naraża się nie tylko na obowiązek naprawienia szkody, ale też na odpowiedzialność karną.
3: Ta chęć wymierzania sprawiedliwości tego samosądu daje niektórym poczucie takiej sprawczości.
2: To jest trochę takie poczucie bezkarności, bo niestety takiego sprawcę, który zarysował komuś samochód, okleił trudnymi do ściągnięcia naklejkami, pomalował sprayem, no niełatwo jest złapać. Nie wszędzie są kamery, które rejestrują. Nawet jeśli są, nie zawsze da się tego sprawcę rozpoznać. I niestety to takie poczucie bezkarności, że wymierzymy sami sprawiedliwość, czujemy się z tym dobrze i my za to nie odpowiemy, co robimy, pozwala ludziom, żeby posuwali się do tego typu czynów.
0: Naprawdę są malowane ludziom samochody? No są. Wrócimy do sprawy około 7:50. I Zawoźniak państwa jak zwykle zaprasza. Właśnie o tym mówić będziemy. Gdyby jakiekolwiek doświadczenie w tej sprawie, mam nadzieję, że nie. No ale może to też proszę dawać znaki, sygnały. 25 po 6.

0: tu się komuś zapętliło, ale nic nie szkodzi, bardzo ładnie. 6:30. Pogoda nam się zapętliła. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu na północnym zachodzie, możliwe burze i suma opadów do mniej więcej 10 mm. Wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura maksymalna 14 do 17. Miejscami na północy kraju 13, a w rejonach podgórskich będzie około 12.
1: 3, 5, 7.
0: Ale gdyby z Państwa komuś było chłodno o poranku, to mamy ciepłe słowa od pana Wojciecha z Baku. Otóż w oczekiwaniu na wyścig Formuły 1 pogoda fantastyczna, temperatura 30 stopni, trochę za gorąco, ale na wyścig ma spaść do 26. Także może być ładnie.

0: tak będą Państwo teraz przez cały dzień. Dzień dobry, panie Bartku.
1: Dzień dobry, też tak będę przez cały dzień.
0: Będziesz przez cały dzień? Proszę próbkę. Dobrze. Jeszcze Adam tam. Adam, ale cię nie słychać przez radio. Tak.
1: Adam, to nie ta strona reżyserki. Zapraszamy, chodź, niech cię usłyszą.
0: On ma tam mikrofon na samym, może zrobić.
1: Włącz mikrofon.
0: Idź na całość. Zaraz to zrobi. Dobrze, oczekujemy, ale nie w tej sprawie, ponieważ Viva przeglądam, bo mamy dzisiaj, tak?
1: To jest Wielcy.
0: I chyba dzisiaj odpuszczę.
1: No ale co?
0: No nic właśnie. A nie, jest relacja z tego, z czerwonego dywanu, ponieważ festiwal w Wenecji, proszę pana, jest uwieczniony na fotogramach. O, jest pan George Clooney.
1: O, no to dobrze, fajnie. Ktoś tam jeszcze jest inny, ciekawy?
0: Pan Fassbender. I jest państwo Penelopa i Javier.
1: A oglądał pan któryś z ostatnich seriali Guy'a Ritchie'ego?
0: Nie, właśnie.
1: Szanowni państwo, lalka lalką, ale Guy Ritchie wypuścił drugi sezon serialu Gentlemani. Uważam, że jest to dzieło, przepraszam, wybitne.
0: Dobrze.
1: No i czekamy na Mobland. Mobland, zdaje się, jest już pierwszy odcinek, ale ja wolę poczekać, aż będzie więcej i wtedy. Nie tylko lalką człowiek żyje. Z takiego założenia wyszła też pani Kasprzyk, która uwielbia Shakirę.
0: No i
1: więc pięknie. To też pewnego rodzaju lalka. Ale, przepraszam, coś tutaj, ta klimatyzacja siada na strunach gardłowych. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, ale nie tylko Shakira, chociaż może Shakira także była. Szalona noc Liszowskiej. Aktorka spędziła, uwaga, cudowne chwile z kim? Z amantem, ale jakim
0: amantem?
1: Muskularnym. No i mamy bingo. Amant, muskularność Liszowska.
0: Takie połączenie. Ale wiesz, zdjęcia są takie, że one są dynamiczne.
1: Kto jest tym amantem, a kto Liszowską?
0: Nie, nie, to ja to wiem, bo ja to rozpoznaję.
1: Aha.
0: Ale proszę pana, są takie dynamiczne zdjęcia, po prostu są rozmazane. I właściwie, wiesz, można tam aktywnie stać i też będzie szalono.
1: Czyli ja myślę, że ten reporter Super Expressu w tym wypadku też miał szaloną noc, bo to czasem się zdarza, że masz szaloną noc i
0: prawda?
1: Potem patrzysz i takie idziesz rozmazane ulicą? Zdjęcia w telefonie w ogóle, co to się
0: idziesz
1: działo?
0: Ulicą, robisz rozmazane zdjęcia i myślisz, o, ktoś też jeszcze ma szaloną noc.
1: O, ciekawe, czy słucha Shakiry, jak pani Kasa.
0: Na przykład. Ale tak. Muszą państwo wiedzieć, że dzisiaj, jeśli chodzi o sprawy kolorowe, to nie bardzo, ponieważ na jednej i drugiej stronie jest połowa strony to reklama, więc tak średnio się zmieści coś jeszcze.
1: Tak. Nie, no bo...
0: Ale się zmieściła zgoda.
1: Tak, oczywiście i to bardzo cieszy. W Polsce rywale, ale w USA przyjaciele, ciepłe gesty prezydenta i szefa MSZ. To z kolei na pierwszej stronie dziennika Fakt. Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski razem na szczycie ONZ. No i możemy sobie obejrzeć zdjęcia z ich wspólnych rozmów, z ich wspólnych heheszków, uśmiechów. Widać, że panowie dobrze się ze sobą rozumieli. Nawet widziałem na Twitterze jakiś wpis szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego, który chwalił się tym, że teraz Polska na ofensywa na szczycie ONZ, że tam przemawia prezydent Karol Nawrocki. Pozostaje się tylko cieszyć.
0: Tak, cieszy się.
1: Bardzo
0: tak
1: się cieszy.
0: Prezydent
1: tak
0: na
1: jest.
0: Zdjęciu, ale to zdjęcie z pierwszej strony jest dosyć, bym powiedział, kusząco dymkowe, czyli dodaj dwa dymki.
1: Ale że pójdą na dymka, czy
0: nie,
1: że...
0: Nie, że wiesz, takie zdania, nie? Co w tej chwili pan prezydent mówi do pana ministra?
1: Ach,
0: no znaczy, nic.
1: Patrząc,
0: przepraszam.
1: Znaczy, widać, że prezydent coś mówił, a że Radosław Sikorski tak trzyma ręce tutaj w taki sposób skrzyżowany.
0: Na podołku.
1: Trochę i takie... To mniej więcej tak mniej wygląda więcej, Radosław tak. Sikorski, a Karol Nawrocki wygląda w taki sposób, no i ja mu, a tutaj...
0: Takie trochę, tak. Jakby dowcipy sobie opowiadać.
1: Tak, coś tak, takiego. Tak. Baba u lekarza i jedziemy.
0: Dobrze. Właściwie tyle, nic więcej nie ma na pierwszej stronie takiego,
1: nie, no
0: co
1: tak.
0: byśmy mogli państwu. Może sportowe jeszcze, czekaj, zobaczę.
1: No.
0: A jest sprawa bramkarska, bo zdaje się, że mamy kłopot w bramce w kadrze narodowej.
1: No mamy, piłkarski. Od czasów Matyska. Nie, no żartuję.
0: Nie, no,
1: od czasów Szczęsnego.
0: Nie, no tam wiesz, po prostu... Niefartowna sytuacja.
1: Aj, to.
0: Dobra, to wchodzimy po piosence.

0: To zanim przejdziemy do prasy, to jeszcze w sprawie parkowania.
1: Dzień dobry, z tej strony Kamil. Kiedy mnie zablokował samochód i zadzwoniłem na 112, to dostałem informację, że drogówka może przyjechać w ciągu 2 godzin, a w sumie i tak tylko wystawią mandat, a nie zabiorą tego samochodu, więc nie rozwiążą trudnej, problematycznej dla mnie sytuacji. Więc raczej jest to nie z bezkarności, tylko z bezradności.
0: No, ale bywa, że i z bezkarności. I o tym będzie za godzinę z wąsem. Bartek Wasilewski, poranna prasa.
2: Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Skok zonda krypto na Cypr. Polskie służby zablokowały uzyskanie przez zonda krypto licencji na Cyprze, która pozwoliłaby firmie działać w Unii Europejskiej. Taką licencję na przełomie marca i kwietnia miała wydać Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych. Gazeta poinformowała, że licencja pozwoliłaby zonda krypto zdobyć nowy kapitał w wysokości co najmniej 100 milionów złotych. Cypryjska komisja odmówiła wydania takiej licencji po przekazaniu informacji przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego. Więcej o tym w Rzeczpospolitej, w której także, jak co czwartek, sondaż. Strach przed wojną coraz mniejszy. Niespełna 16% badanych obawia się rozlania wojny w Ukrainie na teren Polski. Wynika z opublikowanego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. W ankiecie przeprowadzonej dla dziennika 2 lata wcześniej strach deklarowało 27,3% respondentów. Na pytanie, czy pani zdaniem wojna w Ukrainie przeniesie się na terytorium Polski, twierdząco odpowiedziało 15,6% respondentów. Odwrotnie uważa ponad 77% badanych, a nieco ponad 7% ankietowanych nie ma zdania na ten temat. Z danych wynika, że największy strach przed przeniesieniem się do Polski wojny wyrażają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, a najmniejsze Konfederacji. Według politologa cytowanego przez Rzeczpospolitą, profesora Macieja Milczanowskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polacy mają wojnę w podświadomości, co oznacza, że nie tyle nie widzą zagrożenia, ile nie chcą takiego zagrożenia widzieć. Ciekawa konstatacja. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Zaglądamy na strony money.pl. Niewidzialne ataki Rosji. Polska powołuje nową instytucję. Jak dowiedział się serwis money.pl, w ciągu kilku najbliższych dni premier Donald Tusk ma oficjalnie powołać rządowe centrum do walki z dezinformacją. Prace są już na finiszu. Zadaniem centrum będzie koordynacja polskich działań w infosferze, także we współpracy z organizacjami pozarządowymi, tłumaczy w rozmowie z serwisem wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Jak tłumaczy, Centrum Walki z Dezinformacją ma być organem pomocniczo-doradczym rządu. W jego skład wejdą przedstawiciele poszczególnych ministerstw, m.in. MSWiA, MON i MSZ, ale też Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Więcej na ten temat na stronach money.pl. Zaglądamy teraz do dziennika Gazety Prawnej. Sygnaliści. Nieskuteczny system. Po 2 latach instytucje publiczne same nie wiedzą, które z nich powinny przyjmować zgłoszenia. Właśnie mijają 2 lata, odkąd w Polsce działa ustawa o sygnalistach, która nakazuje firmom oraz instytucjom publicznym zbieranie od obywateli zgłoszeń o zauważonych przypadkach łamania prawa. Przepisy gwarantują sygnalistom ochronę przed odwetem. Zdaniem pracodawców i kancelarii prawnych, jeśli chodzi o zgłoszenia wewnętrzne, czyli w ramach struktury organizacji, wniosek jest prosty. System nie spełnia swojej funkcji. Zgłoszenia wewnętrzne można policzyć na palcach jednej ręki. Powodem jest przede wszystkim katalog czynów, które można zgłaszać w ramach ustawy. Jest to katalog za wąski, sektorowy, a przez to w praktyce bezskuteczny. Czytamy o tym w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Zaglądam jeszcze do Gazety Wyborczej. CBA zatrzymało PR-owy duet PiS. No, o tym możemy przeczytać na pierwszej stronie tego dziennika. Śledztwo w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Wpływowy PR-owy duet z Nowogrodzkiej, przez lata stojący za kampaniami PiS, został zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo dotyczące Polskiej Fundacji Narodowej i jej akcję szkalującą sędziów. PiS już szykuje front obrony. Więcej o tym przeczytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Zaglądam jeszcze na koniec, na chwilę, do Gazety Polskiej Codziennie. Berek przetrzymywał rządowe kwity dotyczące Tuska w swoim domu, donosi Gazeta Polska Codziennie. Smoleński trop w sprawie awansów? Pyta gazeta. Wewnętrzne dokumenty kancelarii premiera dotyczące katastrofy smoleńskiej zostały odnalezione w domu Macieja Berka. Jak ustalił portal niezależna.pl, prokuratura w 2017 roku przeszukała jego nieruchomość i zabezpieczyła materiały znajdujące się tam wbrew regulacjom dotyczącym obiegu dokumentów. Więcej o tym w dzisiejszej Gazecie Polskiej Codziennie.
0: O czym informował Państwa Bartek Wasilewski. Bardzo dziękujemy.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Polecamy. Do jutra do 12 głosujemy lista.radio357.pl Warhouse.

Farhouse. Polecamy generalnie głosowanie na listę, bo to przecież zawsze przyjemnie. A im nas więcej, tym się może więcej rzeczy powywracać do góry nogami. Dobrze.

0: Caged Elephant, to też. Aha, mamy zaproszenie dla Państwa. Zapraszamy na naszego YouTube'a. Otóż w świecie powiadomień, wielu ekranów, ciągłego pośpiechu coraz trudniej naprawdę odpocząć. Co najbardziej odbiera nam energię? Czy odporności psychicznej można się nauczyć? I dlaczego dla naszego dobrostanu tak ważne są relacje, poczucie sensu, przyjemności i zwykłe przebywanie w naturze? No i właśnie, gościem Justyny Goc jest dr Adam Zemełka, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, a także doktor nauk o zdrowiu.
1: Jesteśmy coraz bardziej rozproszeni. Ja też bardzo często podkreślam taką rzecz, może ona już jest oczywista, a może jeszcze nie do końca oczywista, mianowicie, że jako użytkownicy sieci my w gruncie rzeczy nie płacimy danymi, nasze dane już są wszędzie, ale płacimy uwagą. Płacimy uwagą i to przeciążenie uwagi, kiedy jest ona atakowana z bardzo wielu różnych źródeł i kierunków.

0: no jest tym, co bardzo często prowadzi do takiego, niektórzy nawet mówią wręcz wydrenowania, prawda? Że jestem tak wydrenowany, że już nie mam siły na nic absolutnie, ale w znacznej mierze my to sobie fundujemy sami. I tutaj mówię absolutnie z pełnym przekonaniem w pierwszej osobie liczby mnogiej, bo sam sobie to robię i sam się biję w pierś i jakby mogę stanąć w pierwszym szeregu pośród tych, którzy są w tym zakresie pewnie niestety też mistrzami, czyli mistrzami rozproszenia, mistrzami dystrakcji, jak to się mądrze w nauce mówi, no bo wystarczy zrobić sobie taki może jeden kadr na moment naszej pracy, a mianowicie kiedy chociażby odpisujemy komuś na maila, przygotowujemy cokolwiek, na czymś pracujemy, no to wielu z nas, aż chciałoby się powiedzieć niemal wszyscy, miewamy skłonność do tego, by a to włączę sobie w tle Radio 357, a to dobry wybór jest, tylko proszę włączać przed pracą, a nie w połowie pisania maila, bo to wtedy ogromne koszty energetyczne są. Ale zakładając, że Radio 357 już gra, czyli włączyliśmy sobie bardzo mądrze przed rozpoczęciem pracy, a nie w trakcie zadania, no to na przykład mam powiadomienia aktywne, które płyną z Messengera, z WhatsAppa, z Instagrama, z wielu różnych innych jeszcze aplikacji, a nie daj Boże, jeśli ja sobie jeszcze do tego uruchomię inne źródło dynamicznej informacji, takie jaką jest radio, na przykład w tym przypadku niech to będzie źródło wizualne, tak jak podobno wielcy dyrektorzy wielkich telewizji mają ileś tam ekranów w swoim biurze, aby oglądać konkurencję i zazwyczaj to jest nieme, tylko po prostu patrzą, co się dzieje, prawda? I to samo w sobie już jest ogromnym rozpraszaczem.
1: To prawda, zdaje się. No i polecamy i zapraszamy całość na naszym kanale YouTube'owym. Proszę tam zaglądać, proszę korzystać, proszę słuchać i oglądać.
2: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
1: Generalnie, tak jak pan doktor powiedział, łączyć sobie radio przed pracą 357 to jest bardzo dobry pomysł.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 24 września. Minęła właśnie siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Priorytetem Polski pozostaje ład oparty na prawie. ONZ musi być zdolna do działania, bo potrzebna jest organizacja, która potrafi egzekwować zasady i nie pozwalać na bezkarność, mówił w Nowym Jorku prezydent Polski. Karol Nawrocki nie szczędził krytyki Moskwie. Obecna polityka Kremla to powrót do imperialnych ambicji, które w przeszłości prowadziły do tragedii, powiedział.
2: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia. You can
1: stop this imperial... Możecie przerwać swoją imperialną wojnę i nie narażać Europy i świata na dalsze niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Sergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Enough. Zaapelował z kolei szef MSZ Radosław Sikorski do swojego rosyjskiego odpowiednika, który wyszedł wcześniej z sali. Później w rozmowie z dziennikarzami Radosław Sikorski komentował wspólne działania rządu i prezydenta na rzecz stworzenia drugiej stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Proponowanie nazwy Fort Trump uważam za demonstrowanie uniżoności, stwierdził. Wcześniej szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz poinformował, że Nawrocki rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem o konkretach dotyczących budowy bazy. Zmieniamy temat, to jest racjonalna decyzja. Tak o zgodzie na odstrzał dzików w Warszawie mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie stolicy. Nie wyznaczono limitów myśliwym.
3: Ja nie będę komentował tego, w jaki sposób decyzje są wydawane przez sejmik. Ważne, że te decyzje są, bo one są potrzebne. Dlatego, że bezpieczeństwo i chyba co do tego wszyscy się zgadzamy, jest najważniejsze. To, że nie ma limitu, to znaczy, że po prostu dzisiaj trudno jest wyznaczyć tę liczbę.
1: Uchwała ma być stosowana przez 2 lata, zacznie obowiązywać w najbliższych dniach. Miejska opozycja zarzuca prezydentowi m.in. brak chęci współpracy w szukaniu działań pośrednich, związanych choćby z zabezpieczaniem odpadów komunalnych oraz brak szczegółowych pomysłów na to, jak taki odstrzał wśród osiedli miałby wyglądać. Na śląskim odcinku A1 trwa usuwanie tzw. fal Dunaju. Deformacje nawierzchni zyskały ze względu na swoją wielkość. Aż taki przydomek wśród kierowców. Jednocześnie 9-kilometrowy fragment A1 w Kujawsko-Pomorskiem to miejsce, w którym także ruszają prace drogowców. Ponadto kierowcy poruszający się A2 w Łódzkiem, konkretnie między Łodzią a Warszawą, muszą liczyć się z ograniczeniami.
4: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
1: Uspokaja Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto remont łącznic na 5 węzłach A4 na Śląsku to także planowane na jesień remonty na polskich autostradach. W serwisie jeszcze o tym, że po ponad 5 miesiącach Dar Młodzieży powrócił do Gdyni. Szkolna fregata Uniwersytetu Morskiego przepłynęła ponad 12 tysięcy mil morskich. Dwukrotnie pokonała Atlantyk, wzięła udział w obchodach 250-lecia niepodległości USA w Nowym Jorku.
5: O Jezu, o Jezu, mój synek!
6: Dar Młodzieży ponownie zacumował przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. Wyprawa rozpoczęła się w kwietniu, a jej głównym celem były Stany Zjednoczone. Rejs został podzielony na 4 etapy, dzięki czemu na pokładzie mogli pojawić się kolejni studenci Uniwersytetu Morskiego. Dla nich była to przede wszystkim praktyka i okazja do zdobywania doświadczenia na morzu.
7: Dla nas jest to niesamowite przeżycie, jest w nas bardzo dużo emocji i wzruszeń przede wszystkim, że wróciliśmy tutaj do Gdyni. Jest mnóstwo historii do opowiedzenia z rejsu, przede wszystkim też dlatego, że braliśmy udział w każdym jego etapie, więc widzieliśmy całość od początku do końca.
6: Mówi Olga Pluta, asystent starszego oficera i sternik manewrowy. Ostatecznie Dar Młodzieży pokonał ponad 12 tysięcy mil morskich, a na jego pokładzie praktyki odbywało blisko 400 studentów i kadetów z Uniwersytetu Morskiego oraz szkół morskich w Świnoujściu i Szczecinie. Teraz żeglowiec przez kilka dni pozostanie w Gdyni, gdzie będzie można go zobaczyć bez konieczności wyprawy za ocean. Gabriela Bączek, Radio 357.
1: Rejs miał także historyczne znaczenie. 4 lipca minęły 44 lata od podniesienia biało-czerwonej bandery na Darze Młodzieży. Podróż nawiązywała również do rejsu Daru Pomorza sprzed 50 lat.
0: O sporcie Mateusz Kuźniewski.
8: Znamy rywali Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy wczoraj w ćwierćfinale w Turynie rozprawili się z Belgami wynikiem 3-1 w setach i tu żadnej niespodzianki nie było. Natomiast sensacyjny wynik padł w innym meczu. Finowie pokonali mistrzów świata Włochów 3-2, wyrzucając ich z turnieju. W tiebreaku było 15-13.
9: Juri Romanow!
10: Jest out!
9: Jest out! Historia się tutaj wydarzyła! Finowie wyrzucają z turnieju reprezentację Włoch! Co tu się wydarzyło?
8: Tak końcówka wybrzmiała w Polsacie Sport. No i rzeczywiście, to siatkarska sensacja roku. W półfinale Finowie zmierzą się z Francuzami, a ostatnie i najważniejsze 4 mecze Mistrzostw Europy zostaną rozegrane jutro i pojutrze w Mediolanie. Teraz o piłce nożnej. Barcelona, mowa o drużynie pań, rozpoczęła wczoraj swój udział w nowym sezonie Ligi Mistrzyń, a na boisku błyszczała Ewa Pajor. Reprezentantka Polski dwukrotnie trafiła do siatki, a obrończynie tytułu wygrały z Paris FC 5-2, mimo że to rywalki jako pierwsze zdobyły w tym meczu bramkę. To pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji rozgrywek, więc tym bardziej cieszymy się z tych 3 punktów. Zagrałyśmy na swoim stadionie przed własną publicznością. To dla nas naprawdę świetny start.
11: Very happy for this.
8: Mówiła Pajor po ostatnim gwizdku. Tymczasem piłkarki czarnych Antrans Sosnowiec wygrały wczoraj na wyjeździe z Breiðablikiem z Islandii aż 6-2 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Pucharu Europy. Gwiazdą mistrzyń Polski w tym meczu była Klaudia Miłek, która zdobyła aż 4 gole. Rewanż w przyszłą środę w Sosnowcu. Gorzej sprawy się mają, jeśli chodzi o basket. Koszykarki Enei AZS-u Politechniki Poznań przegrały w Wilnie z Kibirkstis Toks 69-91 w meczu pierwszej rundy eliminacji Euroligi, no i niestety odpadły z rozgrywek. Wicemistrzynie Polski wystąpią zatem w fazie grupowej Pucharu Europy. Jeszcze piłka ręczna na koniec i tu też nie najlepsze wieści, bowiem nasze szczypiornistki od porażki z reprezentacją Słowenii rozpoczęły rywalizację w towarzyskim turnieju w Hebie w Czechach. Było 28-29, ale nie wynik niepokoi najbardziej, a podkręcony staw skokowy jednej z liderek kadry, Karoliny Kochaniak. Kolejny mecz biało-czerwonych już jutro, rywalem będą gospodynie Czeszki, a cały turniej rozpoczyna cykl przygotowawczy do zaplanowanych na grudzień Mistrzostw Europy. Kolejny sport w Radiu 357 za godzinę.
0: Będziemy mieli zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu na północnym zachodzie, możliwe burze, suma opadów do 10 mm. Wysoko w Tatrach okresami także opady śniegu się pojawią. Zakopane 12 stopni, Olsztyn, Kielce 13, Szczecin, Koszalin, Poznań 14, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Opole, Wrocław, Zielona Góra, Gorzów. Wszędzie po 15, no i w Warszawie i w Krakowie po 16.
12: Radio 357.
0: 8 po 7. To się tak zaczyna, że od razu wiadomo.

0: A myślałem, że tam jeszcze na koniec jest łobudu. Jest! A, to jest piosenka dnia.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się kończy, coś się zmieniło. Na ekranach oglądamy zamach na dwie wieże World Trade Center. Komentarze wydawały nam się zbędne, ale prezenter oznajmił, że to koniec.

0: Piruety. Tak, fiszę modę tworzywo, ale także głos Szczyla się tam pojawia. To nasza dzisiejsza piosenka dnia, która oczywiście oczekuje w zestawie.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Rożek pewnie chciał sobie posłuchać tego utworu, ja trochę zagadałem na poza anteniu pana doktora, więc przepraszam.
2: Mogę go sobie posłuchać kiedy indziej.
0: Tak, jest taka możliwość.
2: Ale z panem rozmowa to jest czysta przyjemność i ja nie mam kiedy indziej możliwości.
0: A widzi pan, służę w każdej chwili, panie doktorze, ale teraz mam do pana pytanie od Justynki, lat 5. I to jest fajnie, bo kolor liści zafrapował Justynkę. Dlaczego zielone? Czy zielone światło to takie najulubieńsze listków?
2: Szczerze mówiąc, jest dokładnie na odwrót. Zielone światło dla całej naszej przyrody, tej zielonej, jest właśnie absolutnie zbędne i kompletnie niepotrzebne. Dlatego liście i nie tylko łodygi po prostu się go pozbywają, czy je odbijają. Liście są zielone, no bo mają w sobie zielony barwnik. Chlorofil. I ten chlorofil, on działa jak pułapka na światło. I akurat zielonego kompletnie roślina nie potrzebuje, jest dla niej zbędne. W związku z tym chlorofil po prostu je odbija. Natomiast łapie czerwone i niebieskie. Z nich roślina robi, no, w skrócie mówiąc, droga Justynko, jedzenie. Czyli no, po prostu potrzebuje do fotosyntezy. Nie samo światło jest do fotosyntezy potrzebne. Potrzebna jest także dwutlenek węgla, potrzebna jest także woda w całym procesie. Natomiast światło jak najbardziej, jak najbardziej. I teraz tak, zielone światło nie jest potrzebne, więc jest odbijane. A to, co odbijane, my widzimy, stąd liście wydają się zielone. No właśnie, bo tu mówię wydają się. No. Czy one są, czy one wydają się, to już jest trochę pytanie filozoficzne. No bo nasze oko działa w ten sposób, że różnym długościom fal przypisuje konkretne kolory. I ta długość fali, która właśnie jest rośliną zbędna, w naszym mózgu sprawia wrażenie zielonego. Inna niebieskiego, inna czerwonego i tak, i tak, i tak. Jeżeli te wszystkie długości ponakładamy na siebie, to w naszym mózgu powstaje wrażenie światła białego. Stąd jak weźmiemy pryzmat albo nie wiem,
0: wazon czasem.
2: Babci na przykład z kryształów, a niekoniecznie babci kryształowe, to na tych, to jak światło z zewnątrz odpowiednio przez okno padnie na niego, to na obrusie nam się robi tęcza. Tak? No właśnie, to jest to rozszczepienie światła, czyli światło z mieszaniny kolorów staje się mieszaniną kolorów obok siebie, a nie na sobie, i nasz mózg zaczyna odczytywać, nasz mózg zaczyna interpretować te kolory. I tak jak mówię, znaczy się zielony oczywiście jest w tej tęczy, ale światło zielone roślinom nie jest absolutnie do niczego potrzebne. Dlaczego niebieskie? No, albo dlaczego nie niebieskie? No, gdyby liście odbijały niebieski albo czerwony, tak? Gdyby liście odbijały niebieski albo czerwony kolor, musiałyby mieć przede wszystkim inny barwnik, który nie łapie światła niebieskiego. Taki barwnik byłby dużo gorszy w produkcji energii, więc roślinie po prostu by było gorzej. Ewolucja, no nie chcę powiedzieć wybrała, bo to brzmi trochę jakby miała jakąś taką ścieżkę tutaj decyzyjną, a to pewnie się działo na jakimś tam poziomie w sposób losowy i akurat ta cząsteczka, akurat ten barwnik okazał się po prostu najbardziej skuteczny. Wczesne organizmy, które pewnie próbowały, tak się domyślam, z różnymi barwnikami, te z nich, które wybrały sobie chlorofil, czy te z nich, w których powstał, nie wiem, czy już ten chlorofil, który my znamy, czy jakaś jego taka wersja prostsza może, ale w każdym razie ten barwnik, który odbijał światło zielone, a pochłaniał wszystkie inne, dawał roślinom, dawał organizmom żywym po prostu więcej energii, więc one przetrwały. To tak w najprostszej formie. No i to w zasadzie tu mógłbym postawić kropkę, gdyby nie to, że patrzę przez okno na drzewa w moim lesie czy ogrodzie i widzę, że one coraz mniej są zielone.
0: No właśnie.
2: No właśnie, zbliża się jesień i roślina zadaje sobie pytanie, znowu to brzmi, jak gdyby przeprowadza jakiś proces intelektualny. W rzeczywistości to są, procesy ewolucyjnie wytworzone i ewolucyjnie rozpoczynane, czy odpalane konkretnymi wydarzeniami. One się nie dzieją przypadkowo w każdym momencie roku, tylko one się dzieją w konkretnym momencie roku. Wtedy, kiedy zaczyna być chłodniej, wtedy, kiedy dzień zaczyna być coraz krótszy, roślina zadaje sobie konkretne pytanie. Nie każda roślina, ale wiele roślin, prawie wszystkie liściaste. Zadają sobie takie pytanie. Czy dalej nam się opłaca produkować tą pułapkę na światło czerwone i niebieskie? Czy to się opłaca? No bo skoro dzień jest coraz krótszy, a my musimy to cały czas produkować i utrzymywać, a pożytku z tego jest coraz mniej już, a będzie jeszcze mniej, to może w takim razie się tego pozbyć. Tylko z drugiej strony, jak się tego pozbędziemy, nie tyle jakby wyrzucimy, tylko przestaniemy produkować i on z czasem się sam porozpada i przestanie działać. Tyle tylko, że jak my go wyrzucimy, no to nie będzie skąd energii brać. Chyba że jeszcze tak zrobimy, że nie będziemy potrzebowały my rośliny, my drzewa energii. A przynajmniej nie będziemy potrzebowały tak dużo. To zrzućmy może przy okazji liście i jakoś przezimujemy na zapasach, które mamy z obniżonym jakimś tam metabolizmem naszym, a na wiosnę po prostu wypuścimy te liście od nowa. Pewnie kto inny, czy inne rośliny mówią, hola hola, to nie takie proste, przecież popatrz na wiosnę, ile będziemy musieli wydać energii na produkcję nie tylko tego chlorofilu, ale całych liści. Ale pewnie z Excela im wyszło, że tak się bardziej opłaca i tak jest, no, bo do tego się to sprowadza.
0: Słuchajcie, jesteśmy, sprawdziliśmy, policzyliśmy,
2: tak,
0: się nie opyla.
2: Tam ciocia Ela trzy pokolenia wcześniej próbowała inaczej, bo wiecie, ona taka dziwna była troszkę i zawsze próbowała pod prąd i zmarzła z tymi liśćmi, wyszła jak zabłocki na mydle, więc lepiej je zrzucić. Więc Justynko, droga, tak, zielony jest kompletnie zbędny roślinom, a nie ulubiony, dlatego one są zielone, dlatego widzimy je jako zielone. Natomiast teraz jesteśmy świadkami przemiany, która jest częścią twojego pytania albo częścią mojej odpowiedzi. Rośliny pozbywają się, znaczy może nie tyle pozbywają, bo to brzmi, jak gdyby go aktywnie wyrzucały, ale przestają produkować tą pułapkę na światło, ponieważ to się nie opłaca w zimie. Za chwilkę zrzucą swoje liście, bo bardziej im się kalkuluje, tak w ogólnym takim rozrachunku energetycznym, przez zimę trochę odpocząć, zasnąć, a na wiosnę z nowym życiem, jak pojawi się kolejny czynnik, czyli coraz dłuższe dni i coraz wyższa temperatura, po prostu te liście z chlorofilem wypuścić i znowu przez cały sezon wiosenno-letni i wczesno-jesienny produkować sobie energię.
0: I tak, to jest policzone, proszę pana. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję serdecznie.
2: Ja też bardzo dziękuję za miłe spotkanie.
0: I polecam się na przyszłość, być może jakąś najbliższą. Do usłyszenia.
2: Tak, doktor. Tak, pan, teraz się przestraszyłem.

0: Skąd to wszystko się bierze? I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Jako pieszy uważam, że zielone światło jest niezbędne. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jest zupełnie inna kategoria. Pan doktor jeszcze potem na mnie nakrzyczał, że się pożegnaliśmy w stylu zadzwonimy do pana. Panie doktorze, proszę się nie martwić, ale ja nie zostawiłem numeru. Nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi.

0: Franz Ferdinand. No to tak, zachmurzenie duże, większe przejaśnienia będą też, przelotne opady deszczu będą, na północnym zachodzie burze możliwe i będą, tam suma opadów do 10 mm, a wysoko w Tatrach opady śniegu będą. Temperatura od 14 do 17 stopni, miejscami na północy 13, w rejonach podgórskich 12. No i tak patrzę, co nam się wydarzy, jeśli chodzi o nasze samopoczucie. Występować będą w Polsce przeważnie niekorzystne warunki biometeorologiczne, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju. Prognozowana pogoda pochmurna, deszczowa, odczuwalnie chłodna lub zimna, miejscami początkowo z mgłami, przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływała na ogólne samopoczucie. Tu jest jeszcze coś o obojętności dalej.
1: 3, 5, 7.
0: O, i o presji bodźców. O nie, to już zostawiam Państwu. Dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry. U Pana doktora Rożka dzisiaj pytanie zadała Justynka, lat 5. I tak sobie pomyślałem, że nasze radio za chwilkę będzie miało 6 lat, a jak żeśmy zaczynali, to jeszcze Justynki na świecie nie było. Zerknąłem na swój patronat, 2092 dni, ale ten czas leci. Dziękujemy za wszystko, a Justynce życzymy dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego.
0: To prawda. Bardzo serdecznie Panu dziękuję za wsparcie. No cóż, tak patrząc w kalendarz...
3: Latka lecą.
0: No trochę lecą, ale to nie teraz. To przed 9:00 Krzysztof Szubs do Państwa serdecznie zaprasza. Będzie o różnych sprawach kalendarzowych. Teraz zaś zupełnie nowa nowość. Znaczy z płyty, która już jest.

0: Michał Bisiorek prawie dostał zawału, bo z muzycznym końcem spieszy, a już usłyszał sygnał, że latka lecą. Zdążysz, Michał, spokojnie, spokojnie. Zapraszamy 15 minut przed 9. Jeszcze jedna myśl od pani Bożeny. Tak sobie myślę, pisze słuchaczka, że to nie jest takie głupie przez zimę tak sobie odpocząć, przysnąć, a się wylegiwać. Pani Bożeno, jest nas więcej z taką koncepcją.
1: Tatowanie.
0: Krystian Hanke.
2: Dzień dobry. Ostatnimi dniami kursowałem między warszawskim Żoliborzem a Gdańskiem i tak się składa, że dzisiaj połączę oba te cudowne miejsca w jednej historii. Historia to adekwatne słowo, bo książka, z którą dziś przychodzę, to opowieść z historią w tle. Opowieść, której słuchałem, jak swoich wspomnień z dzieciństwa, a to przecież dzieciństwo Sylwii Hutnik, autorki książki Dżinsy na parapecie. Ale mieliśmy i myślę, że wielu z was również podobne przeżycia, emocje, a przecież to one najmocniej budują wspomnienia. Co tu dużo mówić? Dorastaliśmy w świecie niedostatków i radości z małych, kolorowych rzeczy, które się trafiały. Wsiadamy w magiczny wehikuł.
3: Wehikuł czasu, zwłaszcza dla osób, które pamiętają te przedmioty. Każdy on był na wagę złota. Był deficyt wszystkiego, a zwłaszcza kolorowego. Opakowania po cukierkach, historyjki, które czasem były w gumach do rzucia. Piękne opakowania tekturowe, zabawek czy materiałów szkolnych. To była tak naprawdę wielka frajda, żeby to posiadać, żeby to zobaczyć. Nawet jeżeli ktoś miał coś ładnego, to czasem przynosił do szkoły albo na podwórko, jak mama pozwalała, i można było pobawić się na przykład cudzą lalką Barbie, poczuć ten splendor, radość posiadania czegoś ładnego.
2: I co? Otworzyliśmy skrzyneczkę ze skarbami z dzieciństwa? Zbieraliście puszki po napojach? Ja tak. A ilu z nas, nie mając nowoczesnych, wspaniałych, kolorowych zabawek, ekscytowało się przywiezionym przez kogoś z zagranicy katalogiem z zabawkami? Też były emocje.
3: To jest w ogóle też bardzo kreatywne, bo ja po prostu sobie wycinałam z tych katalogów zabawki, które chciałam mieć, i udawałam, że to są prawdziwe zabawki, czyli robiłam je trochę takie 3D. I mieliśmy możliwość wyczarowania sobie świata. Teraz dzieci w przedszkolach Montessori i innych dostają drewniane zabawki albo jakieś patyczki, żeby się nimi bawić, właśnie po to, aby kształtować wyobraźnię. No a my cóż, no mieliśmy może klocki, z których mogliśmy sobie zbudować lepszy świat.
2: Tamten czas, jak mówi Sylwia Hutnik, ukształtował w nas szacunek do rzeczy, a ja dodam także nawyk zbieractwa. Takie zbieractwo to domena naszych rodziców czy babć. A właśnie, kto miał babcię, która jeździła na handel do Turcji i przywoziła piękne rzeczy? Dużo tu naprawdę wspólnych wspomnień. Ale dlaczego do tego wszystkiego wracamy? Co mają z tym wspólnego tytułowe dżinsy na parapecie? Dżinsy? No okej, to był deficytowy i luksusowy towar, a parapet był przy oknie pewnej znanej postaci z sąsiedztwa autorki. Wtedy, w 1989 roku.
3: Dobrze działa w takich historiach realna postać. W wypadku mojej książki Dżinsy na parapecie jestem to zarówno ja, no bo jest to świat oczami małej Sylwii, ale oczywiście też Jacek Kuroń jako postać historyczna, jasne, ale bardzo mocno związana zarówno z tamtym czasem, jak i z warszawską dzielnicą Żoliborz. I mam takie poczucie, że dla dzieci to może być łatwiejsze poznanie tej historii z perspektywy poszczególnych postaci, bo to one robią jakieś rzeczy, pokazują nam swoimi wyborami, swoim doświadczeniem różne elementy codzienności i nierówności zarazem, no i rozpatrują, co tu zrobić, żeby było lepiej.
2: Mała Sylwia też musi w tym świecie oczekującym na coś wielkiego odnaleźć się po swojemu, odcinając czasem od poważnego anturażu wokół.
3: Kiedy w telewizji cały czas były transmisje z obrad okrągłego stołu, to ja byłam dość zirytowana, bo nie było moich ulubionych bajek i śpiewałam i tańczyłam na środku dywanu piosenkę Madonny, a przynajmniej na melodię Like a Virgin. Okrągły stół, oni rozmawiają wciąż. No i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to też była jakaś kreatywność.
2: No dobrze, ale o czym właściwie jest ta książka? Dżinsy na parapecie. Przeczytajcie podtytuł. O równości dla dzieci.
3: Zauważyłam, że takie sformułowania dotyczące wartości jak równość, wolność, solidarność u dorosłych osób wywołują taki trochę ironiczny uśmieszek na zasadzie, utopiści, idealizm. A ja bardzo lubię te utopie i wydaje mi się, że są one ważne, aby przekazać je dzieciom. Zresztą mam takie poczucie, że to dzieci powinny uczyć nas o równości, a nie my je, bo mają w sobie takie poczucie, że niezależnie od tego, jaki kto ma kolor skóry, skóry i jakim językiem się posługuje, to można się super z nim bawić na boisku. Gdzieś to potem w wyniku socjalizacji i niestety psucia ze strony nas, dorosłych, no zupełnie idzie w inne ścieżki.
2: Sylwia Hutnik nie moralizuje, nie grozi palcem, po prostu opowiada swoją historię, która ją ukształtowała także jako pisarkę i działaczkę społeczną. Pokazuje, wspominając szkolne czasy, jak w prosty sposób, nie wykluczając nikogo, można zaprosić do zabawy wszystkich, każdemu przydzielić inną rolę i stworzyć takie własne, cudowne miejsce na ziemi, jak w finale książki, uhonorowane kredowym malowidłem.
3: Na pewno nadal bym wierzyła, że świat jest lepszy i może być lepszy i że to my możemy go zrobić. To jest trochę takie nawiązanie do słów Jacka Kuronia, który jak pojawiał się problem, siadał i mówił, no dobra, to co my możemy z nim zrobić? I ja bardzo jakoś jestem blisko tego, jako działaczka społeczna od razu zadaję pytanie, no dobra, no to co robimy? I raczej wolę to niż marudzić i jęczeć.
2: Historia bywała dla nas i łaskawa, i niełaskawa. Dlatego warto do niej wracać i spojrzeć na siebie tu i teraz.
3: Kiedy teraz mogę podróżować bez paszportu, kiedy mogę się swobodnie poruszać, kiedy mam wręcz nadmiar przedmiotów w sklepie, to myślę sobie, że to jest ten paradoks. Z jednej strony osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, ale gdzieś ta główna idea solidarności się pogubiła po drodze. Nadal w nią wierzę, tak samo jak wierzę w równość. Chciałabym podtrzymać tę wiarę, taką, którą miałam w wieku 10 lat i teraz, kiedy mam lat prawie 50. To cały czas jest bardzo ważna wartość w moim życiu.
2: Po przesłuchaniu książki przejrzałem ją oczywiście w wydaniu papierowym, także dlatego, że są w niej świetne, wciągające ilustracje Joanny Rusinek.
3: Podoba mi się to ogromnie i Joannę Rusinek znam od wielu lat jako wspaniałą ilustratorkę, artystkę, która ma swój własny niepodrabialny styl, a styl ten jest bardzo bliski mojemu sercu, bo tam są malutkie jej postaci, ale jest też różna technika, między innymi kolażu, którą też się zajmuję. I tak naprawdę stworzenie ilustracji do tej książki to jest jakieś moje spełnienie marzeń. Joanna tak naprawdę też no, zilustrowała w pewnym sensie moje dzieciństwo. Lepiej nie mogłam trafić, więc mam nadzieję też, że dla dzieci, ale też dla rodziców te ilustracje będą oddzielną historią, a nie tylko dopełnieniem tekstu, bo myślę, że można oglądać książkę pod kątem tego, w jaki sposób Joanna wyczarowała ten świat.
2: Przeczytajcie Dżinsy na parapecie, które wydała Agora dla dzieci i wybierzcie się w tę podróż razem z najmłodszymi. Warto.
0: Polecał Krystian Hanke. Bardzo dziękujemy. Polecamy też oczywiście profile w mediach społecznościowych tatowania. Proszę tam zaglądać.

0: 11 minut do 8. Teraz będzie o momentach, w których reagowanie na to, kiedy ktoś łamie prawo, no sięga odrobinę za daleko.
1: Ranek 357.
0: Ale bywa też i tak, że ktoś prawa nie łamie i też mu się dostaje od domorosłych stróżów prawa. Samosądy uliczne coraz częstsze na ulicach. O tym opowie Iza Woźniak.
2: Dzień dobry.
0: I z jednej strony wiemy, to dobrze, że ktoś reaguje i tak powinno być, ale z drugiej strony, gdzie jest ta granica zdrowego rozsądku, bo ona często jest przekraczana.
2: No gdzie jest ta granica?
0: Gdzie
2: właśnie
0: jest ta granica?
2: Nasz redakcyjny kolega Filip Jaślar, tak, nie przesłyszeli się państwo, został ostatnio ofiarą takiego samosądu. Samochód, który został zaparkowany w pobliżu sali koncertowej, zaparkowany był, co trzeba podkreślić, w miejscu, w którym nie było zakazu.
3: Nikomu ten samochód nie przeszkadzał, nie mógł zjechać do garażu podziemnego, bo samochód jest zbyt wysoki, nie zmieściłby się tam. Więc został zaparkowany tak, żebyśmy my mieli blisko piesi, żeby mogli przechodzić, żeby nikomu to auto nie przeszkadzało. Po koncercie okazało się, miejscowi technicy powiedzieli nam, wasz bus jest osprejowany. Zobaczyliśmy, że mamy na szybach taki bardzo duży napis wykonany sprejem, to nie jest parking. No nie jest to parking, ale ten samochód w tym miejscu nikomu nie przeszkadzał. Nie było tam zakazu parkowania.
2: Chyba

0: Ale ludzie nie mają wyrozumiałości dla pracy kogoś, kto te paczki dostarcza, mówi pan Mateusz, kurier.
1: Tak, ludzie często nie zwracają uwagę, no mówią, że będą dzwonić na policję. Oczywiście wiem, że nie powinienem stawać w tych miejscach, no ale niestety taką mam pracę i ciężko mi jest zrobić to inaczej. Często to mam 90 stopów w mieście i jako jedna osoba muszę się śpieszyć, żeby to rozwieźć. Paczki to nie tylko same koperty lub jakieś tam przesyłki 2-3-kilowe. Ludzie potrafią zamawiać sobie do bloków wszystko, od mebli do telewizorów, do lodówek, do paneli fotowoltaicznych. Ja to muszę wynieść. Masa przesyłek czasami przekracza 100 kilo, 120, 140. Ludzie nie myślą o tym, jak ja to wyniosę, gdzie ja muszę stanąć. Ich to nie obchodzi.
0: W nerwach ludzie robią różne rzeczy, od zarysowania komuś auta, po przebijanie opon oraz zaklejanie szyb naklejkami z rysunkiem męskiego przerodzenia, które to naklejki niestety ciężko zmyć. Zdarza się nawet służbom medycznym oberwać w takiej sytuacji. Kiedyś opowiadaliśmy o tym w Ranku.
2: Tak, to prawda, opowiadaliśmy. Tak. No i generalnie można zrozumieć wszystko, irytację, łamanie przepisów, ale wymierzanie samemu sprawiedliwości, no to też jest przestępstwo, przekraczanie przepisów. Zwłaszcza kiedy tak, jak w przypadku pana kolegi Filipa, wymierza się sprawiedliwość komuś, kto tego prawa nie złamał.
0: No ale jeśli ktoś jednak złamał prawo, to też nie można dokonać samosądu, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
3: Sytuacja, o której tutaj mówimy, absolutnie nie powinna mieć miejsca. Podlega ona pod paragrafy zarówno kodeksu karnego, jak i kodeksu wykroczeń, zależnie od wyrządzonej szkody, a mówimy tutaj o zniszczeniu czy też uszkodzeniu mienia. W tego typu sytuacjach do wyciągnięcia konsekwencji wobec nieprawidłowo parkującej osoby uprawnione są służby. Mówimy tutaj o policji, o Straży Miejskiej. Za zniszczenie mienia znacznej wartości grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 5.
0: Wymazanie komuś auta w ramach samozwańczej kary to złamanie prawa, dodaje Sławomir Smyk, rzecznik Warszawskiej Straży Miejskiej.
4: Nawet jeżeli takich służb nie ma na miejscu, a kierujący widzimy, że chce odjechać, możemy zrobić odpowiednią dokumentację i taką dokumentację przekazać odpowiednim służbom, które podejmą dalsze działania. W kwestii, mówimy tu o popełnieniu wykroczenia.
0: Gdyby ktoś chciał zerknąć w kamery pobliskiego monitoringu, kto, kim jest ten samozwańczy szeryf, to zdaje się chyba nie ma takiego prawa, bo dostęp do tego typu informacji mają służby, mówi Urszula Kopeć, adwokat z Kancelarii Radcy Prawnego dr Anny Banaszewskiej.
5: Materiał dowodowy co do zasady zbierają organy ścigania. Oczywiście, jeżeli ktoś na własną rękę poprosi właściciela takiej kamery o okazanie danej osoby i tenże właściciel się zgodzi, no to zobaczy, że tak powiem to. Natomiast osoba sama poszkodowana nie ma prawnie możliwości tak naprawdę, żeby zaradzić tej sytuacji samodzielnie. Tutaj należy to zgłosić organom ścigania. Oni posiadają odpowiednie środki i możliwości, aby postępowanie poprowadzić i postarać się ustalić, znaleźć sprawcę.
0: Proszę pamiętać, samosądy w Polsce są nielegalne. Czasem można sobie zwyczajnie narobić kłopotów.
2: To jest jedna rzecz. Szybko dostaliśmy komentarz od pani Magdaleny. Proszę was, nie brońcie patoparkowania. Chodniki dla ludzi, a nie dla aut. Oczywiście, że tak. Zgadzamy się.
0: Tak.
2: Nie bronimy. To nie jest o tym. To o sytuacjach, w których nikt nie przekroczył przepisów, a nagle ktoś wymierza sprawiedliwość. W swoim mniemaniu oczywiście.

Travis, prawie przed 8, ale mamy jeszcze takie 2,5 minutki, to zdążymy poświętować, bo czas na świętowanie. Dzisiaj jeszcze nie, ale jutro będzie 50. I to bardzo ważne, pewnie będziemy o tym opowiadali na antenie Radia 357, ponieważ 50 lat temu, jutro, w pewnej kuchni zebrało się 5 dżentelmenów na początku i założyli zespół. On się potem dopiero zaczął nazywać U2. Gdzieś tam w 80 roku dopiero pierwsza płyta. Ale tak naprawdę zacznie się wszystko jutro i to będzie 50.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 24 września. Minęła ósma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Zaczynamy od sytuacji na światowych rynkach i stacjach paliw. Mimo podziałów w administracji Donalda Trumpa, USA przygotowują plan wprowadzenia 3-miesięcznego zakazu eksportu oleju napędowego, by zahamować wzrost jego ceny na tamtejszych stacjach benzynowych, podaje Politico, powołując się na 5 źródeł. Eksperci alarmują, że ceny diesla w USA mogą spaść tylko na chwilę, a w innych częściach świata pójdą w górę. Tymczasem w ciągu tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce o 10 groszy i jego średnia cena wynosi 8,99 zł za litr. To najnowsze dane serwisu epetrol.pl. 95 nie podrożała i w najbliższych dniach powinna być stabilna. A co będzie później? Mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
2: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
1: Czyli 9 zł za benzynę i 10 zł za olej. Sygnały z USA, że prezydent Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy, są niepokojące.
2: To jest sytuacja o tyle negatywna dla nas, ponieważ po embargu na import paliw gotowych z Rosji, Europa zastąpiła częściowo te paliwa paliwami ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu.
1: Dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej najbliższe dni nie powinny przynieść podwyżek, bo ceny ropy na giełdach i w hurcie spadły. Zostajemy za oceanem. Rozpoczęła się 3-dniowa wizyta Xi Jinpinga w USA. Przywódcy obu krajów zasiądą dziś do bezpośrednich rozmów. Chiński przywódca został przywitany z pełnymi honorami wojskowymi. Ceremoniał ten stoi jednak w ostrym kontraście z niskimi oczekiwaniami analityków co do merytorycznych rezultatów rozmów. Eksperci zachodnich think tanków nie spodziewają się przełomu ani wielkiego resetu. Szczyt postrzegany jest jako próba przedłużenia kruchego rozejmu handlowego oraz zapobieżenia niekontrolowanej eskalacji i rywalizacji obu mocarstw. Xi utożsamia kompromis ze słabością. Z kolei Trump jest tak porywczy, że skuteczna dyplomacja staje się niemal niemożliwa, argumentuje Orville Schell z Asia Society. Jak prognozuje Scott Kennedy z think tanku CSIS, obu stronom zależy na kupieniu czasu z powodów wewnętrznych, listopadowych wyborów do kongresu oraz przyszłorocznego zjazdu Komunistycznej Partii Chin. Zarzuty niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów usłyszeli Anna P. i Piotr M. To byli członkowie zarządu spółki Solvere, odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, która krytykowała środowisko sędziowskie, a finansowała ją Polska Fundacja Narodowa.
3: Jak ustalono, realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była ona zbieżna z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
1: Mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Sprawa jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Oboje zatrzymani nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grozi im do 10 lat więzienia. Billboardy, reklamy, ogłoszenia, tak zwane potykacze, często szpecą nasze miasta i wprowadzają chaos nie tylko estetyczny, ale też informacyjny. Tychy, wzorem innych miast w kraju, chcą ten problem rozwiązać uchwałą krajobrazową.
4: Radni i władze miasta chcą uporządkować wygląd tychów w oparciu m.in. o zdanie mieszkańców, stąd dostępny dla każdego geoportal, powiedziała Małgorzata Wawak z Urzędu Miejskiego w Tychach.
5: Na specjalnej mapie można wskazać konkretne miejsca w Tychach. Chodzi m.in. o lokalizacje, w których reklamy są uciążliwe lub zwyczajnie nie pasują do otoczenia. Można również zaznaczyć obszary, które wymagają uporządkowania.
4: Ale portal to więcej możliwości.
5: Częściowo będzie też dotyczyć ogrodzeń i innych elementów przestrzeni miejskiej. Zebrane opinie pomogą nam wskazać miejsca i problemy, które są ważne z perspektywy osób korzystających z miasta.
4: Ankietę można odnaleźć na stronach internetowych miasta. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Uchwały krajobrazowe wprowadzono w Polsce w około 80 gminach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, ale też w Kaliszu, Lesznie, Opolu czy w Wiśle.
0: O sporcie Mateusz Kuźniewski.
6: Ten serwis zaczynamy od boksu. Bez zwycięstwa zakończyli środowe walki polscy pięściarze w Mistrzostwach Europy w Sofii. Podopieczni Tomasza Dylaka przegrali 7 pojedynków. Biało-czerwoni przywiozą do kraju 4 brązowe medale. Wszystkie zdobyte przez kobiecą część kadry. Po krążki sięgnęły Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska, Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik. I to ta ostatnia w półfinale była najbliższa zwycięstwa. Prowadziła po pierwszej rundzie z dużo cięższą od siebie reprezentantką Turcji, ale jej pierwsze liczenie zapowiadało duże kłopoty. Sytuacja powtórzyła się dwukrotnie w kolejnym starciu i arbiter ringowy nie miał wątpliwości. Najpierw Polkę upomniał, a potem przerwał walkę.
7: Kolejny moment sypania ciosów przez Ketudę. Z bloku sierpem lewym odpowiedziała Wójcik, ale liczona będzie po raz drugi w tej walce Elżbieta Wójcik.
8: Niestety tych ciosów jest po prostu za dużo. Ta turecka maszyna do ringowego pressingu nie bierze jeńców.
6: Komentowali w TVP Sport Piotr Jagiełło i Kacper Bartosiak. W Sofii zaprezentowała się 19-osobowa reprezentacja Polski, 9 zawodników i 10 zawodniczek. Mistrzostwa zakończą się w niedzielę. W Warszawie tymczasem trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, która już jutro zagra na PGE Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner Jan Urban ma spory problem z obsadą bramki. Kamil Grabara z Juventusu ma problemy zdrowotne. Wczoraj przeszedł operację zerwanego więzadła w prawym kolanie. Reprezentant Polski poinformował o tym na Instagramie. Według mediów czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Po kłopotach zdrowotnych Grabary w kadrze miał go zastąpić Bartłomiej Drągowski z Widzewa. On jednak także jest kontuzjowany i w jego miejsce powołanie otrzymał Sławomir Abramowicz. W świecie futbolu zmiany trenerskie. Meksykanin Javier Aguirre, były selekcjoner reprezentacji tego kraju, wraca do Hiszpanii, by trenować Walencję. Na Estadio Mestalla zastąpi zwolnionego 13 września Carlosa Corberana. W Polsce tymczasem pracę znalazł zwolniony kilka tygodni temu z Rakowa Częstochowa Dawid Kroczek. Objął występującą w pierwszej lidze Miedź Legnica, zastąpił zwolnionego Janusza Niedźwiedzia. Nowy szkoleniowiec marzenia ma bardzo konkretne.
9: To jest jak najbardziej realne. Teraz trzeba wszystkimi siłami, mądrą pracą doprowadzić do sytuacji takiej, że finalnie na koniec czerwca wszyscy będziemy bardzo zadowoleni i rzeczywiście Miedź zobaczymy w Ekstraklasie.
6: Na razie Miedź zajmuje 5. miejsce w tabeli pierwszej ligi. Do usłyszenia po 9.
0: Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Będą przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie możliwe burze i suma opadów w tych burzach 10 mm wysoko, w Tatrach okresami tylko, ale będą opady śniegu. Temperatura 12 stopni to Zakopane, Olsztyn, Kielce 13, przepraszam panie Kubeczku, Szczecin, Koszalin, Poznań 14, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Opole, Wrocław, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, nie ma pary, 15 i w Warszawie i Krakowie po 16.
10: Radio 357.
0: 8 minut po 8. Przed 8 świętowaliśmy jutrzejszą 50 YouTube, a teraz będziemy świętować dwa albumy. 35 lat temu. Jednego dnia ukazały się oba.

0: to suck my kiss.
1: Red Hot Chili Peppers, wcześniej Nirvana, dokładnie tego dnia, 24 września 1991 roku ukazały się oba albumy.
2: Gość Radia 357.
1: Aż się uśmiechnął Bartek Wasilewski.
3: Mam oba. Masz oba. Polecam przede wszystkim ten drugi.
1: Dobrze, tak myślałem, że bardziej. Ale nie o tym będzie teraz.
3: Chociaż może byśmy naszego gościa.
1: Spróbuj.
3: Zobaczymy. Naszym gościem jest Dawid Kulpa, radca prawny, partner w kancelarii Kulpa, Kozak, adwokaci i radcowie prawni. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu i oczywiście pozdrawiam wszystkich panów tej kapeli.
3: Dobrze, no to zaraz do tej kapeli dojdziemy. Jeśli czasu nam starczy, ale sprawy mamy poważne, więc przejdźmy do nich. Prokuratura Krajowa stawia zarzut dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego, zarzucając jej m.in. przekroczenie uprawnień i uporczywe naruszanie praw pracowniczych sędziów. O co dokładnie chodzi w tej sprawie i dlaczego to właśnie ta urzędniczka znalazła się na celowniku prokuratury?
4: Fakt faktem, że zagadnienie jest bardzo interesujące, ponieważ dotyczy styku dwóch gałęzi władzy publicznej, gałęzi sądowniczej i gałęzi wykonawczej. Mamy do czynienia z nietypową sytuacją, bowiem zdaje się, że prokuratura widzi pewne zagrożenia w tym, na ile transparentnie dokonywano pewnych kampanijnych czy parakampanijnych ogłoszeń w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o grupę zawodową sędziów. I te zagadnienia się przenikają. Dzisiaj jeszcze nie mamy takiej pełnej wiedzy, w którą stronę to postępowanie będzie kroczyć. Natomiast na poziomie, powiedziałbym, podziału władzy jest to niewątpliwie sprawa bardzo interesująca.
3: Kancelaria TK wydała oświadczenie, w którym twierdzi, że jej szefowa jedynie realizuje politykę władz Trybunału i nie ma wpływu na status sędziów. To w takim razie gdzie przebiega linia podziału między wykonywaniem poleceń służbowych, a osobistą odpowiedzialnością karną urzędnika państwowego?
4: To jest świetne pytanie, panie mecenasie, i panie redaktorze, i powiem uczciwie, że nie ma bardzo prostej odpowiedzi. Magistrze, nie ma wobec tego bardzo prostej odpowiedzi, ponieważ to są sytuacje precedensowe. Nie mieliśmy dotychczas w naszej, powiedzmy, 37-letniej historii tego rodzaju sytuacji, gdzie zarzuty rzeczywiście przenikają się pomiędzy współdziałaniem organów konstytucyjnych czy quasi-konstytucyjnych. Sytuacja jest bardzo, bardzo interesująca. Z drugiej strony jednak niepokojąca, bo odwróciłbym może optykę na tą sprawę i powiedział o tym, że w modelowym wydaniu takiej sytuacji, gdzie w ogóle członek załogi, członek aparatu państwowego musi tłumaczyć się z zadań, które niejako są wymierzone w państwo, w ogóle nie powinniśmy mieć na naszej agendzie.
3: No dobrze, to spójrzmy na tę sprawę inaczej. Czy urzędnik ma prawo lub wręcz obowiązek odmówić wykonania polecenia przełożonego, jeżeli ma wątpliwości co do legalności tej decyzji?
4: W idealnym świecie tak, natomiast jak...
3: No właśnie, ale
4: zdajemy
3: w praktyce.
4: Sobie wszyscy sprawę, w praktyce rzeczywiście ta linia jest bardzo, bardzo cienka, dlatego że zarówno sądy, jak i codzienność wskazuje na to, że bardzo trudno jest te granice wytyczyć. To znaczy musielibyśmy mieć do czynienia z sytuacjami, które są oczywiste, które są w sposób oczywisty bulwersujące. W sytuacji, w której mamy bardzo wysoki, bardzo gorący spór polityczny, rozumiemy, że emocje mogą również przysłonić rozum. I mam na myśli również te emocje negatywne, takie jak obawa o utratę swojego źródła utrzymania. Wiemy o tym skądinąd z innej sprawy, która również jest już od lat, czy na etapie śledztwa, czy nawet są już akty oskarżenia w sądzie, czyli słynna afera związana z Funduszem Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zauważmy, że tam mieliśmy trochę podobną narrację, to znaczy na ile urzędnicy, którzy z perspektywy technokratycznej po prostu wykonywali polecenia, wykazywali się pewnymi sprawnościami, pokazywali, że chcą, żeby biurokracja działała, no ale właśnie realizowali tylko program, który był z kolei im polecany z góry. Finału tej sprawy jeszcze w sądzie nie mieliśmy, to znaczy mam na myśli chociażby nieprawomocnego orzeczenia, więc nie jesteśmy w stanie się rzetelnie do tego odnieść.
3: No dobrze, z jednej strony mam argument, że sędziowie bez ślubowania u prezydenta nie mogą orzekać, ale z drugiej strony zarzuty o utrudnianie im dostępu do gabinetów, czy pozbawianie wynagrodzeń, czy prokuratura ma prawo interweniować w spór o to de facto, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
4: Panie redaktorze, to jest, muszę rozczarować słuchaczy, bo to jest kolejne z doskonałych pytań, na które nie ma prostej odpowiedzi. Możemy na tą sprawę spojrzeć z dwóch zupełnie innych perspektyw. Z perspektywy przyziemnej, to znaczy jeżeli potraktujemy Trybunał Konstytucyjny jako zwyczajne miejsce pracy, to odpowiedź brzmi oczywiście, że prokuratura może, co więcej, nawet ma obowiązek. Jeżeli jednak spojrzymy na to zagadnienie z poziomu konstytucji, z poziomu prawa ustrojowego, wówczas nasuwają się bardzo, ale to bardzo poważne wątpliwości, że rzeczywiście stosowanie przymusu państwowego w zakresie rzeczy, które są wtórne co do podstawowych funkcji, bo to jest niesporne. Wiemy o tym, że prokuratura miałaby ingerować tak naprawdę w zakresie porządkowym, w zakresie organizacyjnym, po to, żeby zdyscyplinować niejako konstytucyjne organy. Wydaje mi się jednak, że patrząc na tę sprawę z takiej dłuższej perspektywy, patrząc na nią nie tylko z perspektywy aktualnej kadencji Sejmu, jest to praktyka zła.
3: Czyli co, mamy próbę przełamania klinczu wokół TK, czy raczej niebezpieczny precedens?
4: Obie strony sporu politycznego będą argumentować dokładnie tak, jak teraz pan redaktor powiedział. Moim zdaniem jednak...
3: Przypomnijmy prawa. O władzy, która powinna być niezależna od polityków.
4: Każda władza...
3: Naiwne pytanie.
4: Każda władza powinna być niezależna, nawet nie tyle od polityków, co od pewnego bieżącego sporu politycznego. Każda władza niejako jest polityczna. To jest kwestia tego, jak zdefiniujemy politykę. Polityka może być definiowana jako ta dziedzina życia społecznego, która organizuje władzę publiczną. Teraz mamy trzy gałęzie i rzeczywiście te gałęzie powinny być od siebie niezależne, ale z drugiej strony powinny współdziałać, więc mamy tutaj pewnego rodzaju zakotwiczenie i klincz, który jest wpisany w naturę władzy i w naturę państwa. Bardzo trudno zatem rozwiązać takie spory za pomocą środków przymusu.
3: No dobrze, jak ten ostry konflikt wpływa i na i tak już mocno nadwyrężone zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości? Rozmawia pan ze zwykłymi obywatelami, którzy przychodzą do pana w swoich sprawach. No i co, w zasadzie chyba wszystko staje się względne.
4: Przede wszystkim zaufanie zostało bardzo mocno podkopane w 2015, w 2016 roku.
3: Tylko jak to wytłumaczyć komuś, kto jest zdesperowany i szuka sprawiedliwości i powinien móc też się odwoływać na przykład do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego? Odwoływanie się do 2015 roku średnim pocieszeniem jest chyba.
4: Niewątpliwie. To znaczy to, tym bardziej, że osoby będą ripostować, że problemy zaczęły się w 89, a nie w 2015 i również będą miały słuszność. Panie redaktorze, dotyka pan tak naprawdę zagadnienia, jak powinniśmy zdefiniować prawo jako wspólnota, jak powinniśmy podchodzić do tego, co powinno organizować nasze państwo. Pokusiłbym się o taką tezę, że jesteśmy w stanie wewnętrznej wojny hybrydowej. Dużo mówi się teraz o atakach hybrydowych obcych państw, dużo mówi się
3: o tym, że powinniśmy spodziewać,
4: ale my de facto wykreowaliśmy własną wojenkę domową, gdzie mamy pole minowe i jedna i druga strona sporu politycznego instrumentalizuje tą narrację, co dla nas, jako dla obywateli, jest niekorzystne.
3: No to nie mamy dobrej puenty na zakończenie naszej rozmowy. Dawid Kulpa, radca prawny, partner w kancelarii Kulpa, Kozak, adwokaci i radcowie prawni, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia. Kłaniam się.
1: A z naszym gościem rozmawiał Bartek Waślewski. 25 po 8.

0: Editors, polecałem się, zostało do głosowania na listę i mamy takie dwie minutki do prognozy pogody i przyszło mi coś do głowy. Dwie minutki, w sam raz.
1: Własny ośrodek sportowy będzie też miała gmina Drobin w powiecie plockim.

0: Dobrze, dobrze. Teraz Drobin w powiecie polockim. Ale po kolei, zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie możliwe burze i tam suma opadów do 10 mm, a wysoko w Tatrach okresami będą opady śniegu. Temperatura maksymalna właśnie od 14 i tyle będzie w powiecie Drobin, w powiecie plockim, o dobrze, do 17, to nie wiem gdzie, miejscami na północy kraju 13, a w rejonach podgórskich 12.
1: 3, 5, 7.
0: Za 28.

0: Simple Minds, też nowe nagranie i też zestawu do głosowania i też poleca się życzliwej uwadze. Za 24 minuty 9 o tej porze w czwartki zaglądamy sobie tu i tam na świecie, żeby zobaczyć, o czym media zagraniczne donoszą. Dania. W Danii nas jeszcze nie było, ale będziemy i to regularnie. Proszę posłuchać. Prasa duńska o tym Agata Komosa Styczeń.
1: Królestwo żyje przede wszystkim nową umową podpisaną w sprawie Grenlandii z USA. Dziennik Politiken nazywa porozumienie majstersztykiem dyplomatycznym. Trump może triumfować i nazywać się zwycięzcą sporu o Grenlandię. W rzeczywistości jednak wygląda na to, że Ameryka nie dostała niczego nowego. Już na mocy ustawy z 1951 roku Stany Zjednoczone mogły wzmacniać swoją obecność militarną na terenie wyspy i żaden z przeciwników USA nie miał pozwolenia na tworzenie baz wojskowych na terenie Grenlandii. Autor artykułu zaznacza jednak, że pozostaje jedna niewyjaśniona kwestia. Trump twierdzi, że otrzymał możliwość weta w odniesieniu do inwestycji zagranicznych na Grenlandii. To wyjaśni się zapewne w najbliższych dniach, gdy ujawnione zostaną szczegóły umowy. Konkluzja jest jednak taka, że ten, kto najgłośniej krzyczy o zwycięstwie, zyskał najmniej. Z kolei w Ilans Post znajduje artykuł pod tytułem „Z dorastania dzieci zrobiliśmy maszynkę do mięsa”. I odnosi się on do fatalnych wyników duńskich uczniów w testach PISA. Duńska młodzież wypadła najgorzej od początku przeprowadzania tych badań, ale co ważne, wciąż powyżej średniej europejskiej. Co ciekawe, autor artykułu za przyczynę tego stanu rzeczy uznaje za długie godziny lekcyjne, za dużą fluktuację personelu, nacisk położony na indywidualizm i za duże wymagania wobec uczniów. To wszystko przyczyniło się do katastrofy. Dzieci powinny czuć się bezpiecznie i być częścią dobrej wspólnoty. Presja na wynik przynosi odwrotny skutek, podkreśla dziennikarz. I wracamy na Grenlandię, a tak naprawdę na nią lecimy, bo tabloid Extra Bladel zrzyma się bowiem na premierkę Mette Frederiksen i ministra spraw zagranicznych Larsa Løkke Rasmussena, bo polecieli do Nowego Jorku prywatnymi odrzutowcami. I to każdy własnym. Oczywiście mają do tego prawo, przyznaje dziennikarz, ale czy na pewno wypada? Prywatne loty bez limitu, grzmi tytuł artykułu. Nie dość, że polecieli oddzielnie, to jeszcze każdy zrobił sobie selfie. Dobrze, że chociaż ugoda z Trumpem jest najprawdopodobniej sukcesem przede wszystkim Królestwa Duńskiego, bo wyborcy mogliby nie wybaczyć takiej rozrzutności. I jeszcze royalsowy kącik tabloidowy. Król Fryderyk znowu na urlopie. Ten urlop to raptem 2 dni, ale chodzi o tak zwany time-out, kiedy monarcha całkowicie znika z życia publicznego i przekazuje władzę zastępcy, w tym wypadku synowi. Pojęcie time-outu wprowadził sam Fryderyk. Król uważa, że jego funkcja jest bardzo wymagająca i dla własnego zdrowia potrzebuje chwili niezakłóconego spokoju. I to budzi kontrowersje w Danii, ponieważ opinia publiczna nie ma wglądu w to, co się dzieje w tym czasie z królem, dokąd on się udaje, a w 2025 roku Fryderyk zniknął już 52 razy. I ja również już znikam, żegnając się z państwem południowo-jutlandzkim. Moin, do usłyszenia.
2: Free audio post-production by Alphonic.com.
0: Tak jest, Agata Komosa Styczeń. Bardzo dziękujemy. Royalsowy kącik. No to się nam może przydać w przyszłości. Będziemy zaglądali do Danii regularnie. 20 prawie minut do 9:00.

0: Jamiroquai, jeszcze zdążymy. Panie Michale, jeszcze chwileczkę cierpliwości. Ja tak Państwu od czasu do czasu, nawet czasem dość intensywnie przypominam o głosowaniu na listę, ale...
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Ale od 6 do tej pory to już 100 osób zagłosowało. Serio, serio. Taka stówka okrągłutka. Bardzo dziękuję, ale zapraszam jeszcze więcej. Wszyscy są mile widziani przy głosowaniu na listę. lista.radio357.pl. O, teraz było o modu. I co? I jeszcze do piątku, do 12.

0: No i troszkę wyjechaliśmy poza ramki, więc już pora.
1: Muzyczny koniec.
0: I Michał Wisiorek, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Taylor Swift najwyraźniej uznała, że The Life of a Showgirl jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. W najbliższy piątek ukaże się rozszerzona wersja płyty zatytułowana The Life of a Showgirl – The Encore. Znajdą się na niej cztery nowe piosenki – Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding i Babylon. Swift zdradziła, że powstały podczas wyjazdu do Szwecji, gdzie spotkała się z Maxem Martinem Schelbeckiem, żeby świętować sukces wydanej płyty przed rokiem. Skończyło się, jak to często bywa, powrotem do studia. Premiera The Encore 25 września.

0: A pan kolekcjonuje może płyty pani Taylor Swift?
1: Owszem.
0: Bo wiem, że ci, którzy kolekcjonują, to każdej płyty muszą mieć jeszcze 10 różnych wydań z różnymi kolorami płyt.
1: Ja sobie sam te kolory też tam dodaję.
0: O, doskonale. Przechodząc dalej, Apple otwiera natomiast własną salę koncertową. Apple Music Hall powstał w londyńskim Battersea Power Station, czyli elektrowni doskonale znanej z kultowej okładki płyty Pink Floyd Animals. Miejsce, które pomieści 600 osób, jest jednocześnie profesjonalnym studiem nagraniowym i telewizyjnym. Wyposażono je m.in. w system 48 głośników, studia do nagrywania i miksowania oraz infrastrukturę dla co najmniej 16 kamer. Artysta może więc zagrać koncert, a wyjść z gotowym nagraniem w Spatial Audio miksem do emisji i materiałem wideo. Koncerty z Apple Music Hall mają być też transmitowane na cały świat. Otwarcie Apple Music Hall już 28 września.

A to taka w ogóle wydłużona wersja tego utworu, ale coś chyba nie dotrzemy do tej solówki pomiędzy jednym partem a drugim. A na koniec zostajemy przy koncertach, ale wracamy do Polski. Maja Kleszcz rusza z nowym materiałem z wydanej 18 września płyty Nieklikalność. Najbliższy koncert odbędzie się już w niedzielę 27 września w warszawskim klubie Niebo. Tydzień później, 4 października, Maja Kleszcz zagra na dużej scenie Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Ten drugi występ będzie oficjalną premierą koncertową Nieklikalności, a gościem specjalnym wieczoru będzie Wojciech Waglewski. Bilety na koncerty są dostępne, choć należy się spieszyć. Leje.

0: Bardzo dziękuję panu, panie redaktorze.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: My dziękujemy, bardzo dziękuję. 9 minut do 9 wyrobimy się dzisiaj, na pewno się wyrobimy jakoś.

0: Rolling Stones, bardzo serdecznie panom dziękujemy. 6 minut do 9. Sygnał nie będzie komentarzem.
1: Latka
0: lecą. Do wieku artystów. Nie o tym, nie o tym, nie o tym, o czymś zupełnie innym. Krzysztof Szubzda.
2: Dzień dobry. Równo 90 lat temu urodził się człowiek, który z przekrojonej piłeczki ping-pongowej i zielonego płaszcza własnej matki stworzył najsłynniejszą żabę konferansjera, czyli Kermita. Kermit, jeśli ktoś nie zna, prowadził szalony cyrk kukiełkowy, próbując nie dostać przy tym zawału. Na szczęście udało mu się i przeżył nawet swego twórcę. Co więcej, poprowadził jego show pogrzebowe, siedząc na wieku trumny z karteczką z napisem "Brak mi słów". Bo rzeczywiście, są chwile, kiedy żadne słowa nie przychodzą do głowy. A są chwile, kiedy przychodzą. Na przykład 24 września 1950 roku Edwardowi Hunterowi przyszło do głowy słowo brainwashing, czyli pranie mózgu. I jest to jedno z tych rzadkich słów, które ma swoją własną datę urodzenia. Każdy je zna i właśnie dziś kończy 76 lat. Gratulacje. Słowo jest 37 lat starsze od premiera Czarnogóry, którego przecież nikt nie zna. No tak bywa. Czasem słowa są dużo bardziej znane od ludzi i dużo bardziej żywotne. Na przykład dziś urodziny obchodzi również słowo tysiąclatka, bo równo 68 lat temu towarzysz Gomułka rzucił po raz pierwszy hasło budowy 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego. Takie szkoły nazywały się właśnie tysiąclatki. Ale nie jestem pewien, czy to słowo ciągle jeszcze żyje. Sam go dawno nie używałem, a ze świadomości moich dzieci chyba już raczej odeszło. Na pewno odeszło, i to z dniem 24 września 1928 roku, z kościelnej przysięgi ślubnej odeszło, dla kobiet, odeszło słowo posłuszeństwo. I od 98 lat kobiety ślubują swoim mężczyznom już tylko miłość, wierność, uczciwość i niczego więcej poza tym. Mężowie zresztą też. Natomiast 8 lat temu do angielskiego słownika Merriama-Webstera

0: oficjalnie dodano słowo facepalm. Z wyjaśnieniem, że oznacza to gest przyłożenia dłoni do twarzy na znak kompletnego zażenowania. A propos, ostatnio do tego samego słownika, który zresztą dziś obchodzi 179. rocznicę pierwszego wydania, dodano w końcu hasło 6-7, czyli gest machania rękami na znak... No właśnie niczego, bo wiele osób długo się zastanawiało, co właściwie oznacza ten gest i te słowa. Sam próbowałem to ustalić, bezskutecznie. Ale od kilku dni, dzięki Websterowi, wiemy już oficjalnie, że to słowo nic nie znaczy, więc wszystko już jasne, warto było czekać.
1: Warto. Bardzo dziękuję. Krzysztof Szubsta. Do za tydzień.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 24 września. Dziewiąta minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Na początek pożar przy stacji sterlingów na Mazowszu. Wieczorem na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności w Woli Krobowskiej koło Grójca pojawił się ogień. To tam znajduje się infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, także Ukrainie. To kolejny element wojny hybrydowej, ocenił kilkadziesiąt minut temu wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że gdyby w Polsce doszło do wyłączenia takich stacji, doszłoby do zakłócenia w dostawach internetu, a co za tym idzie, również do zakłócenia w działaniu między innymi bankomatów. Służby sprawdzają, kto i dlaczego podłożył betonowe przeszkody na torach Wiedlance niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi. Maszynistom nic się nie stało.
2: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie bagatelizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączy się tu też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%. Stale przybywa też pacjentów, mówi Grażyna Śmierowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej.
3: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
1: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas jedynie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal czterokrotnie mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Rusza jesienny sezon budżetów obywatelskich. Mieszkańcy Tychów, Rudy Śląskiej, Dąbrowy Górniczej czy Legnicy już decydują, na co trafią miejskie pieniądze w przyszłym roku. A wczoraj do tego grona dołączył Lublin.
4: To rekordowa kwota w historii lubelskiego budżetu obywatelskiego. W 13 edycji do rozdysponowania trafiło blisko 20 milionów złotych. Na liście znalazło się 207 projektów, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
5: Wśród projektów są m.in. ścieżki rowerowe, chodniki, miejsca parkingowe i drogi, a także place zabaw, zajęcia sportowe, edukacyjne oraz sąsiedzkie spotkania z kulturą.
4: Nowością tegorocznej edycji jest kategoria dzielnicowych projektów kulturalnych. Obejmują one lokalne wydarzenia i działania artystyczne. Zmiany objęły zasady oddawania głosów. Każdy mieszkaniec Lublina może teraz oddać maksymalnie 8 głosów. Głosować można elektronicznie przez serwis decyduje.lublin.eu albo papierowo wyłącznie w biurach obsługi mieszkańców. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Dziękujemy, warto sprawdzić, jak to wygląda w Państwa bezpośrednio średniej okolicy. Co jeszcze w serwisie? Big Book Festival. 14. edycja, pierwsza we wrześniu. Rusza już dziś. To festiwal czytelników, pisarzy i artystów. Jeden z najważniejszych festiwali książek w Europie, jak mówią organizatorzy. Tym razem i oni, i rozmówcy postawią sobie i uczestnikom pytanie, czy kiedyś rzeczywiście było lepiej.
6: A jeśli tak, to dlaczego? A jeśli nie? No właśnie. W jaki sposób przeszłość nas kształtuje? W jakiej rzeczywistości i teraźniejszości żyjemy? Uśmiech do wspomnień. Z jednej strony zaprzeczenie i kwestionowanie, z innej idealizacja czasów minionych. To wszystko powody, by spotkać się z nami. Kilkanaście wydarzeń, spotkań, rozmów, autorów, pisarzy, także z zagranicy. No i jak zwykle nasze autorskie wydarzenia, które absolutnie do niczego nie są podobne.
1: Zaprasza znana Państwu z anteny Radio 357 dyrektorka festiwalu Anna Król. Zatem dziś o 19 w Big Book Cafe na warszawskim MDM-ie wykład profesora Przemysława Czaplińskiego. Jutro rodzinny dialog Bajon kontra Bajon, a w sobotę po 15 minut dla autorek i autorów. Sylwia Hutnik, Jacek Paśnik, Grzegorz Piątek czy Antonina Tosiek. A szczegóły znajdą Państwo na bigbookfestival.pl.
0: Będzie sport i Mateusz Kuźniewski.
7: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy stała się faktem. Mistrzowie świata i gospodarze turnieju Włosi za burtą imprezy wyrzuceni przez reprezentację Finlandii, która wygrała wczoraj 3-2 w setach. W tiebreaku było 15-13. Jutro w Mediolanie półfinały, w których Finowie zmierzą się z Francuzami, a co dla nas najważniejsze, Polacy z kadrą Słowenii. Tomasz Fornal ostatnio więcej pracuje w obronie niż w ataku, ale jak mówił w Polsacie Sport, niespecjalnie mu to przeszkadza.
8: Staram się szykować nasze dwie armaty, czyli Wilfredo Leona i Bartomija Błądzia. Jeżeli mamy wygrywać w takich stosunkach, jeżeli sety mają tak wyglądać, to nie mam nic przeciwko. Mogę być ten bardziej defensywny.
7: Początek meczu Polska-Słowenia jutro o 17. A co czeka nas dziś? Rozpocznie się piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów i od razu zobaczymy mecz nie byle jaki. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemców. Na ławkach trenerskich obu drużyn czekają nas debiuty. Zasiądą na nich Hiszpan Xavi Hernandez oraz jeden z najgłośniejszych szkoleniowców XXI wieku, Jurgen Klopp. Czy jestem podekscytowany? Na razie nie. Na razie nie miałem na to czasu. Cieszę się, że zagramy na tym stadionie. Dawno mnie tu nie było. Czekam na mecz, czekam na atmosferę piłkarskiego widowiska. Na razie czuję taką rozsądną satysfakcję związaną z tym, co udało się zrobić w ciągu ostatnich kilku dni. Klopp w reprezentacji Niemiec wprowadził nowe zasady, zakaz używania telefonów komórkowych w określonych sytuacjach. W bazie reprezentacji nie można strzyc włosów. Selekcjoner postanowił też ograniczyć wizyty rodzin. Chronologicznie sezon Ligi Narodów rozpoczną występujący w najniższej dywizji piłkarze Andory i Malty dziś o 18.30, natomiast 7 pozostałych spotkań tego dnia zaplanowano na 20.45. Na koniec wróćmy do kraju, a konkretnie na Zatokę Pucką. Agnieszka Skrzypulec-Szota zmierza tam po swój 13 tytuł mistrzyni Polski w klasie 470. Żeglarka ze Szczecina pływa z załogantem Mikołajem Bazylim. Wczoraj wygrali komplet 3 wyścigów i wyraźnie wyprzedzają ubiegłorocznych srebrnych medalistów Agnieszkę Pawłowską i Tomasza Lewandowskiego. Zawody zakończą się w sobotę. A poranny sport w Radiu 357 kończy się teraz. Na kolejne zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza po południu. Mateusz po raz pierwszy odezwie się do Państwa po 16.
0: Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, będą przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie też burze i napada 10 mm deszczu, jak będą burze. W Tatrach wysoko to śnieg. Temperatura maksymalna 14-17, taki przedziałek. Miejscami na północy kraju może 13, a w rejonach podgórskich to i z 12.
9: Radio 357.
0: Także trzeba się cieplutko ubierać. To co? Milczenie przerywamy kiedy?
10: Po piosence.
0: Po piosence.

0: zapomniałem zupełnie, że ten taki zespół jest, tak. Był? Jest?
1: Trzy piękne dziewczyny i zdolny brat. Siostry, trzy piękne siostry i zdolny brat.
0: Zdolni wszyscy. Dzień dobry, Niedźwiedziu.
1: Dzień dobry.
0: Taki dzień dzisiaj dosyć muzyczny, bo i tak, po pierwsze jutro urodziny U2 i dzisiaj się ukaże nowe.
1: Tak, nowa i nie wiemy, o której godzinie czekamy.
0: Czekamy, oczka wypatrujemy, uszka wysłuchujemy.
1: Przemyliśmy.
0: Też, więc oczekiwania. Dzisiaj rocznicę, ja już dwie obeszłem, przeszedłem. Czy będziemy
1: całe szczęście, bo ja się skoncentruję na trzeciej ważnej, to jest 91 rok Bryan Adams, Waking Up the Neighbors.
0: Też to dzisiaj się ukazało, w sensie 35 lat temu dzisiaj, także muzycznie, muzycznie, muzycznie. Proszę się cieszyć, napawać, ładnie będzie grane. O, Basia będzie.
1: Wiesz co? No. Mogę jeszcze coś zapytać? No. Bo jak napisał do ciebie słuchacz czy słuchaczka z Baku?
0: Z Baku.
1: To myślałem, że zapyta, że macie tam trochę benzyny?
0: A kto to na antenie zapytał, a pani z Chełma, jak się mieszka w Chełmie?
1: Tak, to ja, tak. Ja zapytałem, wygodnie się wam w tym Chełmie mieszka? A wycieczka powiedziała, tak, oczywiście.
0: To ja już pójdę.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Justin Hayward zaśpiewał tę piosenkę w Wojnie Światów Herberta George'a Wellesa w pomyśle Jeffa Wayne'a. No ale potem ten utwór ukazał się na płycie The Moody Blues Greatest Hits, więc możemy przyjąć Justin Hayward, Moody Blues Forever Autumn na dobry początek. Dzień dobry. Czy zastałem Jolkę? Nie, tak naprawdę Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki, witamy, zapraszamy do godziny 12. Za oknem okropnie, ale piękny dzień nam się zapowiada i tego się trzymajmy. Piosenka dnia to za moment. Cholernie dobra kawa. Anna Tatarska, oczywiście z Gdyni, no bo skąd, jeśli tam jest festiwal filmowy, o 10.30 mniej więcej. Artur Rojek z płyty tygodnia, to po godzinie 11.00. No a poza tym przygarść naprawdę pięknej muzyki, trochę letniej, trochę jesiennej, jak z tymi frytkami.

0: Orkiestra Paula Moriarty, Love is Blue. No a teraz piosenka dnia Fisher, Madę Tworzywo i jeszcze gości.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez granic.

kinach Shrek i Amelia. A my golimy głowy na jeża. Jeździmy do hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pustki.

Kiedy byłem małym chłopcem, hej, to zarówno ciul, jak i szczyl to były określenia pejoratywne. Tu chyba zaszła jednak zmiana. Szczyl gościnnie z Fiszem MAD Tworzywem, Piruety, nasza piosenka dnia, jest w zestawie do głosowania i widzę, że nieźle sobie radzi, a państwo sprawdzą to jutro po godzinie 19. Wspieramy system. No to Charlie Winston, Zabłocki osobiście i Anna Szołapak.

i nie żal, że popsuł się zegarek, inaczej czas mierzę. Od czasu pewnego nikomu nic przecież do tego nie.

ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie w wymiarze podłogi między oknem.

No tak, to są te piosenki, które ja jedną zgłosiłem, czyli Zabłocki osobiście, Jedna Szałapak Spokój, a państwo ubiegli mnie i zgłosili Charlie'ego Winstona Guilty. Trzymam kciuki za jedną i za drugą. No dobra, to mówiliśmy z Marcelem o tym, że dzisiaj są urodziny płyt różnych. 1991 rok. Ukazała się płyta Bryana Adamsa Waking Up the Neighbors.

Budzimy się, budzimy, budzimy, budzimy. Waking up the neighbors, budzenie sąsiadów. Bryan Adams, 1991. To ktoś wyliczył, że to już 35 lat? To jakby wczoraj było. Budzimy się, budzimy, budzimy, budzimy.

Billy Sharp też jest w zestawie do głosowania. Piosenka, jeśli się podobało, to polecamy głosowanie do jutra, do godziny 12. Jesień to jest bardzo piękna pora roku, bo można sięgnąć po takie cuda.

Pomyka jesień. Tak, oczywiście to Małgosia Ostrowska. No wtedy jeszcze Małgosia zdecydowanie. 15 minut do godziny 10. Kilka zaczepnych maili w sprawie zdjęcia profilowego, ale najlepszy jest chyba od pana Roberta. Witam panie Merku, czy w dłoni trzyma pan udko kurczaka? No przecież to jest grzyb. Znaczy nie wiem, czy dzisiaj jest dzień grzyba, ale pomyślałem sobie jesień. A gdyby państwo sprawdzili, gdzie to zdjęcie zostało zrobione, to proszę mi dać znać. Dzisiaj jest także rocznica wydania dokładnej płyty Eagles The Long Run. To był 79 rok i po tej płycie wydawało się, że już będzie koniec.

Tak, Donnelly, Glenn Frey, jeszcze na dodatek John David Souther. Heartache Tonight z płyty The Long Run. 24 września 1942 roku urodziła się Linda Eastman McCartney. Tylko jedna płyta jest sygnowana, myślę, że Antek mi ewentualnie poprawi, tylko jedna płyta Paula McCartneya i Lindy jest sygnowana też nazwiskiem Lindy McCartney. To była płyta Ram, rok 71.

0: No tak, to zdjęcie robione było oczywiście w schronisku Orle, a właściwie obok tego schroniska. Jedna odpowiedź, że to był Szczyrk, trzy odpowiedzi Chatka Górzystów, kilkanaście odpowiedzi Orle. Nawet słuchaczka napisała, niektórzy mówią schronisko Orlen.
1: Kieruj się na południe.

Nowa piosenka grupy YouTube będzie miała premierę dzisiaj i nosi tytuł Silencio i pochodzi z płyty Carnival de Luz. Tyle udało mi się ustalić. A City of Blinding Lights to z filmu Diabeł ubiera się u Prady? A nie widziałem. Nie ma sprawiedliwości. Wczoraj urodziny mieli między innymi Ray Charles, Bruce Springsteen, Zosia Sylwin, Grzegorz Markowski. Podobno wyjechał do Hiszpanii na chwileczkę. Grzesiu, wszystkiego najlepszego.

Sweet Illusion, płyta Basi z 1994 roku, premiera 28 kwietnia. W maju wybrałem się na krótkie wakacje na Korsykę i w hotelu Lewaita w Porto czekałem na wiadomość od Halinki, na którym miejscu zadebiutuje w Billboardzie. Zadebiutowała na 27.

Beata Pań, Płomień z nieba. Jeszcze jedno ładne wspomnienie. 24 września 1983 roku zespół Culture Club miał drugi numer jeden na brytyjskiej liście i to była piosenka Karma Chameleon, 6 tygodni na topie, i to był jeden z najlepiej sprzedawanych singli 1983 roku.

0: Karma Chameleon, zespół Culture Club, rok 1983. No i mamy 10:30.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Anna Tatarska, dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry. I chciałam powiedzieć, że tytuł tego wejścia jest wiarygodny, bo przed chwilą zamówiłam kawę właśnie w kawiarni w Gdyni.
0: Pięknie. No właśnie, a co robisz w Gdyni, że tak zapytam?
2: Zaskoczenie wielkie, wiem, nikt się tego nie spodziewał. Przyjechałam do Gdyni na Festiwal Polskich Filmów.
0: Mówiliśmy już o tym, także tylko taka podpucha była.
2: No, trwa tutaj już od poniedziałku, dzisiaj czwarty dzień, w sobotę zakończenie, ale mamy wątek, który łączy nasz dzisiejszy temat z festiwalem, chciałam powiedzieć.
0: Ale wiesz już, kto wygra?
2: Nie, ale mogę powiedzieć, ale... że osoba, która pojawia się w naszym dzisiejszym serialu, według mnie jest bardzo mocną, jeśli nie najmocniejszą kandydatką do aktorskiej nagrody właśnie w Gdyni. Oczywiście mówię o Marysi Dębskiej.
0: No więc ja odkryłem właśnie panią Marię w tych dwóch serialach, bo jakoś tak wcześniej, ja nie widziałem tego filmu o Kalinie Jędrusik.
2: Tak. Mhm.
0: Ale tutaj w tych serialach po prostu jest świetna. W ogóle aktorstwo Anna Necherbecka to po prostu jest rola na Oscara.
2: Zgadzam się i my mówimy dzisiaj o Ślebodzie i też o kontynuacji tego serialu, bardzo świeżym Pionku. Mhm. Zresztą od razu muszę tutaj taką, nie że auto, ale prawie autoreklamę odesłać, bo Weronika Książkiewicz z Pionka była u Marcina teraz, u Marcina Cichońskiego w Złodzieju Czasu w zeszły piątek, więc jak ktoś jest ciekawy, to może sobie posłuchać. Śleboda miała swoją premierę już dwa lata temu, zdaje się. Tak. Pionek teraz świeżutko, to są... oba seriale takie powiedziałabym średniometrażowe, bo tam jest chyba po 6 odcinków, to są ekranizacje popularnych książek duetu pisarskiego i tak jak powiedziałabym, że publiczność była podzielona, na pewno przy Ślebodzie, bo zawsze tak jest, że jak się ekranizuje książkę, to ludzie mają problem z tym, że coś się nie zgadza, że coś jest inaczej, że to nie tak miało być, to właśnie aktorstwo wszędzie jest podkreślane, że jest fantastyczne. I zarówno Marysia, chociaż uważam, że ona w Ślebodzie nie ma aż tak dużo do zagrania, jak ktoś chce zobaczyć, co ona potrafi, to na przykład właśnie film Przez ścianę tutaj w Gdyni, albo Lalka, która już zaraz w kinach. O, jaka ona jest tam doskonała. To jest moja ulubiona postać. Ale Maciej Musiał, nareszcie rola, w której Maciej Musiał ma coś do grania,
0: a nie
2: tylko do wyglądania, prawda? No i też Piotr Pacek fantastyczny, ja bardzo go lubię. Mam wrażenie, że on jest jakiś taki niewykorzystany w naszym kinie. No a Anna Necherbecka to jest w ogóle osobna liga. I to jest jedna z tych ról, które rzeczywiście, gdyby to był serial zagraniczny, taki brany pod uwagę na przykład do Emmy, no to absolutnie na pewno tutaj jakaś nagroda by była za tę rolę, bo jest fantastyczna.
0: Wiesz co, mam tylko jedno zastrzeżenie. W sprawie języka, no bo wiadomo, że w jednym jest śląski, a w drugim jest góralski. I tu mnie to niektórzy chyba nie odrobili zadania i troszkę mnie to boli. Anna Necherbecka jest genialna. Tak jakby się tam urodziła. Natomiast niektórzy no mają chyba z tym problem.
2: Ale to jest ciekawe, bo to jest, przyznam, zarzut, który się również pojawiał stosunkowo często, że niektóre dialogi brzmią trochę tak jak wyobrażenie na temat gwary, a niekoniecznie jak taka naturalna gwara. Ale ja bym powiedziała, że na Ślebodę to jeszcze warto zwrócić uwagę, szczególnie na Ślebodę właśnie z tego powodu, że my teraz mamy taki moment właśnie, że się bardzo chętnie ekranizuje polskie takie, no... Polish noir, polskie thrillery, które wreszcie zrozumiały, że u nas wartość regionalna jest no, nie do podrobienia. Tak? Mieliśmy przecież seriale już, nie wiem, na Podlasiu. Ja jestem teraz w Gdyni i też tutaj okolice i w ogóle morze i jego cały magnetyzm i tajemnica też już są bardzo chętnie wykorzystywane właśnie w tych wszystkich thrillerowatych rzeczach. No i Śleboda robi to samo. Jednak te góry tam są sfilmowane niesamowicie.
0: Pięknie.
2: I nie tak pocztówkowo, mi się wydaje, tak bezkrytycznie. One są sfilmowane intrygująco. Więc mnie to strasznie cieszy, bo mam wrażenie, że tyle lat, żeśmy jeździli w naszych filmach gdzieś za granicę, albo były filmy realizowane w przestrzeni, która była o niczym, pozornie nowoczesna, trochę nie wiadomo było, co to jest, bardziej aspiracje i wyobrażenia niż realna przestrzeń. I teraz to się zmienia i Śloboda należy zdecydowanie do tego ruchu, który mówi, zobaczcie, jaka ta Polska jest niesamowita. Myślę, że robi to lepiej niż taka niedawna kampania reklamująca nasz kraj.
0: No i aktorzy, rzeczywiście aktorzy są fantastyczni w obu tych serialach, bo to jest, mamy zaplecze ogromne aktorów, którzy się nadają do takiej roboty i robią to świetnie.
2: Tak, tak, zgadzam się i właśnie też cieszę się, że z jednej strony mamy tych młodych, ale też, że ktoś sobie jednak wśród tych reżyserów castingowych regularnie przypomina o tym, żeby właśnie sięgać do takich no klasyków, jak Anna Nechrebacka, która mam wrażenie dość długo była gdzieś zamknięta w jakimś wyobrażeniu na temat legendy i no, diwy właściwie takiej polskiego kina. Cieszę się, że ktoś jej daje nowe wyzwania w czymś, co jest jednak względnie nowoczesne, bo to jest bardzo ciekawe i też wspaniałe, że ktoś sobie po prostu przypomniał, jaki w tamtym pokoleniu jest warsztat i że on nie musi być wykorzystany wyłącznie na deskach teatrów adaptacji klasyki, tylko właśnie może być we współczesnym, komercyjnym, zasięgowym serialu i że to będzie bardzo dobry pomysł.
0: Wszyscy rozmawiają ostatnio o Lalce, to my na razie milczymy o tym.
2: Nie, my jeszcze sobie poczekamy, musimy sobie wyrobić zdanie, a nie tam, że będziemy się ścigać.
0: No i też wszyscy teraz zabierają głos na ten temat, więc myślę, że dlatego spokojnie odczekajmy. Wracamy do Gdyni w takim razie. A masz swoich faworytów, czy możesz powiedzieć, czy nie bardzo?
2: No ja zaczęłam od tego i jeszcze wrócę właśnie. Wydaje mi się, że film Przez ścianę, który tutaj już miał swoją premierę, czyli nowy film Macieja Sobieszczańskiego, który niedawno zrealizował taki film Brat z Agnieszką Grochowską, ten film trochę przemknął przez polskie kina. Dla mnie Sobieszczański to jest jeden z najciekawszych głosów polskiego kina, robiący filmy inaczej. I to, co on dał tutaj do zagrania Marysi Dębskiej, to jest absolutny ewenement, marzenie aktorskie. To jest taki film artystyczny, więc ja tak mówię o nim dużo, bo myślę, że on tak trochę pewnie ominie potem naszych słuchaczy, bo nie ma takiego zaplecza promocyjnego jak właśnie Lalki i Lalko podobne. Ale jeśli chcą Państwo zobaczyć aktorski koncert, to ten film będzie pewnie niedługo w kinach Przez ścianę i Marysia Dębska jest tam absolutnie wybitna, więc to jest taki mój faworyt serca, powiedziałabym.
0: No a o tym, kto wygrał, porozmawiamy pewnie za tydzień.
2: Na pewno.
0: Anna Tatarska z Gdyni. Dziękuję Ci bardzo, Aniu. Wszystkiego dobrego. No i smacznej kawy.
2: Dziękuję.

Fiona Lobo, Fiona Celesta, nie, Fiona Apple, The First Taste. Pora na archiwum polskiego Big Beatu, dziś 2+1, ale w takich piosenkach, których mogli Państwo nie słyszeć wiele, wiele lat.

0: No, lubię pana Passengera. It Was Gonna Be You, no, to nowa piosenka i tak jak powiedziałem, 11.
1: Kieruj się na południe.

0: Cranberries na początek trzeciej godziny naszego spotkania, a zaraz potem płyta tygodnia Artur Rojek. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Kto ma ochotę na płytę? halina.wychowicz@radio357.pl.
1: To jest piosenka o platonicznej miłości chłopaka do dziewczyny, której nigdy nie poznał, a całą historię i całą wyobraźnię, że tak powiem, zbudował sobie poprzez mijanie się z nią. Natomiast jest to historia po części prawdziwa, a po części jest to historia dopowiedziana, bo ta dziewczyna rzeczywiście istniała, ale ona żyje dalej, bo ja ją tam dalej uśmierciłem. Ale odwoływałem się bardziej do takiej historii. Chciałem z tej piosenki stworzyć taką historię, która by była trochę jak film, więc dlatego.

Tak, bez wątpienia będzie to jedna z ważniejszych płyt tej jesieni, a może całego roku. Artur Rojek, Sofia Loren z Słupnej Park, taki dziś utwór. Płyta dla pani Krystyny z Bełchatowa.

Jerry Rafferty, piękna, Right Down the Line. Z płyty City to City, 15 minut po godzinie 11. Jeśli dziś czwartek, to po audycji nagrywamy ze Stelką single z Żoliborza i mogę zdradzić, że jeden temat to będzie październikowe piosenki. Do mojego zestawu wybrałem między innymi ten utwór.

Za 4 dni płyta Songs Key of Life skończy 50 lat. No same 50-tki. Panie Marku, na pewno pan nie zdąży z wrześniową piosenką w wykonaniu Hanny Benaszak. Zdążyłem.

Anna Banaszak śpiewająca piosenkę z kabaretu, no w jakimś sensie z kabaretu Starszych Panów. To teraz taki zestaw okolicznościowy The Beatles, a potem Czesław Niemen.

Move Closer to Phyllis Hyman. Jeszcze jedna kartka z muzycznego kalendarza. Mówiłem o tym, jaki utwór był na pierwszym miejscu brytyjskiej listy w 83. I tego samego dnia w Stanach Zjednoczonych Billy Joel.

0: When Will I See You Again? To Three Degrees. Kuba Strzyczkowski już się pojawił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Przepraszam, że tak zacznę. Suszysz, gotujesz, czy
1: wszystko.
0: Smażysz?
1: Wszystko.
0: W sprawie oczywiście.
1: A, grzyby?
0: Tak.
1: O, proszę pana. Ja jestem grzybowy, więc tak. I suszę, i duszę,
0: i smażę.
1: I co?
0: Smażę.
1: Też. I straszę cynaderką. Wszystko razem, proszę pana. No, co tam dobrego?
0: No wszystko dobrze, jak to w tym wieku.
1: Aha, a jakbyś tak się miał rozwinąć, to byś powiedział, że a jak coś więcej, to niedobrze.
0: To niedobrze.
1: Niedobrze. Tak. No więc pytanie zapadło nieprzypadkowo,
0: tak,
1: jak się domyślasz, bo dziś w programie po 12 pytanie, musisz mówić głośniej.
0: Bo ty nie słyszysz.
1: Tak. A ty nie widzisz, więc też coś masz.
0: Wesołe, wesołe jest życie staruszka.
1: No, a skąd wiesz? Mówiłem?
0: Tak, mówiłeś przed
1: chwilą. Aha, bo ja czasami zapominam. Czy w Polsce wesołe jest życie staruszka? Nie jesteś zaskoczony. A bo to już padło, tak?
0: Tak, tak.
1: A, widzisz, bo ja nie pamiętam. No w każdym razie odpowiemy sobie na pytanie, jak się seniorzy miewają. Są na to liczne oczywiście badania. Ale też liczę na to, że państwo sporo opowiedzą. Możemy przeprowadzić takie krótkie badanie rynku, jeśli sobie życzysz.
0: Aha.
1: Ogólna kondycja?
0: Ale jeśli chodzi o mnie?
1: No bo swoją znam, no ciebie muszę
0: zapytać. Ogólna kondycja, okej.
1: Okay. W porządku, tak?
0: Tak. Okej.
1: Okay. Jakieś takie przypadłości trwałe? Zdrowotne, reumatyczne na przykład.
0: No nie.
1: Coś
0: no,
1: strzyka.
0: Nie, nie strzyka. Gorzej się chodzi już na przykład.
1: Kolanka bolą?
0: Nie, nie bolą, ale gorzej się chodzi po schodach. No.
1: No,
0: staram się chodzić jednak.
1: Ale to młodym też się ciężko chodzi. To,
0: okay.
1: to nie jest jakiś wyróżnik. Stan uzębienia to sobie darujemy. Słuchaj. Zadowolenie z życia. O. W takiej skali od zera, znaczy zero to

0: Czyli by relacje towarzyskie są i życie towarzyskie kwitnie?
1: Wiesz co, bo jak spotykam się albo rozmawiam z rówieśnikami, to rozmawiam nie głównie o zdrowiu. O zdrowiu. Tak? Oczywiście bardziej o chorobach.
0: Wymieniacie się informacjami?
1: O chorobach, tak, tak.
0: Tak? Tak, tak. O chorobach i o tabletkach. A to niebieskie to na co? O, to jest bardzo dobre, to polecam.
1: Ja biorę tylko jedną małą na ciśnienie.
0: Panie doktorze, bo sąsiad ma takie niebieskie, ja bym też chciał takie niebieskie. No, to skoro tu jesteśmy, to dostęp do służby zdrowia, jak pan ocenia, panie kolego?
1: No ja prywatnie.
0: Czyli znakomite.
1: Tak.
0: No proszę. No to o finanse nie pytam, bo skoro dostęp do służby zdrowia jest, to finanse też są w porządku. Perystaltyka jelit, to darujemy sobie. O stawy pytałem, tak?
1: Tak.
0: No to ogólna kondycja fantastyczna.
1: No i z tym optymistycznym akcentem wyjdę z pracy.
0: To rewelacja. Jeszcze jak rozpoznasz, kiedy spotykasz się ze słuchaczami, to...
1: No tak, dzisiaj czwartek,
0: będzie dowód na to, że stan umysłu kwitnący.
1: Idę tak, wiesz, co dwa dni.
0: Głośniej, jest. Proszę, bo ja nie dosłyszę.
1: Co dwa dni, dzisiaj czwartek,
0: czyli nie, ja czy
1: w sobotę. Nie wiem, jak państwo zniosą spotkanie
0: to znaczy?
1: Z Kubulkiem.
0: Co znaczy co dwa dni?
1: No wtorek, czwartek, sobota jestem na antenie.
0: A, w ten sposób.
1: No tak.
0: Okej, okay, to dzisiaj czwartek.
1: Czwartek.
0: To jutro?
1: Piątek. Halina Wachowicz, Adam Szura i Marek Niedzielski, dziękujemy.
0: Alzheimera też nie.
1: A z tym Kubą, nie wiem, ciężko będzie państwu
0: czyli
1: wytrzymać.
0: Czyli spotkamy się z panem Markiem?
1: W sobotę.
0: W sobotę. Pamięta wszystko.
1: Wszystkiego dobrego.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: Michał Foltek, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. 24 września, mamy czwartek. Mamy w Polsce 7 milionów 390 tysięcy emerytów. Stanowią 20% całej populacji. No i jak wiadomo, ich liczba rośnie. Coraz więcej spośród emerytów pracuje. 880 tysięcy emerytów pobiera świadczenia, ale nadal to ludzie aktywni zawodowo. Średnia emerytura to w tej chwili 4538 zł brutto. Co cieszy, średnie świadczenie urosło o prawie 7% rok do roku. Mężczyźni otrzymują wyższe emerytury, średnio o 30%. Średnia emerytura pań to 3503 zł brutto. W województwie śląskim mieszka natomiast emeryt rekordzista. Pan pobiera miesięcznie, uwaga, proszę siedzieć, 54 072 zł. Jakim cudem? No, ano, nie znamy wysokości odprowadzanych składek. Zapewne były niemałe, ale wiadomo, że pan ten przepracował 67 lat. Tyle, że większość oczywiście nie ma takich pieniędzy do dyspozycji. Słabo ocenia swoje życie na emeryturze. Z raportu seniora opublikowanego przez Fakt wynika, że aż 64% osób, które wzięły udział w badaniu, wskazało, że żyje im się źle lub bardzo źle. Pewnie na odpowiedziach zaważyły nie tylko finanse, ale również dostęp na przykład do świadczeń medycznych, czy samopoczucie psychiczne, czy też to, co wypełnia po prostu codzienność. Dziś pytanie: czy w Polsce wesołe jest życie staruszka? Pani Katarzyna czeka na telefony 510 357 357. 510 357 357. W aplikacji oczywiście Sonda. 2 minuty po południu. Pan doktor Marcin Wojewódka jest moim gościem, prezes Instytutu Emerytalnego. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się panu.
2: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
0: Tylko 12% emerytów, którzy wzięli udział w ostatnim badaniu, w tym raporcie seniora, o którym wspomniałem, odpowiedziało, że mają dobrą sytuację finansową. Rozumiem, że rosnące koszty życia, no i słabe emerytury, to jest taka podstawowa bolączka, podstawowe zmartwienie większości emerytów.
2: Tak wygląda z tego badania. Trudno podważać te wyniki. Natomiast może powiem coś bardzo niepopularnego, ale ta sytuacja dzisiejszych emerytów, dzisiejszych świadczeniobiorców, przede wszystkim Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest i tak korzystniejsza niż to, czego możemy się spodziewać za lat 10, 20, 30, kiedy kolejne roczniki będą przychodziły na emerytury. To znaczy, rozumiem, że ta sytuacja dzisiejsza nie wprawia w zachwyt większości naszych seniorów, ale musimy sobie jasno powiedzieć, to nie jest zła sytuacja, patrząc na to, czego się spodziewamy gorzej. Co będzie gorzej?
0: Będzie gorzej, a to wynika ze stopy zastąpienia, prawda? Czyli tej relacji pomiędzy tym, co średnio zarabialiśmy w ciągu życia zawodowego, a tym, co średnio otrzymujemy na emeryturze.
2: To wynika przede wszystkim z tego, że mamy kilka czynników, które wpływają na wysokość świadczeń emerytalnych. Pan redaktor przed chwilą nawet o niektórych z nich wspomniał tak pośrednio, ale zobaczmy, to znaczy chociażby ten przykład naszego tego sztandarowego emeryta z województwa śląskiego, prawda, który przepracował 67 lat, to znaczy rozumiem, że on pewnie dobrze po 80 przeszedł na emeryturę, oznacza, że pracował do 80. Oczywiście nikt tego nie ma zamiaru robić, tylko w praktyce dzisiaj w Polsce, skoro mamy powszechny wiek emerytalny, chociażby mężczyzn 65, no to pewnie gdyby nasz bohater nie przeszedł na emeryturę w wieku lat 80+, tylko 65, czyli 15 lat temu, no to na pewno tak wysokiego świadczenia, które otrzymuje obecnie, by nie otrzymywał. Teraz o co chodzi? Wysokość emerytury w naszym systemie jest pochodną kilku czynników. Przede wszystkim oczywiście wysokości odpłaconych składek, tyle co odprowadziliśmy w okresie aktywności zawodowej, ale także momentu rozpoczęcia korzystania z tego kapitału. I ten przykład pokazuje, im później przejdziemy na emeryturę, tym większą nią będziemy. Problem w Polsce polega na tym, że polscy seniorzy przechodzą na emeryturę praktycznie w powszechnym wieku emerytalnym. 90% Polaków, Polek i Polaków przechodzi na emeryturę w ciągu pierwszych 12 miesięcy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, co oznacza, że po prostu ich świadczenia z perspektywy ZUS-u są miesięczne, w kwotach miesięcznych najniższe możliwe, jakie komuś przysługują, prawda? No bo z każdym kolejnym miesiącem czy rokiem opóźnienia przejścia na emeryturę, to świadczenie miesięczne będzie oczywiście wyższe o kilka punktów procentowych.
0: Co ciekawe, emeryci nie mają jakichś kosmicznych oczekiwań. Z badań wynika, że 62% wskazuje, że kwota na poziomie 3200 zł na rękę pozwoliłaby im przeżyć swobodnie. I traktują tę kwotę jako takie satysfakcjonujące, absolutne minimum. No, przyznajmy, że nie są to bardzo wygórowane oczekiwania, prawda?
2: Czy pełna zgoda z jednym zastrzeżeniem. My nie możemy abstrahować od sytuacji systemowej, w której jesteśmy. My 30 lat temu, przeprowadzając, w 1999 roku, przeprowadzając reformę emerytalną za czasów rządu premiera Buzka, w Polsce ustalono, że wysokość emerytury będzie pochodną wysokości odprowadzonych składek, waloryzacji oraz właśnie momentu przejścia na emeryturę. No więc jeżeli dzisiaj mamy narzędzia w postaci, że ktoś może przejść później na emeryturę, tak, to jeżeli na przykład ta wysokość wyliczona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest dla niego, chociażby w tej kwocie, o której pan redaktor powiedział, 3200 netto, a nie osiąga tego, co by chciał, no to nie musi iść na emeryturę od razu. Może jeszcze przepracować rok, dwa, trzy, bo proszę pamiętać, my mamy powszechny wiek emerytalny, to jest minimalny, czyli to jest takie zwolnienie blokady losującej jak w lotku, prawda, że już możemy w tym momencie. Natomiast nie musimy. Problem polega w tym, że Polacy po prostu wolą wróbla w garści niż gołębia na dachu i od razu przechodzą na emeryturę.
0: Ale jest też druga strona medalu, bo coraz więcej jednak emerytów pracuje. Ja już pomijam, jaka jest motywacja.
2: Zaraz. No niekoniecznie. Znaczy oczywiście w liczbach bezwzględnych pewnie tak.
0: O tych mówię, tak.
2: Ale jak sobie spojrzymy na to, że to jest tak naprawdę te kilkaset tysięcy emerytów, to jest no kilkanaście pracujących. To jest kilkanaście
0: 12 procent. 12 bodajże, tak, no, jeśli dobrze pamiętam.
2: No to żeby była jasność, to oznacza, że na 10 ponad prawie tylko 9 nie pracuje, czyli nie posiada dodatkowego przychodu, co oznacza, że godzi się na to w momencie przejścia na emeryturę, godzi się na takie świadczenie, które ma wypracowane. No, ja powiem tak, no, to trochę jest kwadratura koła, to znaczy, no, ja rozumiem w pełni oczekiwanie, że każdy z nas chciałby mieć więcej, Trudno jakby dyskutować z taką sytuacją, tylko że w naszym systemie, jeszcze raz powtórzę, wysokość świadczenia emerytalnego jest uzasadniona, jest uzależniona od tego, ile wpłaciliśmy do systemu składek. No, no nie można chcieć nie płacić składek albo płacić niskie składki i otrzymywać wysokie świadczenie, to znaczy może można, tak? Tylko że chyba tak nie powinno
0: no,
2: być.
0: Tak,
2: jak płacę dlatego, małe składki, mam małe, muszę dlatego, zarządzić oczekiwaniami.
0: Dlatego przyznam, że troszkę wywołuje to śmiech i współczucie zawsze, ale też zdziwienie, takie publiczne skarżenie się, kiedy to gwiazdy, celebryci zwracają uwagę na bardzo marną wysokość swoich emerytur, ale zapominają o tym, że nie odprowadzali składek albo symboliczne.
2: A teraz chcą na gapę, że tak powiem, ten syndrom jazdy na gapę, czyli żeby być sfinansowanym przez tych, którzy płacili składki. No to ci, którzy, że tak powiem, płacili składki, powinni powiedzieć, to po co ja płaciłem, skoro wystarczyło nie płacić i ponarzekać trochę w mediach, prawda, czy się tutaj, że tak powiem, pocelebrycić, tak, żeby otrzymać te świadczenia. Zresztą musimy sobie jasno powiedzieć, na przykład trzynastka, czy tak zwana czternastka, w jakimś tam stopniu są, co by nie powiedzieć, prezentami politycznymi, którzy politycy w poprzednich latach, żeby powiedzieć jednej, drugiej opcji, czy tych opcji wszystkich rządzących, darowali asystemowo seniorom dla celów, żeby była jasność, no trochę kiełbasy wyborczej. To jest pytanie, co w przyszłym roku, w kampanii wyborczej 27 roku, jaką kiełbasę wyborczą rzucą emerytom, pan redaktor sam mówił, że to jest bardzo duża grupa, no 7 milionów głosów, to przecież każda partia polityczna...
0: No piechotą nie chodzi, tak.
2: No piechotą nie chodzi, tak? No więc ja się spodziewam, że my w przyszłym roku w kampanii wyborczej...
0: A obserwować będziemy co? Festiwal, tak?
2: Festiwal populizmu, będziemy mieli propozycje emerytur stażowych, czyli żeby przejść na emeryturę tam po 35-37 latach pracy, co jeszcze spowoduje, że tak powiem, niższe świadczenia jeszcze młodszych emerytów niż mamy teraz. Będziemy rozmawiali o różnych tematach, właśnie wróci jak zwykle temat emerytur groszowych, tylko nikt nie spyta się, dlaczego one istnieją w systemie. Będziemy rozmawiali, pewnie jakieś propozycje, chyba przedwczoraj któraś z partii politycznych opozycyjnych też już zaproponowała takie świadczenie 12 tysięcy za opóźnienie przejścia na emeryturę o rok, co w sumie nie jest najgorszym rozwiązaniem, żeby pojazdać. Natomiast oczywiście jesteśmy w trybie kampanii, już w trybie kampanii wyborczej.
0: Panie doktorze, wrócimy na antenę. Do rozmowy wrócimy przed 13. Dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego. Dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję.
0: 11 minut po południu. Czy w Polsce wesołe jest życie staruszka? 510-357-357, pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam. Dzień dobry, halo.
3: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: No, nie jako emeryt, bo chyba raczej przyszły za długie lata, ale no mogę tylko powiedzieć z perspektywy też ojca, który za rok przechodzi na emeryturę i też się trochę obawia. Co prawda są też różne obawy, nie tylko te egzystencjalne, czyli o wysokość emerytury, ale też po pierwsze co robić, no bo tak trochę się przyzwyczajony do pracy też się zastanawia, jak to będzie wyglądało, bo są czasami tacy też ludzie, którzy po prostu też nie chcą przejść na emeryturę, bo też nie widzą później, co na tej emeryturze robić. To jest też może problem naszego państwa, że to nasze państwo tak mało oferuje.
0: No i dlatego, panie Bartoszu, polecam rozmowę z panią Moniką Prusaczyk, rzeczniczką Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.
3: Tak.
0: To po 12.30. Jeszcze zdanie chciałby pan dodać?
3: Chciałbym tylko dodać, że bardzo mnie cieszy to ostatnia wypowiedź eksperta właśnie, że poruszono tą kwestię tych celebrytów, którzy, wie pan, żalą się w mediach, że mają małe emerytury, a po prostu nie płacili. To nawet mój ojciec mówi, to przepraszam bardzo, to co ci zwykli emeryci, którzy płacili uczciwie, mają dopłacić za to, że oni nie płacili. No po prostu
0: Sytuacja absurdalna. Pozdrawiam pana. 510-357-357, pan Dawid. Panie Dawidzie, witam. Halo, dzień dobry.
4: Witam, panie Kubo. Witam. Będę się wypowiadać jako młody człowiek, nie jako emeryt, więc trudno mi odnieść się do tego pytania, ale wie pan, panie Kubo, ja tu powiedziałem kiedyś przy tym, co omawialiśmy, system emerytalny Polski, że te świadczenia będą bardzo niziutkie. I tak naprawdę życie nas zmusi ludzi do tego, że my będziemy musieli dorabiać, żeby po prostu żyć na jakimś poziomie. I to jest jedna kwestia. A druga kwestia taka mało, tak by, na którą się zwraca uwagę, jednak patrzę po tych starszych sąsiadach tutaj z Wieżowca, których mijam i lubię z nimi rozmawiać. Mhm. Stoją na przykład trzech starszych panów na emeryturze przy sklepie rowerowym i sobie tam coś majstrują, naprawiają, wymieniają się czymś. No zawsze oni mnie zaczepiają i lubią ze mną porozmawiać, nie? I panie Kubo, ja sobie to tak wziąłem ostatnio do głowy, to co kiedyś też chyba może mówiłem, że te badania z Harvardu, te 85-letnie, powiedziały wyraźnie, że dobre, bliskie relacje międzyludzkie są kluczem do zdrowia, szczęścia, długowieczności. Ja rozumiem, że oni tych pieniędzy dużo nie mają, bo ja ich pytałem, ale mówię, panowie, ale zobaczcie, wy nie jesteście samotni, wy codziennie możecie sobie tutaj rozmawiać z klientami, stać przy tym rowerowym, pomóc tym rowerzystom. Ta wasza relacja życia jest trochę inna niż tych ludzi, którzy siedzą samotnie w domu i zadręczają się tą samą sytuacją.
0: Coś miłego i ważnego wypełnia dzień, prawda?
4: Dokładnie. Oni mają wypełniony inny dzień. I ja ich tak podpytywałem. No i w związku z tym, jak wy macie trochę jednak słaby dochód, macie jednak tą 13, 14, a potraficie iść sobie do lasu, potraficie tutaj rozmawiać z naszymi sąsiadami. Czy wasze życie jest satysfakcjonujące? Oni powiedzieli, no jest nam ciężko, jest nam trudno, ale jest fajnie, że jest ktoś wokół nas i my faktycznie mamy się przy sobie do kogo odezwać. A niech pan, panie Kubo, zobaczy, ile jest ludzi, którzy mają jednak duże pieniążki i świadczenia emerytalne, a tak naprawdę są samotni i nie wiedzą, co z sobą robić w tym przysłowiowym życiu.
0: 14 minut po południu. Pozdrawiam pana, panie Dawidzie. Czy w Polsce wesołe jest życie staruszka w aplikacji Nasza Sonda? Bardzo proszę, głosujmy. Pani Karolino, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry. No tak optymistycznie tutaj przedmówca przede mną poruszył taki ważny aspekt. Ja jestem pracownikiem socjalnym, pracuję w jednym z ośrodków warszawskich, więc na co dzień stykam się z seniorami, pracuję z nimi codziennie. I to, o czym pan mówi, jest bardzo ważne, czyli ten kontakt taki z drugim człowiekiem jest bardzo istotny. Natomiast no niestety często spotykam się z tym, że nasi seniorzy są po prostu więźniami swoich własnych domów. Rodzina gdzieś jest rozproszona, bądź też bardzo często ma swoje jakieś tam rzeczy na głowie. I ci ludzie mieszkają na tym drugim, trzecim piętrze i po prostu nie mają możliwości wyjścia, tak? Że tu jeszcze po mieszkaniu ktoś chodzi, gdyby to był parter, bądź gdyby była winda, byłaby możliwość tego, żeby gdzieś wyjść, bo ośrodki warszawskie mają taką dosyć sporą ofertę dla seniorów, tak? Są ośrodki wsparcia i różnych aktywności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Natomiast ze względu na to, że no tak to wygląda, no to bardzo często seniorzy po prostu nawet nie wychodzą na spacer, nie wychodzą na ławeczkę tą przysłowiową, bo niestety nie mają jak, tak? I to są rzeczy, których my też nie jesteśmy w stanie obejść, więc może tutaj warto by zwrócić uwagę na to, że no często mobilni seniorzy, którzy gdyby byli w stanie wyjść z domu, mogliby po prostu jeszcze aktywnie gdzieś uczestniczyć.
0: Tak? Czasami pomagają sąsiedzi, prawda pani Karolino, że to się zdarza, że te relacje sąsiedzkie są na tyle zażyłe, miłe, że ta pomoc no, występuje w przyrodzie, prawda?
5: Coraz rzadziej. Niestety sami też mówią o tym, że wprowadzają się nowe osoby i tak naprawdę gdzieś tam ten kontakt zanika, tak? Bo mieszkania się sprzedają, wyprzedają i później przychodzi ktoś nowy i już no, po prostu nie ma takiego zwyczaju. Natomiast ja tak szybciutko jeszcze na koniec, jeśli mogę, bo miałam przygodę, chciałam przepisać seniorkę, zmienić jej przychodnię, ponieważ w tej, której była, nie było wizyt domowych. No i wzięłam upoważnienie od pani, pani wypełniła deklarację do przychodni, po czym poszłam zawieźć to na miejsce i tam usłyszałam, że nie ma takiej możliwości, ponieważ pani musi złożyć podpis osobiście. Ja mówię, że no nie, pani nie może osobiście, bo pani po prostu nie.
0: A miała pani upoważnienie?
5: Miałam upoważnienie, tak, na legitymację służbową, wylegitymowałam się, miałam wypełnioną tą deklarację. No i tam pani mi tego nie chciały przyjąć, bo to musi być osobiście jakby w obecności pracownika przychodni. Więc mówię, no to może po prostu lekarz na wizytę, jak przyjdzie domową, wtedy taką deklarację weźmie. Nie ma takiej możliwości, bo żeby lekarz przyszedł, musi być deklaracja złożona w przychodni, tak? Więc jakby
0: osobiście.
5: Koło się zamknęło, tak, osobiście. No i na moje pytanie, co w takiej sytuacji, jak to rozwiązać? Czy jest jakiś pomysł? Mówię, jaki macie pomysł na to, tak? Żeby, bo tak nie może po prostu być. No niestety zaległa cisza. Do tej pory walczę. Jestem uznana na rozmowę z kierownikiem przychodni. Ja mam nadzieję, że gdzieś tam się to poruszy, ale to są takie rzeczy, na które po prostu, które są ważne, a na co dzień nie zwracamy uwagę, tak? I może też warto by się pochylać nad tym. Bo tak jak mówię, oferta dla seniorów w Warszawie jest. Naprawdę. Tylko trzeba by podejść do tego w taki sposób, żeby im pewne rzeczy ułatwiać, tak? Żeby po prostu takie jakieś proste rozwiązania gdzieś, nie wiem, wdrażać, które pozwolą im po prostu w tym
0: uczestniczyć. Warto się nad tym pochylić, bo to, co wymyślimy dzisiaj i zorganizujemy, za chwilę będzie dla nas.
5: Pozdrawiam, dokładnie tak.
0: Pozdrawiam pani Karolino, pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam. Dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Patrząc od samego początku, co prawda już senior, ale jeszcze aspirujący do tytułu emeryta.
0: Aha.
6: To jest ten moment taki przejściowy. I ja mam takie pytanie do pana eksperta, który no, przepowiadał, że za 10-20 lat pogorszy się sytuacja emeryta. To się zastanawiam, czy próbuje mnie zniechęcić do pójścia na emeryturę.
0: Bo nie, tak, nie, namówić nie? do... Ale broń Boże, tylko że podejrzewam, że namówić do innego sposobu myślenia, do zadbania o siebie.
6: Dobrze, będę tak. Jeszcze a propos tego myślenia, chciałbym się podzielić a propos emeryta rekordzisty. Mam takie dwa skrajne uczucia. Z jednej, no takie bardzo ludzkie. Zazdrość. No zazdroszczę człowiekowi, nie będę ukrywał.
0: Aha.
6: A, Ale z drugiej
0: Na drugim miejscu, jeśli dobrze pamiętam, jest pan mieszkający gdzieś na Mazowszu, a 42 tysiące, też nieźle, prawda?
6: Tak, ale teraz to drugie uczucie, które temu dotarzy, absolutnie skrajne. Mm-hmm. Co ten prezes ZUS-u przeżywa, co miesiąc wypłacając te emerytury? Tego, tak dobrze, że nie jestem prezesem ZUS-u. No.
0: Tego nie wiemy. 20 minut po południu, czy w Polsce, pozdrawiam, wesołe jest życie staruszka. 510-357-357. Panie Jacku, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No,
7: odpowiadając na pytanie z ankiety, to myślę, że to zależy od tego, gdzie kto mieszka. W jednych miejscach życie będzie weselsze, w innych nie. A jeśli chodzi o kwestię na przykład przejścia na emeryturę, to myślę, że palącym problemem może być kwestia tego, czy rzeczywiście te osoby przechodzą dobrowolnie na emeryturę, czy też nie są skłaniane przez swoich pracodawców do tego, żeby przeszły na tą emeryturę w ten czy w inny
0: sposób. Pewnie bywa różnie, chociaż mam wrażenie, że pewnie współcześnie tak. W wielu zawodach brakuje rąk do pracy. W związku z tym ta presja, aby wypychać z zawodu na emeryturę, pewnie współcześnie jest nieco mniejsza.
7: No, myślę, że to też jest ogromny problem. Miałem kiedyś przyjemność poznać pana Cezarego Mączkę, który jest jednym z dyrektorów HR i to jest człowiek, który mówił mi kiedyś o takim problemie palącym, a mianowicie sukcesji wiedzy. Czyli co zrobić, żeby ci nasi dzisiejsi eksperci w wieku 50+, nie zabrali tej wiedzy ze sobą na emeryturę. To jest też jedna ciekawa kwestia. I jeśli mogę jeszcze, to chciałbym tylko serdecznie podziękować tej miłej pani, która zajmuje się wspieraniem osób starszych, bo ja w sąsiedztwie u siebie też widzę takie osoby odwiedzające. Chylę kapelusza, że tak powiem, naprawdę szapoba, wielki szacunek dla tej pracy. No i pozdrawiam wszystkich w Radiu 357.
0: Pozdrawiam, bardzo dziękuję. 21 minut po południu, czy w Polsce wesołe jest życie staruszka? Czekamy na telefony, czekamy na sondę w aplikacji Ta Sonda. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Panie Tomaszu.
8: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu,
8: halo.
0: Witam. Halo, teraz słyszę, tak.
8: Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Mam na imię Tomek.
0: Tak.
8: Mam 53 lata. Emerytura zbliża się dosyć szybko, zaskakująco szybko. Muszę pracować, teoretycznie mogę pracować do 60 roku życia, natomiast w praktyce jednak muszę pracować do 65 roku życia, ponieważ wtedy dostanę pełną emeryturę i pracuję jako ratownik medyczny. Mhm. Tak się zastanawiałem, okej, fajnie by było pracować dłużej, natomiast czy ja będę w stanie?
0: Fizycznie nawet, prawda?
8: Na razie zdrowie mi dopisuje, natomiast po 65 roku życia nie wiem, jak to będzie, więc no grozi mi jednak raz, że ten niż, który przyjdzie za te 10 lat, a dwa, że no przejdę na emeryturę w wieku, w którym ZUS chyba tego nie lubi.
0: Ale sądząc po głosie, to forma panu dopisuje. Panie Tomaszu?
8: Ja nie narzekam, ale jak będzie dalej... Halo? Na
0: tak,
8: razie
0: tak.
8: Nie narzekam, natomiast jak będzie dalej, trudno powiedzieć.
0: Zdrowia życzymy i dobrego samopoczucia. Pan Paweł, panie Pawle, halo, dzień dobry.
9: Witam serdecznie,
0: witam
9: panie Kubo,
0: pana.
9: Paweł z tej strony się kłania. Panie Kubo, wesołe jest życie staruszka, ale nie polskiego staruszka.
0: A którego?
9: A dlaczego tak twierdza? Na przykład ukraińskiego. Jeżeli słuchacze nie oglądali interwencji poselskiej posła Sławomira Mentzena, to niech sobie obejrzą. Tam był przypadek pokazany, gdzie ukraiński emeryt, który miał niecałe 400 zł, przyjeżdżając do Polski i otrzymując obywatelstwo, dostał emeryturę, podwyżkę, dopłatę do emerytury minimalnej w Polsce, to jest około 1700 zł. Mało tego, ta osoba dostała spłatę ponad 70 tysięcy złotych.
0: No ale,
9: teraz chciałbym...
0: ale formułuje pan to w postaci takiego zarzutu wobec tego człowieka, czy wobec naszego systemu?
9: Wobec naszego systemu, trzymany jest za jaja taśmami z burdeli braci Rysicz. Bo żaden normalny człowiek nie dopuściłby do tego, że ktoś, kto ciężko nie pracował w Polsce i przez kilka dekad nie płacił składek na ubezpieczenie, nie odprowadza podatków, będzie korzystał garściami z tych profitów, które dzięki właśnie tak zwanym sługom narodu ukraińskiego rozdajemy. Ale żeby nie było, to nie chodzi tylko o Ukrainę, z którą mamy bardzo niekorzystną umowę, ale mamy również taką umowę z państwem Izrael i z kilkoma innymi państwami. I tym słuchaczom, którzy zbliżają się do emerytury, życzę dobrego samopoczucia na okoliczność, o której powiedziałem. I to jest właśnie to wesołe życie staruszka, ale nie polskiego.
0: Pozdrawiam pana, dobrego dnia. 25 minut po południu. Czy w Polsce wesołe jest życie staruszka? Pan Tomasz na antenie, panie Tomaszu, halo?
10: Dzień dobry. Mam wrażenie, że jest coraz weselsze, ale niestety, trochę to brutalnie zabrzmi, potrzebujemy czasu, żeby zmieniły się pokolenia, bo mam wrażenie, że im starsze pokolenia wchodzą w grę, tym świadomość finansowa chociażby jest bardzo zła i oni żyją w takim przeświadczeniu wyniesionym ze starego systemu, kiedy opierają się na tym, że państwo zagwarantuje. Co widzę po mojej mamie, która przeszła na emeryturę 4 lata temu, z uporem unikała jakiegokolwiek myślenia o swojej przyszłości, bo państwo przecież wypłaci emeryturę. Nie korzystała z żadnych programów jak IKE, IKSE, PPK, które istnieją od ponad 20 lat.
0: Pan korzysta?
10: Tak, i mam wrażenie, że im młodsze pokolenia, tym ta świadomość, że musimy sami o siebie zadbać, a ZUS nie będzie świętym rozwiązaniem, które...
0: Myśli pan, że ta świadomość przecież potrzebna nam wszystkim.
10: Tak,
0: dla kondycji państwa, dla naszej gospodarki. Ta świadomość rośnie?
10: Tak, i chyba można to oprzeć o to, ile tych kont jest aktywnych, ile powstaje kont IKX, jak że ludzie rzeczywiście... Ilość tych kont rośnie w czasie, tak? Więc mam wrażenie, że niestety im młodsi ludzie, tym mniej będziemy przeczyć na ZUS, bo przestaniemy zakładać, że ZUS o nas zadba.
0: Pozdrawiam pana, panie Tomaszu. Dziękuję. Pani Gosia. Pani Gosiu, halo?
11: Halo, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry,
0: pani
11: słuchaczom. No tak, wesołe jest moje życie staruszka na emeryturze i to bardzo. Panie redaktorze, skoro nic nie muszę, a tylko mogę, mam radio 357 włączone od rana do nocy, jestem zdrowa, to na co mogę narzekać? A niebawem lecę na festiwal Inside Seaside. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam, kłaniamy się. Dobrego dnia, pan Marek. Panie Marku, halo.
12: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, witam.
12: Trudno powiedzieć, czy wesoło się żyje staruszką. Ja po 40 latach pracy odszedłem na wcześniejszą emeryturę, bo uważam, że mogłem jeszcze pracować, ale uważam, że w pewnym wieku pewni ludzie powinni odejść na emeryturę. Nie wyobrażam sobie, żebym w tym wieku uczył dzieci 1-3, bo moje wykształcenie do tego się sprowadza i nie chciałbym, żeby moje wnuki też uczyła osoba, która ma tam 60 lub trochę więcej.
0: Ale dlaczego w zasadzie?
12: Oj, nie. To już jest inne pokolenie dzieciaków i tyle. A jeżeli chodzi o to życie, to powiem tak, że jeżeli przechodzimy na emeryturę, to kobiety zacznie lepiej radzą sobie z emeryturą. Mają czas wypełniony, a obserwuję teraz swoich kolegów i faceci...
0: Bywa różnie. Wnoszą.
12: Bywa różnie. Jakoś, nie wiem, czy brak zainteresowań. A jeszcze jedna kwestia...
0: Jest tak. Na przykład wędkarstwo, ale właśnie wczoraj czytałem, że wędkarze się buntują, ponieważ jest więcej haczyków w wodzie niż ryb, podobno.
12: O, dokładnie tak. A na koniec jeszcze chciałem powiedzieć tak, że dla młodych ludzi takie przesłanie, których właściwie tak nie interesuje, czy mają składki, co będzie potem. Ja przez parędziesiąt lat ostatnich miałem takie subkonto, tak to powiedzmy jakąś lokatę. I przechodząc dzisiaj na emeryturę, uzbierała się całkiem fajna kwota. No można gdzieś śmiało w świat wyjechać i to nie skromnie. Także polecam, żeby młodzi zaczęli po prostu troszkę myśleć na zapas.
0: Bardzo panu dziękuję. Pani Ewo, halo.
13: Dzień dobry, witam.
0: Witam.
13: Szanownego pana redaktora i słuchaczy. Ja uważam, że moje zdanie jest takie, że ludzie w dzisiejszych czasach, nawet po 70, nie czują się jeszcze staruszkami. Mhm. Jeżeli są oczywiście w dobrej formie i mają dobre zdrowie, bo to w każdym wieku to musi być
0: spełnione. Tak.
13: No, więc jeżeli mają jeszcze jakieś inne zainteresowania, hobby i tak dalej, to naprawdę korzystają z życia. Ja wróciłam przedwczoraj z wycieczki, gdzie byłam zbudowana, bo po 70 była 1/3 ekipy. I to była objazdówka. Także z Polski. Także myślę, że korzystają z życia. Natomiast no, musi być dobre zdrowie, muszą być na to pieniądze oczywiście, no i chęć działania i chęć kontaktu z ludźmi.
0: Pozdrawiam.
13: To trzeba iść do ludzi, nie można siedzieć w domu.
0: Pozdrawiam, to. Bardzo dziękuję. Co na to pan Piotr? Panie Piotrze, halo?
14: Panie... Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
14: Dzień dobry, witam pana i wszystkich słuchaczy. Właśnie chciałem się wypowiedzieć na ten temat. Troszeczkę pod prąd akurat w moim, czy w naszym przypadku z żoną, życie staruszka jest bardzo przyjemne. Ale wynika to też z tego, że przez lata przygotowywaliśmy się do tej emerytury finansowo. Mhm. I teraz powiedzmy stać nas na więcej niż przeciętnego emeryta. Mhm. Dodatkowo mamy też zainteresowania. Ja w tym roku skończyłem studia podyplomowe historia sztuki, które do pracy oczywiście mi nie są potrzebne. Natomiast jest to pewne zainteresowanie, które kultywujemy z żoną, jeździmy po muzeach w Polsce, za granicą. Także taki wniosek dla wszystkich, który już tutaj padł na antenie. Jeden z panów się wypowiadał rzeczywiście, że trzeba zadbać o tą emeryturę troszeczkę wcześniej. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to problematyczne, przede wszystkim w małych miasteczkach, gdzie wynagrodzenia powiedzmy są niższe i te możliwości odkładania są...
0: mniejsze, no wiadomo, nie ma z czego, tak.
14: Zgadza się. I jeszcze jedna uwaga do pana Pawła, który tam wspominał o bardzo wesołym życiu staruszka, który dostał dofinansowanie do swojej emerytury z tytułu tego, że został obywatelem polskim w wysokości 1700 zł. No myślę, że te 1700 zł plus 400 zł wcale nie predestynuje tego pana do tego, żeby mógł powiedzieć, że jego życie na emeryturze jest zbyt wesołe. To pani... z mojej strony bardzo dziękuję za
0: bardzo dziękuję.
14: Powiedzenia się.
0: Pozdrawiam pana. Pani Alicja jeszcze. Pani Alicjo, króciutko proszę, halo.
15: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
15: Słuchaczy wszystkich. Ja też troszeczkę pod prąd i akurat jestem z małego miasta. Do emerytury jeszcze mam 3 lata, ale mam w rodzinie emerytów. Mhm. I muszę powiedzieć, że emeryt to nie jest całkiem taki schorowany, smutny człowiek zamknięty w domu. U nas działają kluby seniorów. I jak ja widzę, jak oni działają aktywnie, jeżdżą na wycieczki, zbierają sobie pieniążki. W tej chwili są na Wyspach Zielonego Przylądka. To są ludzie grubo po 60, po 70. Jeżdżą na krótsze wycieczki na Wiedeń, Budapeszt, Praga. Bez przerwy organizują różne imprezy. To bale sylwestrowe, to bale przybierańców. Ja patrząc na nich, to myślę, że to są emeryci, których ja jako dziecko widziałam, którzy przyjeżdżają z zagranicy. Kolorowo ubrani, uśmiechnięci, bawiący się. I chciałabym, żeby taki obraz emeryta też był, bo jakby z tej audycji wyłania się taki obraz emeryta schorowanego, zamkniętego w domu. Owszem, trzeba mieć na to pieniążki i zdrowie, trzeba się przygotowywać, ale trzeba też myśleć, że można z tej emerytury jeszcze doskonale korzystać, w czasie emerytury korzystać z życia.
0: 27 minut pozostało do godziny 13. Czy w Polsce wesołe jest życie staruszka? 510-357-357. Pani Monika Prusaczyk jest moim gościem, rzeczniczka Stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności seniorów AS. Dzień dobry pani, witam. Kłaniam się.
16: Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
0: Dlaczego aktywność na emeryturze jest tak ważna, korzystna, a wydłuża życie?
16: Wydłuża życie i na pewno zmienia całkowicie samopoczucie i my jako stowarzyszenie jesteśmy tego najlepszym przykładem. Ja tutaj troszeczkę słyszałam w międzyczasie, jak czekałam na swoje wejście antenowe, wypowiedzi państwa i powiem szczerze, że wszystko to, co państwo mówiliście, jest jak najbardziej prawdą. Trochę ten obraz emeryta, seniora już się zmienił, można powiedzieć na szczęście. Emeryci podróżują, korzystają z życia, korzystają z możliwości, korzystają z zabaw. I przede wszystkim uczą się tego życia na nowo. Emerytura wcale nie zamyka tego etapu naszej aktywności, chociaż wiem, że tą aktywność się postrzega bardzo często poprzez pracę i poprzez jej wykonywanie. Natomiast prawda jest taka, że emeryci mają w sobie ogromną chęć życia i ogromną chęć działania w dalszym ciągu. No ale... nie chcą się poddawać temu upływowi czasu.
0: Ale często ludzie przechodzą na emeryturę i gasną. Nie ma wyzwań, nie ma zadań, nie ma obowiązków, które wspierają przecież formę psychiczną, fizyczną. Nagle wszystko się ucina. To zdarza się często taki obrazek.
16: Zdarza się taki obrazek i jeszcze, natomiast pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. To, czy się nam to ucina, czy nie, jest naszym wyborem. Żyjemy w takich czasach, że naprawdę mamy różne środowiska, tak jak tutaj było wspomniane, kluby, stowarzyszenia, organizacje zrzeszające seniorów. Dzieje się to i w miastach w tym momencie, i już w mniejszych miejscowościach, wioskach nawet bym powiedziała, bo my sami tak działamy w tym momencie. W związku z czym emeryt i każdy senior ma wybór. To, czy wybierze bycie w domu, czy wybierze wyjście do ludzi, jest jego jakby tutaj dowolną decyzją. My natomiast zawsze zachęcamy, żeby wyjść do tych ludzi, żeby z tymi ludźmi być, żeby się nie zamykać właśnie w tych czterech ścianach własnego domu, bo to jest najgorsze, drodzy Państwo, co możemy zrobić. Wtedy jakby faktycznie to, co Pan powiedział, czyli gdzieś ta chęć życia, chęć do działania, w ogóle życie upływa, zbliża się ku końcowi i ta świadomość emeryta zaczyna właśnie w ten sposób myśleć i w ten sposób funkcjonować. Prawda jest też taka, że większość tych rzeczy, która dla emerytów się obecnie dzieje, bo ja też słyszałam takie argumenty wcześniej, finanse, prawda, że trzeba mieć finanse i tak dalej. Nie mówię za wszystkich, absolutnie, natomiast mogę powiedzieć za nas, że większość tych wszystkich działań, aktywizacji seniorów jest darmowa. W związku z czym każdego dnia ci emeryci, przynajmniej tutaj w województwie mazowieckim, na terenie którego my działamy, mogą spokojnie przyjść i z darmowych rzeczy naszej organizacji skorzystać.
0: Pamiętam, mój dziadek chodził na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego wieku. Na emeryturze studiował różne rzeczy. Wreszcie znalazł czas. A jak bardzo aktywni są w Pani ocenie seniorzy? I co to są za formy aktywności? Co można robić?
16: Wszystko. Wszystko to, na co się nie miało wcześniej czasu. Mamy teraz możliwości, mamy czas. Każdy dzień możemy mieć wypełniony po brzegi i my go faktycznie wypełniamy. Czym wypełniamy? Sportem. Zajęciami z zakresu fizjoterapii, na przykład tańcem, śpiewem, zajęciami z zakresu rękodzielnictwa. Są panie, które wcześniej na przykład udzielały się w krawiectwie, szyły, zmieniały, prawda, skracały różne rzeczy. W tym momencie też u nas można to robić. Tańczymy, po prostu bawimy się. Dodatkowo jeszcze uczymy się na przykład obsługi smartfona, obsługi komputera. Wcześniej na to nie było czasu, bo jak była praca, no to wiadomo, że ta praca zajmuje nam 8 godzin dziennie, w związku z czym ten czas jest bardzo ograniczony i skrócony. Dzisiaj na to jest czas. Mało tego. Seniorzy uczą się na przykład podstaw fotografii, no bo jak już jeździmy na te wycieczki turystyczne i jak już w nich uczestniczymy, no to chcemy mieć z nich piękne wspomnienia, chcemy przywozić piękne zdjęcia, więc my też tego jak najbardziej uczymy. Jest mnóstwo takich naprawdę zajęć, które dają im przyjemność, dają im radość. Są też oczywiście zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa, to też jest dzisiaj bardzo ważne. Seniorzy mają czas i mają możliwość, żeby zyskać nową świadomość, tak? Uczymy obsługiwać aplikacji internetowych, czyli na przykład bankowości elektronicznej. Przecież to jest pokolenie, które też tego w dzisiejszych czasach bardzo mocno potrzebuje i my robimy ten krok do przodu, żeby faktycznie tych ludzi do tego przyzwyczaić. Są takie czasy, gdzie już mamy aplikację M-Obywatel tak zwaną, tak, gdzie wszystko w tej aplikacji jest w jednym miejscu, więc seniorzy, którzy mają problem już taki ruchowy, tak, i gdzieś już są ruchowo ograniczeni, to też mają możliwość nauki, że tak powiem, korzystania z tej aplikacji
0: co ważne,
16: właśnie u nas.
0: Co ważne, tylko, co pani powiedziała, żeby to są wszystko propozycje bez pieniędzy, nieodpłatne, prawda?
16: Tak. To są propozycje nieodpłatne. My cały czas skalę tych propozycji zwiększamy. Cały czas jakby szukamy tego dotarcia do seniora, żeby wyciągnąć go z domu, bo to jest jakby dla nas bardzo istotny aspekt. Przez co wyciągamy? Poprzez wspomnienia. To jest dla nas w ogóle punkt taki wyjściowy, bardzo kluczowy. Poprzez wspomnienia, poprzez powrót do tego, co znają, realizujemy projekty historyczne, na przykład dla seniorów związane z czasami PRL-u, żeby tylko oni przyszli do nas, wyszli z tego domu, przynieśli stare zdjęcia, żeby mieli jakąś podstawę do rozmowy.
0: Można, zadzwonić do stowarzyszenia, zapytać o różne formy aktywności albo sprawdzić na stronie internetowej?
16: Można, jak najbardziej można zadzwonić, można napisać, można sprawdzić, można przyjść osobiście. Proszę mi wierzyć, że ta oferta jest z każdym miesiącem coraz większa i tych zajęć darmowych również jest coraz więcej. W związku z czym też polecam śledzić strony nasze internetowe, chociażby facebookowe, czy to Stowarzyszenie Aktywny Senior, czy poszczególnych centr aktywnego seniora w Płocku, w Płońsku lub też w Mławie i tam na bieżąco wrzucamy wszelkie informacje związane z naszą ofertą. Tak, tam też możecie Państwo się oczywiście z nią zapoznać. I tak jak powiedziałam, są to zajęcia, gdzie nie wymagamy żadnego wkładu finansowego, ale wymagamy Państwa obecności. Po prostu, żebyście Państwo wyszli z domu i chcieli nawiązywać relacje. Bo to też jest bardzo ważne, bo też trzeba na to spojrzeć jakby w dwojaki sposób. Jeżeli my sobie wyjedziemy na wycieczkę, a będziemy sami samotni, to my nie będziemy mieli z tego takiej radości, jak wyjedziemy z jakąś koleżanką, kolegą, która też jest na emeryturze, którą poznajemy w danej placówce na przykład, z którą łączy nas jakaś pasja, jakieś hobby. I to chyba jest taki kluczowy moment, czyli nawiązywanie relacji, oferta, a potem skutki tej oferty.
0: Monika Prusaczyk, rzeczniczka Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS. Pozdrawiam, wrócimy na antenę za kilkanaście zapewne minut, 20 minut do 13. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witam pana, dzień dobry, halo.
17: Dzień dobry, witam pana, panie witam pana. Jakubie. Chciałbym powiedzieć, że życie emerytów no nie jest wesołe, a będzie jeszcze gorsze. Mi tam wprawdzie zostało 12 jeszcze lat do emerytury, ale zasada jest taka, że jeśli my jeździmy na zachód, do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii, to musimy minimum 15 lub nawet 20 lat pracować, żeby zasłużyć na ich emeryturę. Obywatele natomiast z Ukrainy wystarczy, że u nas przepracują miesiąc, tydzień, że jedna składka będzie odprowadzona i to już stanowi podstawę na podstawie umowy do wypłaty minimalnego wynagrodzenia.
0: Padł ten argument na antenie, tak.
17: Tak, i powiem jeszcze, że miałem obiecane, że przychodząc na emeryturę, moja wypłata będzie wynosiła 1/3 ostatnich poborów. Ale jeśli tak dalej pójdzie, że będę musiał utrzymywać jednego Ukraińca, a jeszcze z Hindusami została ta umowa podpisana, tylko nie jest ratyfikowana, to moja emerytura będzie wynosiła 1/15 ostatnich poborów, bo przecież tych Hindusów jest 1,2 miliarda.
0: No ale nie wszyscy przyjadą i nie wszyscy będą pana ograbiać, panie Mariuszu. Pozdrawiam pani Iwona z nami. Pani Iwono, dzień dobry, halo. Pani Iwono, słyszymy się czy nie?
18: Czy pan mnie słyszy?
0: Teraz tak.
18: Dobrze, witam pana. Słuchaczka stała, już od 4 lat odpoczywam od pracy. Mąż jeszcze pracuje, chociaż też już osiągnął wiek. Ja jestem osobą chorą onkologicznie i to dwukrotnie. Emeryturę mam niezłą. Przekracza ona tą granicę renty wdowiej i tutaj jest mój problem duży. Otóż korzystam z życia, jest fajnie, tyle ile mogę. Natomiast boję się o moją przyszłość. Jeżeli by stało się tak, że mąż umrze pierwszy, ja mam możliwość w związku z osiąganą kwotą zostać na emeryturze swojej lub ewentualnie...
0: Może pani wybrać, tak.
18: I tak nie, bo ten mój wybór to jest 85% emerytury męża. Czyli ja oddam emeryturę swoją i jeszcze 15% emerytury męża. Proszę powiedzieć, dlaczego uczciwą, ciężką pracą ponad 40 lat i ja i mąż nie mogę zachować bodaj jednej emerytury całej, tylko muszę się dzielić z tymi, którym się daje emeryturę całą plus 15-20% drugiej, a ja nie mogę zachować jednej całej, w sensie męża, który ma większą. Tylko 85%. Czyli ja finansuję tych, którzy z różnych przyczyn mają je niższe. Często, gęsto znamy życie, są to osoby, które wcale nie chciały pracować, które wcale nie chciały się uczyć. Czuję się zawsze pokrzywdzona przez to właśnie, że ciężką pracą nie jestem w stanie, chociaż jestem bardzo chora, nawet sytuacji ostatecznej otrzymać całej emerytury po mężu.
0: Pewnie ktoś nazwałby to, pani Iwono, tak zwanym solidaryzmem społecznym, ale...
18: Który jest całe życie, tak. Ponieważ moje dziecko nigdy nie dostało dofinansowań. Ja nigdy nie dostałam w pracy bonu z okazji świąt. Nie dostałam zwrotu za urlopy. Zawsze ja finansuję kogoś. Dlaczego nie może Ministerstwo Pracy postanowić, żeby takie osoby jak ja, które przekraczają tą graniczną kwotę górną, prawda, nie mogą wybrać moja lub męża, ale całem.
0: Pozdrawiam pani Iwono. Dziękuję za zgłoszony problem. Pani Jacku, halo?
19: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
19: Jacek, dzwonię z Warszawy. Ja nie wiem, czy życie staruszka jest wesołe, ponieważ jeszcze nim nie jestem. Mam 57 lat i od półtora roku nie jestem. Nie mogę znaleźć pracy. Mam wyższe wykształcenie. Przepracowałem 30 lat w agencji reklamowej. I od półtora roku nie jestem w stanie sobie znaleźć pracy, mimo tego, że bardzo aktywnie jej szukam. I kiedy słyszę, jak pan mówi, powtarzając opinię, że trzeba będzie ten czas na emeryturę, przejście na emeryturę wydłużyć, bo potrzebne są ręce do pracy, to ja zuchwale pozwolę sobie zadać takie pytanie, tylko gdzie jest ta praca? Bo ja nawet przez te półtora roku, już przestając aspirować do swojego stanowiska, do swojego wykształcenia, szukam ofert pracy fizycznej, to na końcu rozmowy kwalifikacyjnej, które było ledwo parę, zawsze słyszę pytanie, no dobrze, ale ile ma pan lat? A ja mówię 57. Mówi, o, to bardzo przepraszam, bo szukamy do 35. A ja pytam, to czemu państwo tego nie piszecie w ofercie? Na co respondenci mówią, bo nie możemy pisać takich rzeczy. Więc ja trochę rozpaczliwie zadaję to pytanie, dobrze, chętnie popracuję dłużej bądź w ogóle, tylko gdzie mogę znaleźć tą pracę? To jest takie pytanie retoryczne i troszeczkę rozpaczliwe, ale kiedy przysłuchuję się tej dyskusji, ile jest tej pracy, to nie potrafię ocenić, czy to jest jakaś moja nieudolność, czy ja żyję w jakimś innym świecie. No ale po prostu nie wiem, gdzie jest ten wielki rynek pracy, na którym ludzie czy pracodawcy po prostu czekają na takie osoby jak ja. Kiedy się dowiaduję, że mam wyższe wykształcenie, to też okazuje się, że jest jakieś problemy nawet przy pracy fizycznej.
0: Stanowi to obciążenie. Panie Jacku, mam prośbę, aby pan jeszcze chwilę pozostał na linii, a pozostawił mi swój numer telefonu. Pozdrawiam pana, pani Krystyna. Pani Krystyno, dzień dobry, halo.
20: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry, pani.
20: Bardzo mi przyjemnie. Dzwonię z Krakowa. Lata długie słucham pana audycji. Mam taki problem, bo temat jest o emerytach. No niestety, mój mąż jest emeryt, bardzo schorowany i nie jest mi do śmiechu, bo był zdrowy, wesoły człowiek. Dopadła go straszna choroba. I właśnie popieram tą panią, co mówiła o te upoważnienia. Mąż nie mówi, mało się porusza. Ja nie mogę nic załatwić, bo właśnie żądają osobiście. Wózek inwalidzki, transport, to wszystko trzeba załatwiać, czekać, a nie można czekać, bo są terminy do lekarza takie, jakie są. I moja prośba taka. Kto jest w stanie mi pomóc, żeby mężowi było weselej? Chcę rehabilitację, 28 rok. Dzienny dom opieki medycznej, wspaniały, bo byłam, zobaczyłam. Ludzie uśmiechnięci, zadowoleni. Tam są ludzie, którzy właściwie może są schorowani, ale tacy ludzie jak mój mąż, niestety nie mogą się do takiego domu dostać. 2 lata czekania, rok czekania. A lekarze specjaliści mi mówią, proszę panią, rehabilitacja co 3-4 miesiące. Przechodnia, 28 rok. Jak ja mam być wesoła i mąż ma być wesoły, jak na stare swoje lata nie może spokojnie żyć. Denerwuje się, ja się też denerwuję. Jak mogę mu życie umylić? Logopeda prywatnie, 200 zł godzina, rehabilitant godzina, 250 zł. Nie stać mnie na coś takiego. Po prostu mnie nie stać. A grupa wsparcia, panie redaktorze, nigdy państwo nie poruszacie tych tematów. pisze się, mówi się, jak to wspaniale dla seniorów, emerytów się robi. Prawda jest zupełnie inna. Grupa wsparcia, to, panie redaktorze, ja na grupę wsparcia czekałam rok, a teraz znowu 3 miesiące, odwołanie do ZUS-u znowu 3 miesiące, po prostu dramat, dramat.
0: 11 minut do 13. Tu Radio 357, audycja Co Państwo na to, czy w Polsce wesołe jest życie, staruszka 510-357-357. Jeszcze z nami pani Grażyna. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, teraz trudno mi coś powiedzieć, bo rzeczywiście pani, która mówiła przede mną, to rzeczywiście ma bardzo trudną sytuację. I właśnie jeżeli chodzi o emerytury, to jest naprawdę temat trudny. Trudno go opisać, bo to wszystko zależy od zdrowia emeryta, jaką dostaje pensję, czy jest sam, czy ma małżonka, czy ma rodzinę, która go wspiera. No, więc tutaj naprawdę trudno jest jakby opisać to wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to jestem też emerytem. Chodziłam na Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie uczyłam się angielskiego. Też skończyłam, tak tam, nie wiem, poprzednik mówił, studia podyplomowe, coaching z elementami psychologii. Ale tak jak mówię, jeżeli ktoś jest zdrowy, ma męża, może podzielić tą emeryturę na pół, czyli koszty, prawda, bo wiadomo, my kobiety mamy mniejszą, no to nie ukrywam, że jest lepiej. Ale współczuję wszystkim tym, którzy rzeczywiście chcieliby coś, no ale po prostu nie mogą, bo no, nie ma na to pieniędzy. Także pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że państwo zadba o emerytów i będzie lepiej.
0: Jeszcze dziękuję. Jeszcze pan Krzysztof. Krótko proszę, panie Krzysztofie. Witam pana. Halo.
21: Dzień dobry. Prowadzę całe życie jedną osobową działalność gospodarczą. Chciałbym tylko pokazać, jak to by było przy działalności gospodarczej, te apele o, żeby nie przychodzić w wieku minimalnym na emeryturę, tylko dłużej pracować.
0: Tak.
21: Załóżmy, że wydłużam ten swój wiek o 5 lat. Nie przechodzę w wieku 65, tylko 70. To panu wyjaśnię. Zamiast pobrać około 250 tysięcy w tych 5 latach emerytury z ZUS-u, to ja muszę wpłacić jeszcze składki ZUS-u 125 tysięcy. Razem to jest 375 tysięcy. Ile dostanę po tych 5 latach więcej tej emerytury? Wyliczone mam na 4,5 tysiąca. Dostałbym może 1000 zł więcej. To by mi się zwróciło po 30 latach. Dopiero po 30 latach bym to odzyskał. No to gdzie sens, gdzie logika? A jeszcze jedno. Ten emeryt, który 80 lat i dostaje 40 tysięcy. Ale wie pan, jak to działa? On był na stanowisku, gdzie zarabiał sobie o 100 tysięcy. Ja tak przypuszczam. 100 tysięcy. Więc on gardzi taką emeryturą 20 tysięcy. On popracuje sobie, ile będzie mógł, biorąc te 100 tysięcy. I pracował, aż już nie mógł powłóczyć nogami, więc przeszedł na tą emeryturę, dlatego dostaje 40 tysięcy. Tak to wygląda. A jeszcze jedno i ostatnia.
0: Ale jedno zdanie, panie Krzysztofie, bo audycja nam się kończy.
21: To można obliczyć. Tusk, wydłużając za pierwszego Tuska o 2 lata wiek emerytalny dla mężczyzn i dla kobiet o 7 lat, to ja z żoną w działalności gospodarczej stracilibyśmy 500 000. Dziękuję.
0: 8 minut do godziny 13. Ponownie z nami pan dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego, ponownie Monika Prusaczyk, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS. Słyszymy się?
22: Tak, tak. Dzień dobry. Tak.
0: Bliżej mikrofonu poproszę. Sonda, czy w Polsce wesołe jest życie staruszka? 24% naszych internautów odpowiada, że tak. Ale aż 76% odpowiada, że nie. Doktor Marcin Wojewódka, z obserwacji badań, co wynika, na co emeryci wydają najwięcej? Na utrzymanie mieszkania, a na czym oszczędzają najczęściej? Niestety z relacji licznych wynika, że zaczynają od żywności.
22: Znaczy, no, jak najbardziej te wydatki, które są niezbędne, w sensie, no, musimy opłacić prąd, musimy opłacić czynsz, tak, wodę, one są w pierwszej kolejności pokrywane, natomiast no, seniorzy rezygnują z tych rzeczy, które może niekoniecznie z wyżywienia jako takiego, ale no, jak powiem, kupują tańsze produkty, prawda, czy mniej wydają na żywność, rezygnują z jakichś rozrywek w rodzaju, nie wiem, teatry, kina, prawda, tego

0: cień życia, bo potem już te środki na emeryturze są niższe.
1: Monika Prusaczek, mówiliśmy o tym z panem doktorem, że coraz częściej emeryci przedłużają sobie lata pracy. Widać to po takich no, liczbach pracujących emerytów, choć rzeczywiście w relacji, w zestawieniu do wszystkich emerytów w Polsce to nie jest jakiś odsetek bardzo imponujący. O tyle jest teraz to łatwiejsze, chociaż zdarzają się różne przypadki, jak naszego słuchacza dzwoniącego, że w wielu zawodach no, nie są wypychani z rynku pracy. Brakuje, no chociażby lekarzy, prawda? Brakuje doświadczonych pediatrów. To jest pomysł na wyższą emeryturę, ale również na takie zachowanie aktywności, prawda? Umysłowej, fizycznej.
2: Na pewno jest to jakieś rozwiązanie, z całą pewnością. Może kiedyś dojdzie do tego, że jakby zostanie ono wprowadzone. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że tą aktywność umysłową, aktywność fizyczną, rozwojową, to możemy utrzymać także już będąc na emeryturze. I jakby właśnie po raz kolejny tutaj podkreślę i wrócę, bo to jest dla mnie najbardziej istotne, mając mały zasób finansowy albo w ogóle nie mając jakby środków na jakiekolwiek inne takie dodatkowe rzeczy, którymi byśmy mogli wypełnić swoje pasje czy hobby. Więc to wszystko jakby zależy moim zdaniem od człowieka. Oczywiście, że to, o czym pan wspomniał, jest jednym ze sposobów tak naprawdę tego, żeby tym emerytom było lepiej. Natomiast ja uważam, że tyle jest możliwości i jakby tyle tego wszystkiego na nas czeka, że wystarczy po prostu tylko poszukać. A proszę mi wierzyć, że emeryci, seniorzy w ogóle są już dzisiaj na tyle sprawnymi osobami właśnie umysłowo i rozwojowo, że oni z pewnością wiedzą, co to jest internet. Potrafią w tą wyszukiwarkę wpisać hasła, które ich interesują i naprawdę, jeżeli ktoś chce, potrafi też wyszukać.
1: Doktor Marcin Wojewódka, jeszcze na koniec. Czy to pana zdaniem, co się dzieje w demografii, postępująca taka niekorzystna relacja przecież między pracującymi a liczbą rosnącą liczbą emerytów, nie powinno skłaniać do takiej ogólnej refleksji, że może trzeba pomyśleć, choć to zadanie mam świadomość, no długie lata, o zmianie całego systemu emerytalnego. Zrezygnować po prostu z systemu emerytalnego, który jest zakładnikiem no, przybywających na rynek pracy, czyli liczby nowych pracujących.
0: Znaczy, ja powiem tak, oczywiście w teorii fajnie by było, natomiast nie możemy abstrahować od rzeczywistości. Po pierwsze, jako państwo polskie mamy zaciągnięte już zobowiązania wobec obecnych seniorów oraz wobec tych osób, które już dzisiaj są w systemie i które mają jakieś oczekiwania, czy odprowadzone składki, czy już różne, nie wiem, zaliczone okresy. Tak,
1: tak? Wobec tego ewentualnie nowy model dotyczyłby tych, którzy jeszcze nie weszli na rynek pracy.
0: No tak, czyli no dzisiejszych, prawda, nastolatków, którzy staną się świadczeniobiorcami za lat 50 czy 40 czy 50 czy więcej, tak? Więc no a żeby była jasność, rozmawiamy o problemach tu i teraz tych świadczeniobiorców, których dzisiaj to chociażby te badania, o których dzisiaj na początku też godzinę temu mówiliśmy, prawda, jakie są te świadczenia emerytów, a z drugiej strony to, gdzie będzie prawdziwy problem za chwilę, czy najbliższą jedną, dwie, trzy dekady, to są właśnie dzisiejsi 40-30-latkowie, którzy będą mieli dużo niższe świadczenia emerytalne niż te osoby, które są już dzisiaj na emeryturach. I teraz, a natomiast rozmowa o przyszłości, o kimś, kto będzie, że tak powiem, dzisiaj wchodzi na rynek pracy i będzie tym pensjonariuszem za lat 50, no powiem tak, jest bardzo fajna, natomiast no, najpierw zajmijmy się zaadresowaniem dzisiejszych wyzwań, które mamy, a moim zdaniem największym wyzwaniem, oczywiście przy całym szacunku tego, co dzisiaj też od godziny słyszymy, ale jest sytuacja tych, którzy za chwilę czy w ciągu najbliższych dekad wejdą w ten okres emerytalny, bo oni będą mieli naprawdę niskie świadczenia. I teraz problem polega na tym, że te osoby będą miały niskie świadczenia, a z drugiej strony kolejne pokolenia będą musiały płacić wysokie podatki, żeby i tak utrzymać te zobowiązania. Demografia jest nieuchronna w naszym kraju, zresztą tak jak w innych krajach Europy Zachodniej, musimy to rozwiązać przede wszystkim.
1: Doktor Marcin Wojewódka, wcześniej Monika Prusaczyk. Dobrego dnia.

0: dnia i dziękuję Państwu za spotkanie. Do usłyszenia. Minuta pozostała do 13:00.
1: Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refren.

0: Trzęsiesz się z niecierpliwości, żeby dożyć tych radości. Guzik rwiesz i wdzianką mniesz, tak już być staruszkiem chcesz. Ach, ach, wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ma. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje. Ha, ha. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje. Ha, ha.
1: No i mam nadzieję... A właśnie, jeszcze jedno haha. Mam nadzieję, że państwu się humor poprawił. Natomiast na zegarze, o proszę państwa, to już 2:13.
2: Radio 357.
1: Michał Foltak przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Mówimy państwu dzień dobry. Mamy nadzieję na wspólne towarzystwo. Do godziny 16 będziemy mieć dla państwa dużo dobrej muzyki. Dziś czwartek, więc w zastępstwie za Smoka, a tak naprawdę to troszkę z mojej winy. Zamieniliśmy się, no tak czasami bywa. No to jak w zastępstwie za Smoczka, to powiedziałbym właśnie, to ja taki mały smoczek trochę. Little Dragon na początek.

0: Troszkę szwedzkiej elektroniki na początek audycji mam grać. 6,5 minuty po godzinie 13. Mam nadzieję, że się podobało. Dziś będzie się dużo działo, bo dziś szczególny dzień w kalendarzu muzycznym. Oj, szczególny, szczególny. Ale o wszystkim przyjdzie jeszcze pora, żeby powiedzieć. Pewnie się już Państwo domyślają, bo to był jedyny, jak na razie chyba można powiedzieć, największy, ale to można ocenić tylko i wyłącznie z punktu widzenia historii. Dzień, tak zwany release day. To wszystko jeszcze przed nami, bo muzycznie będzie się działo. Ale na razie piosenka dnia. Czekają sobie tutaj piruety do wykręcenia. Fish, Madę, tworzywo jeszcze Szczyla wzięli do kompletu.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, Umie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się kończy, coś się zmieniło. Na ekranach oglądamy zamach na dwie wieże World Trade Center. Komentarze wydawały nam się zbędne, ale prezenter oznajmił, że to

Szrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pustki.

Tak, marzy mi się taka lekcja w szkole. Można wziąć ten tekst i sobie to wszystko przeanalizować i porozmawiać o tym, bo no właściwie muzyka powinna być takim przekaźnikiem międzypokoleniowym, prawda? I ten tekst jest świetnym na to przykładem, z doskonałą puentą również dotyczącą przede wszystkim tych, którzy no, w te algorytmy wpadli, wsiąkli jak w pułapkę. No może to się odbędzie, to jest nasza piosenka dnia, polecamy Państwa uwadze, jeśli są wśród nas również nauczyciele, to tym bardziej. Proszę się nie przejmować, nie takie słowa jak w tej piosence młodzież słyszy. No dobrze, piruety, Fish, Emadę, Tworzywo, Szczyl, czyli czwórka do brydża w tym razem, to już za nami. 13 minut po godzinie 13, krystian.hanke, maoparadio357.pl. Tak, proszę do mnie pisać dzisiaj, ale można także tekstówkami. Bardzo proszę, już kilka nadeszło. Już wiem, co w Zielonej Górze się dzieje, że w kratkę, ale nie, że gdzieś tam za kratkami, tylko w kratkę. Czy są buty w kratkę? Bo to Szewc napisał. Proszę dać znać. Ważny dzień, 24 września, do tego będziemy wracać. Ale na razie, Judith Hill.

Chciałbym powiedzieć, że dokładnie pamiętam ten dzień i ten boom premierowych znakomitych płyt, ale przecież do nas one docierały nieco później, jeszcze wtedy był to czas kaset pirackich, ale też cudownych wypożyczalni płyt CD. Doskonale pamiętam ten czas, całą tę jesień, bo to był wspaniały czas liceum i fantastycznych płyt i muzyki, których słuchaliśmy, jeżdżąc do wypożyczalni, wypożyczając płytę na jedną dobę i piracko przegrywając ją wszystkim, którzy chcieli, a premier tej jesieni było mnóstwo. No i właśnie 24 września 1991 roku. Tak, tak, to było 35 lat temu. Ukazały się światu naprawdę wspaniałe płyty. Między innymi ta, Waking Up the Neighbors Briana Adamsa. Płyta, na którą czekaliśmy, bo już wiedzieliśmy od wakacji, kiedy wszystkie stacje radiowe i telewizje muzyczne grały w kółko Everything I Do It For You, że będzie to piękna, balladowa płyta i tak się stało, ale wśród tych ballad pojawił się i taki kawałek energetyczny, rock'n'rollowy. Tylko Brian Adams mógł go nagrać i nam odśpiewać. Klasyczne brzmienie rockowej gitary. To miało za chwilę się zmienić. Za chwilę mieli nadejść kolejni, a w zasadzie nowi królowie. No i tak się też stało, chociaż kiedy ta płyta ukazywała się tego 24 września, niewielu jeszcze sądziło, że będzie to absolutny przełom w historii muzyki. Choć i w tym wypadku wiedzieliśmy, że zadzieje się coś niezwykłego, bo tak jak w przypadku Everything I Do It For You do filmu Robin Hood, tak w przypadku Smells Like Teen Spirit wiedzieliśmy, że coś nowego wisi w powietrzu. Nevermind, Nirvana, no i potem to wszystko rozkwitło.

właśnie ten utwór In Bloom umieszczony został zaraz po Smells Like Teen Spirit, otwierający album Nevermind zespołu Nirvana, album, o którym chyba powiedziano już wszystko. Nie wiem, czy zbadano skład wody w basenie, w którym pływał Boba za jednodolarówką. I nie wiem, czy wiadomo, kto ma ową jednodolarówkę. Wiadomo, że została dorysowana albo wtłoczona w to zdjęcie w postprodukcji. Nie pływała faktycznie. W związku z czym być może ktoś nawet ten jeden banknot ma. A może jest to falsyfikat. Nie wiemy tego. Może ktoś się zgłosi, a może ktoś wie. A może ktoś ma. Krystian.Hanke@radio357.pl. Gdyby ktoś miał taki banknot i udowodnił, że to jest ten. Ho, ho, ho. No, pozazdrościć tylko sytuacji dziś. Tyle lat po ukazaniu się tego legendarnego albumu, do którego oczywiście zaglądamy jeszcze raz, no bo to niezwykła rocznica, niezwykły dzień i wcale też nieoczywistym wyborem.

raz, dwa, trzy. Taki sobie walczyk był. To bardzo pasuje do na przykład kołysania niemowlaka, noworodka zwłaszcza. Pani Agnieszka napisała: pierwszy raz słucham audycji w innych okolicznościach. Siedzę z wnuczką na ręku, dwumiesięczną, małą istotą. Nawet posłała mi dwa uśmiechy. Jest dobrze, proszę pięknie grać. No to dobrze, że nie rozumie jeszcze za bardzo słów, o czym śpiewały panie z tercetu Lor. Bo to taki troszkę killerski utwór był. A propos killerski utwór,

All the things that I've done. A trochę tego się jednak narobiło. Zespół The Killers. No i robi się dalej, ale teraz w wersji solowej. Brandon Flowers nagrywa swoje solowe numery, wydał swoją solową płytę. Przepiękną balladę na niej możemy znaleźć. Przyniosę ją Państwu w przyszłym tygodniu, ale pozostańmy przy tej płycie. To znaczy głos pozostanie, band będzie nieco inny, bo pan Brandon przy okazji też zmienił mocno stylistykę. Jakby troszkę powiedzieć tutaj, wyjechał na wieś. O, może tak. No taką amerykańską wieś bardziej.

Arlo Parks, a przecież tak niedawno słuchaliśmy jej najnowszego albumu. W audycji mam grać również Ambiguous Desire. Ten album 9 października ukaże się w wersji powiększonej, specjalnej, luksusowej, więc jest też na co czekać. Get Go to właśnie z tej płyty pochodziło nagranie. Za 11 minut godzina 14, a teraz wystąpi para. Absolutnie tak i też nieprzypadkowo, bo oboje ogłosili właśnie swój powrót do Polski na przyszłoroczny festiwal w Gdyni. No to bardzo proszę. Ciekawe, czy już Państwo się domyślają, kto zacznie.

Ileż tu energii, ileż tu pasji, ileż tu cudownych, fantastycznych momentów. No ale nic dziwnego. To się chce oglądać, tego się chce słuchać. Ray powróci w przyszłym roku do Polski na koncert festiwalowy. Energiczne, energetyczne dziewczyny kończą pierwszą godzinę audycji Mam Grać. O ile Ray to będzie już kolejna wizyta w Polsce, o tyle Oliwce się do nas jakoś nie spieszę. Ja ciągle słyszę w domu, no kiedy ona wreszcie przyjedzie do Polski na koncert? No może akurat słucha tej audycji. Zapraszamy, zapraszamy.

0: towarzyszy nam codziennie.
1: Szturmem wdarła się do wszystkich dziedzin naszego życia.
0: Jedni widzą w niej szansę na rozwój i wykorzystują jako narzędzie do pracy.
1: Inni podchodzą do niej z rezerwą i nieufnością.
0: Sztuczna inteligencja. Szansa czy zagrożenie? Zapytaj. To wideopodcast, w którym rozmawiamy zarówno z jej entuzjastami, jak i sceptykami.
2: Nawet o swój zawód ja się nie do końca boję, prawda? Tylko myślę sobie o tych artystach.
3: Testowaliśmy z chłopakami właśnie coś takiego, że no dobra, to zobaczymy, czy on potrafi żarty. No to te żarty nie bardzo, ale z tej rozmowy wynika coś, co ja potem biorę, to oczywiście muszę stestować, sprawdzić na widowni, czasami to działa, czasami nie działa, ale to burzowanie samo w sobie jest super.
1: Wideokast Zapytaj jest już dostępny na kanale Radio 357 Talk.
0: Zapraszamy. Ola Żaczek
1: i Michał Trantał.
4: Partnerem cyklu jest Instytut Badawczy Ideas.
5: Polecamy bardzo serdecznie Państwa uwadze. Bardzo ciekawe rozmowy. Ten wątek, który poruszał Abelard. No właśnie. Bo zawsze mnie to zastanawiało, czy sztuczna ma poczucie humoru. I jakie to poczucie humoru? No i dobrze. Testujmy, sprawdzajmy. Wiedzmy więcej. Nie bójmy się, ale też uważajmy. Jak mówił nasz kiedyś kierownik, róbmy, ale uważajmy. Tym bardziej, że już 1:30 po 14:00.

No i takie przyjemne nagranie nam się trafiło na początek drugiej godziny. Role Model, czyli Tucker Harrington Pillsbury, urodzony w Maine, tworzący w Kalifornii, w Los Angeles. Polecam Państwu także jego nagrania. To pochodziło z płyty Kansas Anymore, ale tej wersji też poszerzonej, powiększonej, z dodanymi utworami płyty, która ukazała się w 2024 bodajże roku. 5 minut po godzinie 14, a nawet już 6 powoli. Rok 1991, 24 września. Ten dzień wspominamy dziś bardzo szczególnie, ale ta data ma coś w sobie magicznego. No bo przecież znacznie wcześniej, bo 7 lat wcześniej, także 24 września, ukazał się jeszcze jeden album, który też dziś zabrzmi. Już za moment, już za chwileczkę. Ale najpierw Jungle, a potem niespodzianka.

Tak, to był też 24 września, ale 1984 rok. Płyta Some Great Reward zespołu Depeche Mode. Czwarta płyta w dyskografii tegoż zespołu. Płyta, no i tutaj nie będę się wymądrzał, bo są więksi znawcy tegoż właśnie zespołu w naszym radiu, ale moim zdaniem płyta, która już zapowiadała coś dużo bardziej dojrzałego niż do tej pory, choć oczywiście można mieć swoje zdanie i polemizować z tym. Panie Michale, bardzo dziękuję. Pozdrawiam znajomego taksówkarza z Krakowa. Oczywiście Lord to kwartet, nie tercet. Gdzieś się zgubiłem jedną z dziewczyn. Nieładnie, nieładnie. Poprawię się. Wracając do elektro muzyki, do romantycznych wojowników, no to pewnie nie trudno zauważyć, że muzyka ta wciąż w modzie.

Tak, i ta płyta również ukazała się tegoż sławetnego dnia, który dziś wspominamy, 24 września 1991 roku, The Law and Fury. To jest właśnie album, którego fragment wysłuchaliśmy, formacja Tribe Called Quest. No to, żeby jeszcze Państwa zaskoczyć, bo być może ktoś w kalendarzyku nie zapisał, ten dzień również, w ten dzień również w sklepach pojawiła się płyta Trompe le Monde. Oczywiście pewnie gdzieś tam jest pewna niedociągłość w wymowie tegoż pięknego tytułu, Oszukać świat, no ale taki nosił grupa Pixies. Ten album też ma dziś 35. urodziny.

No i ktoś pewnie z Państwa oglądał film Zmierzch, Saga. Oczywiście przed świtem ten odcinek i tam właśnie na ścieżce dźwiękowej do filmu ten utwór został także umieszczony. Może ktoś się nawet wzruszył. Christina Perri, amerykańska wokalistka z włoskimi i podobno również polskimi korzeniami, wystąpiła i zaśpiewała pięknie, wzruszająco. 28 minut po godzinie 14. Już niebawem zajrzymy na naszą płytę tygodnia. Znów się troszeczkę uspokoi, ale najpierw czas na kawałek energii. Aha, pan kierowca, stały słuchacz, który zwykle podróżuje między Wielką Brytanią, Holandią a Polską i słucha audycji Mam Grać, także dziś zameldował, ale dziś pracuje z domu. Nie wiem, jak kierowca pracuje z domu, ale jest to bardzo ciekawe. Pan Wiktor proponuje kawę. Kawę, żeby się dosiąść tak wirtualnie z radiem 357 i z kawą i wszyscy się tej kawy napijmy. I to jest świetny pomysł, a ja do tego dorzucę jeszcze dość energetyczny utwór.

This is Lorelai, czyli Nate Amos, mężczyzna, właściwie muzyk, od razu tak trzeba powiedzieć, muzyk. St. Johnsbury to jest miejscowość w stanie Vermont, tam stamtąd pochodzi i tam tworzy. Kiedyś był bohaterem pewnego muzycznego eksperymentu w audycji Mam Grać, który Państwu przyniosłem specjalnie. Ale nie o tym. 25 minut pozostało do godziny 15 i to jest świetny moment, żeby troszeczkę się wyciszyć po tej kawie, bo wszystko musi się też ułożyć, prawda? Gdzieś tam w nas. Więc proszę zasiąść teraz wygodnie w fotelu, a ja sięgam po płytę zatytułowaną Nieklikalność. Piękny tytuł, prawda? Piękne słowo, którego właściwie jeszcze 10 czy może 20 lat temu byśmy nie rozumieli, nie wiedzieli, o co chodzi. Ale ten album jest nieklikalny. On jest z tej epoki, trochę można byłoby powiedzieć, a jednak potrzebny i taki, który wprawia w nas gdzieś takie czułe struny. Wzbudza, a przy okazji świetnie pasuje do tej jesiennej aury, która już za oknem trochę zapanowała, bo wrzesień szarością dziś się zasłał. O, tak powiedziałem. Nieklikalność, nowy album Mai Kleszcz. Słuchamy go w tym tygodniu popołudniami w Radiu 357. No i to będzie spokojna, piękna ballada zatytułowana Nikt Inny. Proszę pisać krystian.hankemałparadio357.pl, bo jedną płytę mam dla Państwa.

I tu już powinna być jakaś taka pauza, no dłuższa cisza, bo tak kończy się album Nieklikalność, Mai Kleszcz właśnie tym utworem, nikt inny, przepiękną balladą, którą dziś Państwu miałem ogromną przyjemność zaprezentować. Płyta tygodnia, Nieklikalność, Mai Kleszcz pojedzie do pana Ryszarda do Poznania, bo wszystkie Ryszki to fajne chłopy, jak wiadomo. Za 19 minut, godzina 15, mógłbym powiedzieć, że teraz też będzie wokalistka, bo wystąpi Greta, ale przecież wszyscy doskonale wiemy, że pod nazwą Greta Van Fleet są brachole. No tak, pewnie w Poznaniu się uśmiechnęli też. Bracia Kiszkę i, no to jest oczywiście nowy utwór, który gdzieś całkiem niedawno opublikowali nam. No i co? I czekamy na płytę?

kiedy ja pytałem, czy czekamy na płytę, państwo gremialnie odpowiedzieli tak, a ja już wiem, 9 października ukaże się nowy krążek grupy Greta Van Fleet. 9 października, Palace for the People, taki będzie miał tytuł ten album, który to już, a przecież to wciągle, młodziaki, tak można o nich mówić, no ale dyskografia się powiększa. A propos Palace for the People, formacja Palace też całkiem niedawno wydała swój kolejny album, Ox, zatytułowany i z tego krążka nagranie zatytułowane po prostu Kid za 12,5-15.

0: Ja nie wiem, czy fani Madonny z tego pokolenia, co to już nic nie musi, są zachwyceni tą twórczością. I nie wiem też, czy młodsza publiczność kupuje te numery, ale, no tak mamy. Madonna wciąż działa na rynku i wciąż nagrywa nowe utwory. Dla wszystkich Państwa, bez względu na wiek, mamy propozycję.
1: To jedno z tych miejsc na warszawskiej Pradze, które przyciąga i mieszkańców, i artystów.
2: Wiadomo, że z niczym nie należy przesadzać, ale rozrywkę ludziom też należy dostarczać i kulturę. I to jest takie miejsce, które dostarcza i kulturę, i rozrywkę, bo oprócz jam session tu się też inne rzeczy dzieją.
1: Niestety, z powodu jednej ekspertyzy i wypowiedzenia umowy najmu, Złoty Osioł może wkrótce zniknąć z mapy stolicy.
3: W ogóle się tego nie spodziewaliśmy. Zwłaszcza, że no, w budynek włożyliśmy kupę pieniędzy i troski. I nagle to wszystko wzięło w łeb. W wyniku jakiejś dziwnej idei, którą powzięła pani dyrektor ZGN-u, żeby to zburzyć.
4: Reportaż Nie oddamy osła na antenie Radia 357 już jutro, w popołudniówce po godzinie 18.
1: Zapraszam, Artur Gaweł.

Pani ma przepięknie na imię Annabel, na nazwisko Dinda. Ja wiem, jak to brzmi, Annabel Dinda, ale to jest bardzo ciekawa wokalistka. Jak usłyszałem kilka utworów, pomyślałem sobie, dlaczego ją polubiłem, a potem dopiero musiało upłynąć kilka chwil i wpadłem na to, bo przecież ona troszkę oddaje klimat Alanis Morissette. Śpiewa dość podobnie, podobnym głosem, a przecież no, Alanis Morissette zawsze była jedną z moich ulubionych wokalistek. Annabel Dinda to była płyta Something's Never Leave, to płyta sprzed, no już kilku miesięcy. O, 30 stycznia, teraz sprawdziłem. 30 stycznia ukazał się ten album. Pani Annabel będzie zatem powracać jeszcze ze swoimi nagraniami w audycji Mam Grać. 8,5 minuty po godzinie 15:00.

Tak, jak to teraz wytłumaczyć, że cofająca się taśma. Jaka taśma? Co za taśma? Wild Wild Life. Grupa Talking Heads z biało-czerwono-czarnego albumu, tak można powiedzieć, którą to okładkę wypełniał duży napis Talking Heads. No właśnie, płyta, na której również znalazł się utwór zatytułowany Radiohead. No to skoro już padła ta nazwa...

Nie potrafię słuchać już tego utworu bez oderwania od sceny, ostatniej sceny pierwszego sezonu serialu The Bear. No ale tak to jest, jak się utwór gdzieś mocno wpasowuje w scenę i, no i zostaje potem już na zawsze chyba. Radiohead oczywiście to już za nami. Przy okazji prezentacji jednej z płyt tego wielkiego Release Day 24 września 1991, czyli przy okazji płyty zespołu Pixies, przypomniało mi się, że mam dla Państwa jeszcze kilka nowości. Albo inaczej, kilka wynalazków, które gdzieś dopiero niedawno odkryłem. Jednym z nich jest formacja The Big Moon, śpiewające takiego niezależnego rocka dziewczyny z Londynu. Proszę posłuchać, warto. Your Light brzmi tak.

się zawahałem przy tym słowie nowość, zamieniając go na wynalazek, bo oczywiście formacja jest też Państwu znana. Grupa The Big Moon, czyli cztery dziewczyny z Londynu. Sofia, Celia, Juliet i Fern. Już niebawem, bo 30 października wydają swój kolejny album zatytułowany Forever, ale to nagranie pochodziło z krążka wydanego 6 lat temu, Your Light. Taki tytuł aż dziwny, bo to bardzo dobre radiowe nagranie. Też będziemy do niego wracać. Dlaczego przy okazji Pixies przypomniało mi się? No bo też panie prezentowały się kiedyś w trasie przed zespołem Pixies. No i takie skojarzenie właśnie nastąpiło. Jeśli chodzi o nowości, to jeszcze jedną mam piękną dla Państwa nowość i w tym miejscu muszę powiedzieć, że ta kapela tym utworem mnie zaskoczyła bardzo, bardzo pozytywnie. No bo to będzie piękna ballada.

kiedy poznaliśmy już i właściwie nauczyliśmy się do znudzenia utworu Under the Bridge, łącznie z teledyskiem, no to oni wydali właśnie ten single Breaking the Girl, zespół Red Hot Chili Peppers. I to jest ostatnia z tych wielkich płyt, które ukazały się 24 września 1991 roku w tej niesamowitej atmosferze jesiennych, wspaniałych, cudownych nagrań. Blood, Sugar, Sex, Magic pokazało, że na firmamencie jest nowa, wielka gwiazda i będzie błyszczeć przez najbliższe długie lata niezagrożona. Red Hot Chili Peppers. No to tytułowy utwór, czas na niego.

pierwszym albumem Mother's Milk zamieszali i to ostro, drugi uczynił ich gwiazdami. Red Hot Chili Peppers. Ostatnia z wielkich płyt. Czy taki dzień się powtórzy kiedyś? No to historia dopiero oceni po latach. Ale miło było sobie dziś poprzypominać te utwory. Takie proste przyjemności. Jak w tytule tego utworu.

Tak jest, Simple Pleasures od Warhausa. Człowieka, który był na festiwalu Inside Seaside na scenie, był, zagrał to, co piękne. A Inside Seaside już się zbliża, będziemy Państwu przypominać i zachęcać, i zapraszać, bo tegoroczny skład nie tylko na scenie, ale także przecież w strefie rozmów imponujący. Tak, mam nadzieję, że Państwo również podzielają ten pogląd. Simple Minds przypominają się także z nowym nagraniem.

Daria Zawiałow. Bardzo dziękuję za dzisiejszą korespondencję. Nie było dziś dużo słów i zwrotów między nami wypowiadanych, ale proszę się nie martwić, szykujemy dla Państwa znów wiele, wiele dobrego i będziemy jeszcze się mogli nagadać wspólnie i przy spotkaniach, i przy cudownych akcjach, które już na Państwa czekają, a których jeszcze nie możemy powiedzieć. Proszę być czujnym. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Foltak program zrealizował. Ja nazywam się Krystian Hanke. Byliśmy z Państwem przez ostatnie 3 godziny i na koniec coś też jeszcze z kalendarza muzycznego. Jerry Martin obchodziłby dziś 84. urodziny. Nie ma go z nami już od 5 lat ponad, ale zostawił nam mnóstwo cudownych nagrań z grupą Jerry and the Peacemakers nagranych. A ponieważ to był człowiek z Liverpoolu,

0: Tu Radio 357, minęła 16. Ola Żaczek i serwis.
1: W serwisie na początek Podkarpacie. Po tragedii w Jarosławiu przed południem na terenie jarosławskiego opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej 31-latek ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę. 3 osoby duchowne i 2 świeckie poszkodowani trafili do szpitala. Jedna z rannych osób zmarła. Według relacji świadków do ataku doszło przed mszą świętą. Sprawca został zatrzymany. To obywatel Ukrainy. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury, mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.

0: Są sprawdzane wszystkie elementy i informacje dotyczące tej osoby, która zaatakowała dzisiaj w klasztorze te 5 osób.
1: Trwa przesłuchanie sprawcy. Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna kilka dni temu miał wjechać do Polski. Do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. W całym regionie będzie więcej patroli, jak zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Spośród 4 rannych osób 3 są w stanie niezagrażającym życiu, 1 jest w stanie ciężkim. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały objęte pomocą psychologiczną. Pomoc psychologów będzie dostępna też dla wszystkich, którzy czują, że mogą jej potrzebować, zapewnia wojewoda. Prokuratura Rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Sterlinków. Będzie prowadzone w kierunku działań o charakterze sabotażowym. Do pożaru naziemnej stacji w powiecie grójeckim na Mazowszu doszło wieczorem. Stacja działała w ramach pomocy, jakiej Polska udziela Ukrainie we współpracy z firmą SpaceX. Tak, aby zapewnić Ukraińcom pewną łączność, przypomina premier Donald Tusk.
2: Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
1: W pożarze nikomu nic się nie stało. Na miejscu wciąż pracują służby, m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ten temat wróci w raporcie 357 w popołudniówce. A w serwisie kolejne tematy. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, poinformowało mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych z kolei poinformowało o zakończeniu operowania lotnictwa. Atak trwał kilka godzin. Kolejny raz konieczna była ewakuacja przejść granicznych z Ukrainą w Hrubieszowie i Dorohusku. 19 listopada ma zapaść wyrok w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa RARS. Tak zdecydował londyński sąd. Na rozprawie był nasz korespondent Adam Dąbrowski.
3: To oznacza, że kwestia ekstradycji ważyć się będzie ponad 2 lata. Przedstawiciele obrony i prokuratury zakończyli swoje argumentacje. Skupili się głównie na sporach dotyczących polskiego sądownictwa i na pytaniu, czy stanowią one barierę dla ekstradycji. Sędzia zastrzegł, że data 19 listopada może jeszcze się zmienić. Na razie Michał Kuczmierowski nadal korzysta z warunkowej wolności za kaucją. Sprzed sądu w Londynie, Adam Dąbrowski, Radio 357.
1: Przypomnijmy, na początku września 2024 roku Michał Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na wniosek polskich władz. Prokuratorzy przekonują, że był częścią zorganizowanej grupy przestępczej, że zarzucają mu niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zaprzecza tym zarzutom. Na koniec wracamy do kraju i lądujemy na południu. Trudne zimowe warunki na tatrzańskich szlakach, ale z Zakopanego można podziwiać ośnieżone szczyty. Śnieg w górach padał od poniedziałku. Powyżej 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego, ale po słowackiej stronie drugi. Ratownicy TOPR zwracają uwagę na zwiększone ilości śniegu, które zalega na podłożu trawiastym i skalnym, gdzie jest bardzo słabo związany z podłożem. Warunki turystyczne są trudne. Jakie warunki pogodowe w innych częściach Polski? O tym opowie Państwu za kilka minut Marcin Cichoński. Kolejny serwis o 17.
4: A sport przedstawi Mateusz Fusiarz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Od raportu tenisowego rozpoczniemy, bo dwóch naszych najlepszych tenisistów grało w Chinach, ale w różnych turniejach. W tym rozgrywanym bliżej nas, bo Chengdu leży w bardziej centralnej części kraju, a Hangzhou zdecydowanie na wschodzie, wygrał Hubert Hurkacz. Polak w dwóch setach wygrał z Kazachem Aleksandrem Szewczenką. Było 6-3, 7-6. Co to byłby za mecz Hubiego bez jakiegokolwiek choćby tiebreaka. We wspomnianym Hangzhou z kolei grał Kamil Majszak, który z kolei 6-3, 6-4 pokonał Włocha Mattie Belucciego. Aha, powinienem dodać również, że oba te turnieje to zawody rangi ATP 250. Kolejnymi rywalami Polaków będą odpowiednio Chińczyk Jung Cha Kete Bu, rywal Kamila, oraz Amerykanin Michael Dam, z którym zagra Hubert. A teraz informacja, która powinna zainteresować wszystkich fanów pięściarstwa. Jak napisał na portalu X promotor Turki Alal Shik, który od pewnego czasu pociąga za sznurki światowego boksu, od 15 lat nikt nie był w stanie doprowadzić do tej walki. Mogę teraz potwierdzić, że to starcie odbędzie się w Wielkiej Brytanii, tak jak obiecałem brytyjskim kibicom boksu. No dobrze, ale o jakie starcie chodzi?
6: Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
5: Tyson Fury kontra Anthony Joshua. Długo oczekiwana walka dwóch byłych mistrzów świata wagi ciężkiej odbędzie się 11 grudnia w Cardiff. Panowie rządzili tą kategorią wagową przez większość minionej dekady, jednak walka między nimi o unifikację wszystkich najważniejszych pasów nigdy nie doszła do skutku. Obaj zostali później pokonani przez Ukraińca Oleksandra Usyka, który został niekwestionowanym mistrzem świata w wadze ciężkiej. Więcej szczegółów w rozszerzonym sporcie, wtedy też zapowiedź piłkarskiego wieczoru. Między innymi dobry meczek do kolacji nam się szykuje. Oj dobry!
4: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie możliwe burze. Wysoko w Tatrach, tak jak było mówione, możliwe cały czas opady śniegu. Temperatura maksymalna od 14 do 16, miejscami na północy kraju 13, w rejonach podgórskich około 12 stopni.
7: Popołudniówka 357.
4: Realizuje Michał Foltak, wydawcą jest Andrzej Rutka, ja się nazywam Marcin Cichoński, mówię Państwu dzień dobry, a na początek mamy taki dźwięk, który nie odnosi się do serwisu sportowego, nie odnosi się do sytuacji w PZPN, ale mimo wszystko jest niezwykle istotne.
8: To wygląda strasznie. Nie chodzi o sport zawodowy, ale też chyba o to, jak później chcemy się czuć.
4: Dzisiaj będziemy mówić o tym, w jakiej kondycji są nasze dzieci, a wygląda na to, że trzeba bić na alarm. Dzień dobry.

0: The Jam na dobry początek. Dzisiaj w audycji porozmawiamy o tym, że niedługo może zniknąć, a może nie zniknąć, a być bardziej konkretne wskazanie, że coś jest eko, że coś jest zielone, albo przynajmniej neutralne dla środowiska. O tym dzisiaj na pewno. Porozmawiamy o bardzo ważnej sprawie neuroatypowości. Mamy tydzień świadomości ADHD i o tym też porozmawiamy. Dzisiaj będziemy mogli porozmawiać także o tym, że powracają tradycyjne nośniki, jeżeli chodzi o muzykę. To wszystko dzisiaj znajdzie się rację po południówce. 9 minut po 16 przechodzimy do najważniejszej wiadomości dnia.
1: To jest raport 357.
0: Pożar stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Rządzący w większości wstrzymują się przed rozstrzygnięciem, jak doszło do zdarzenia. Jednak minister cyfryzacji nie ma wątpliwości, że to kolejny element wojny hybrydowej. O możliwym sabotażu mówią też służby i mają ku temu podstawy, bo tego typu bazy zapewniają m.in. internet w Ukrainie. Więcej w raporcie 357 od Krzysztofa Zimocha.
2: Ogień pojawił się w środę wieczorem w miejscowości Wola Krobowska. To nie był duży pożar, ale wystarczający, by zaburzyć pracę stacji przekaźnikowej do odbioru satelitarnego internetu. Strażacy mówią o podpaleniu lub zwarciu instalacji, mówi rzecznik powiatowej straży w Grójcu, młodszy kapitan Michał Maroszek.
3: Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastano pożar obudowy skrzynki zasilającej. Podjęto natychmiastowe działania w celu ugaszenia skrzynki.
2: Po zakończeniu akcji gaśniczej na miejscu pracę rozpoczęły służby i prokuratura.
4: Wykonujemy czynności, zabezpieczamy dowody. Według tych wstępnych ustaleń wiemy, że doszło do uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej. Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę.
2: Mówiła rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść. Do sprawy odniósł się również szef polskiego rządu Donald Tusk.
5: Mieliśmy dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury za wcześnie. Jest. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
2: Nieco dalej w ocenie sytuacji idzie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Dużo wskazuje na to, że mamy element kolejnej fazy wojny hybrydowej, że mamy do czynienia z celową próbą zakłócenia możliwości działania ważnej stacji, która jest takim hubem internetowym, też zapewniającym bezpieczeństwo działania internetu na Ukrainie.
2: Opozycja stawia pytanie, czy ewentualnego aktu dywersji można było uniknąć. Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
7: Rodzi się pytanie, w jaki sposób ta kluczowa infrastruktura z punktu widzenia nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej była zabezpieczona.
2: Stacja systemu Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu razem z drugą, bliźniaczą stacją na Litwie zapewnia dostęp do bezprzewodowego internetu w dużej części Europy Środkowo-Wschodniej. Dla Ukrainy jest to o tyle istotne, że system pozwala prowadzić operacje wojskowe na froncie i odbierać ataki choćby rosyjskich dronów w głębi kraju.
8: To jest albo pokazówka, albo próba zwiększenia opóźnienia, ale to tak nieznacznie.
2: No. Tłumaczy ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Mateusz Chrobok.
8: Wpływ jest taki, że jest większy ping, czyli większy czas reakcji. I teraz jak sobie pomyślisz o krytycznych działaniach, na których masz wpływ opóźnienie, no to na przykład jak masz internet po Starlinku i masz większe opóźnienie dla dronów FPV, no to co się dzieje z dronami?
2: Gorzej się nimi steruje.
8: Ktoś mógł to zupełnie celowo zrobić właśnie po to, żeby pogorszyć możliwości tam jakieś strategiczne.
2: Obecnie nikt nie ma wstępu w okolice miejsca, gdzie doszło do pożaru. Według mieszkańców teren stacji był ogrodzony tylko zwykłą siatką, jak mówi Tomasz Siemoniak.
9: Sprawa ochrony tego terenu jest przedmiotem czynności w tym momencie i będziemy te informacje przekazywać.
2: A rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński ostrzega, to może być kolejny element wojny hybrydowej, jaką prowadzi Rosja, a co za tym idzie wokół samego wydarzenia, mogą pojawiać się niesprawdzone informacje.
10: Wiadomo, że Rosjanie, rosyjskie służby próbują rozwiać nasze społeczeństwo, wystraszyć. Próbują bić klin między Polakami, więc różnego rodzaju fake newsy o tym się mogą pojawiać.
2: Na pewno można powiedzieć, że wskutek pożaru nikt nie został ranny.
0: Ciekawy jest język komunikacji, zarówno tych najwyżej postawionych, jeżeli chodzi o rządzenie naszym krajem, jak i urzędników i ministrów. Wszystko wskazuje na to, że no, to nie wydarzyło się przypadkiem, ale oficjalne potwierdzenie, jak było to powiedziane, jeszcze czekamy. 14 minut po godzinie 16. Wspominałem o fatalnej kondycji dzieciaków. Kiedyś po szkole rzucało się plecak w kąt i szło na boisko. Teraz dzieciaki same siedzą w kącie z telefonem lub tabletem. Taka różnica, napisał pan Marcin. Rzeczywiście tak jest i coraz częściej to obserwujemy. To może mieć ogromne, brzemienne skutki na przyszłość i taką bliską, i taką dalszą. Zapraszamy do kontaktu 510-357-357, głosówka Radia 357, a także tekstówki. Jesteśmy dla państwa.

0: Details High, klasyk od zespołu Blondie. Mówimy o tym od początku audycji. Coraz gorsza sytuacja zdrowotna i ruchowa młodych ludzi.
1: To wygląda strasznie. Nie chodzi o sport zawodowy, ale też chyba o to, jak później chcemy się czuć.
2: Od kilku lat jest bardzo dużo dzieci, które mają problemy właśnie sensoryczne, mają problemy z równowagą, z koordynacją.
3: My dzisiaj powinniśmy zrobić wszystko, aby odzyskać pokolenie, które ginie na naszych oczach.
0: To jest problem zdrowotny, to jest problem gospodarczy, to jest problem też, jeżeli chodzi o aktywność naszych młodych ludzi, bo wiadomo, że im więcej ruchu, tym lepsze ukrwienie, lepiej pracuje mózg. Co zrobić? Co przekonać, żeby młodzi porzucili telefony i tablety i wzięli się na przykład za haratanie w gała, jak to mawiano dawniej. Mamy też dobre, ciekawe informacje, jeżeli chodzi o rynek muzyczny. Okazuje się, że po tym, jak zachłysnęliśmy się streamingiem, coraz częściej chcemy mieć muzykę na własność.
4: Mają pewną duszę, pewien klimat.
5: Fan z muzyki, że tak powiem, jest zupełnie inny.
6: Problem tutaj jest taki, że przestajesz subskrybować jakiś program i wszystko tracisz. No nie masz nic tak naprawdę.
7: No a jak mamy takie czarne płyty, to wtedy mamy.
6: No mamy.
0: A jednym z kolekcjonerów czarnych płyt, zresztą często to pokazuje na Instagramie, jest Fish.
8: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez granic.

Marek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela, do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i puste trzepaki.

0: Fisze Made Tworzywo Piruety. To zapowiedzi nowej płyty, która mamy nadzieję, że będzie równie dobra jak poprzednie Fisze Made Tworzywo. 25 minut po godzinie 16. Już delikatnie Państwu sugerowałem, że ten temat się dzisiaj pojawi. Będziemy rozmawiać o, nazwijmy to, ekooszustwie. Pani Kamila Drzewiecka, Client for F, Prawnicy dla Ziemi, jest naszą gościnią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Więc ponieważ na początku, jak są zajęcia akademickie, to trzeba wyjaśnić sobie definicję pojęć, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Więc wyjaśnijmy, czym jest greenwashing?
1: Greenwashing, inaczej ekościema, albo tak jak pan wskazał, ekooszustwo, jest to używanie skojarzeń z ekologią czy z ochroną środowiska do tego, żeby promować swój produkt albo usługę, a ta informacja czy ta promocja niekoniecznie odzwierciedla, a właściwie nie odzwierciedla rzeczywistości, czyli biznes, który maluje na zielono swoją usługę albo produkt, a właściwie to ta korzyść środowiskowa jest albo nikła, albo w ogóle jej nie ma.
0: No to teraz jeszcze będą następne terminy i trzeba się będzie trochę skupić nad tym, ale powiedzmy, że generalnie 27 września wchodzi w życie dyrektywa EMPCO, Empowering Consumers for the Green Transition. Mówiąc po polsku, chodzi o to, że nie będzie można bezpodstawnie używać takich sformułowań jak eko, jak zielony. Co więcej, nie będzie można używać nawet niektórych skojarzeń graficznych sugerujących, że coś jest ekologiczne właśnie. Jak to ma zadziałać? Jakby to pani nam wytłumaczyła, co takiego w prawie się zmieni, że nagle producent nie będzie mógł używać sformułowania ekobutelka?
1: Świetne pytanie i tutaj być może ciekawostka. Już dzisiaj nie można tego robić. Już obecnie obowiązujące przepisy, mimo że rozmawiamy o nowej ustawie, to właściwie one już dzisiaj nie pozwalają na stosowanie greenwashingu, czyli
0: ale
1: tego
0: ja
1: wprowadzania
0: błąd. Ale to nawet ja niedawno przyjeżdżałem obok stacji benzynowej, widziałem cały czas ekogroszek.
1: Oj, moje serce boli, dlatego że tak, sprawa ekogroszku to była jedna z naszych spraw w Fundacji Clienter w Prawnicy dla Ziemi i mimo, że zakończyła się ona sukcesem, bo zmieniliśmy, czy doprowadziliśmy do tego, że przepisy zostały zmienione w ten sposób, że już nie wolno stosować przedrostka eko przed jakimkolwiek węglem, no to jeszcze niestety nie wszyscy przedsiębiorcy się zorientowali, że tego nie wolno robić, ale wracając do tego głównego wątku, czyli jak te przepisy, co one właściwie mają robić i co konsument z tego ma. No więc zaczęliśmy od tego, że te przepisy już obowiązywały wcześniej, od wielu, wielu lat. Natomiast ta kwestia ekologii w związku z tym, czy tam no, większego zwracania uwagi na wpływ, negatywny wpływ produktów i usług na środowisko, od niedawna stała się takim elementem bardzo istotnym dla konsumentów. Czyli konsumenci nie patrzą już tylko na cenę, nie patrzą już tylko na skład, ale patrzą też przy podejmowaniu swojej decyzji, bardzo często patrzą też na to, że nie chcą swoim wyborem zakupowym prowadzić do większej degradacji środowiska. No i w związku z tym Komisja Europejska postanowiła dać jeszcze więcej tych narzędzi dla konsumentów, żeby mogli dowiadywać się, jaki wpływ dany produkt czy usługa ma na środowisko. I właśnie ta ustawa Empowering Consumers, czyli po polsku byśmy ją przetłumaczyli, że ona wzmacnia pozycję konsumentów w ramach transformacji, czy tam zielonej transformacji, ona daje więcej narzędzi i więcej obowiązków nakłada na firmy. I teraz wprost jest, już stoi w prawie, nie tak jak wcześniej, czyli ustawa mówiła, że nie można wprowadzać w błąd, ale teraz już czytamy wprost, czego na pewno nie można robić. I na pewno na przykład przedsiębiorcy nie mogą stosować takich słów, które właściwie nic nie znaczą, czyli ekologiczny,
0: neutralny dla środowiska,
1: zielony, neutralny, dlatego że te jakby słowa, one nie niosą za sobą żadnej konkretnej informacji. Jeśli przedsiębiorca rzeczywiście chce korzystać z takiej reklamy, takiego marketingu, który odnosi się właśnie do tych cech środowiskowych, to musi w sposób bardzo precyzyjny wyjaśnić konsumentowi, na czym ta jego lepszość, użyjmy takiego słowa, może nie do końca po polsku, na czym ta lepszość polega.
0: No
1: tak?
0: To ja muszę wejść słowo. Pani Kamilu, bo tak. Kamila Drzewiecka, Client for Air, Prawnicy dla Ziemi, jest naszą gościnią, przypomnę tylko. Rozmawiamy o ekooszustwie i o tym, że ma ono zostać zabronione. Idę do popularnego dyskontu spożywczego i widzę obok siebie rzecz, którą uwielbiam, czyli ogórki kiszone. Jedne kosztują 6 zł i są ogórkami kiszonymi, drugie są ekoogórkami kiszonymi i kosztują 9 zł. Badania w Polsce wskazują, że 54% nawet konsumentów chce zapłacić. Tutaj do jednego worka są wrzucone rzeczy trwalsze. W sumie też można powiedzieć, że jeżeli coś jest trwalsze i rzadziej wymieniamy, to służy środowisku, ale także przyjazne środowisku same w sobie, czyli po prostu takie, które mają mniejszy ślad węglowy, czy po prostu zostały wyprodukowane w taki sposób, który jest dla środowiska realny, sposób mniej szkodliwy lub neutralny. I ja podchodzę do tych ogórków kiszonych. Jakie mam je rozróżnić, które są naprawdę eko? Przecież to jest małe opakowanie. Jak ja rozróżnię, czy to jest eko ściema, czy to jest prawda?
1: No więc przede wszystkim przepisy zmierzają do tego, że coraz większy nacisk ma być położony na tak zwaną certyfikację zewnętrzną, czyli firmy tymi zmianami w przepisach są zachęcane do tego, aby korzystać z tej certyfikacji zewnętrznej. No i tam te firmy certyfikujące czy jednostki certyfikujące mają specjalne narzędzia do tego, żeby zbadać w całym łańcuchu wartości, czyli jakby od wydobycia tego materiału, czy tam od pozyskania tego materiału, aż do momentu, kiedy stanie się on odpadem, jaki ten jego wpływ na środowisko rzeczywiście jest i czy on jest mniejszy niż produktu konkurencji, czy nie. Tak? Mhm. Więc tutaj będzie rosła na pewno rola tego rodzaju certyfikatów i tutaj też prawo ujednolica kwestie związane z certyfikatami, dlatego że dzisiaj mamy do czynienia z wolną amerykanką i te certyfikaty tak naprawdę rosną, rozwijały się do dzisiaj jak grzyby po deszczu bez żadnej większej kontroli.
0: Konsument. Tak.
1: Absolutnie to tak.
0: Kto
1: i
0: będzie
1: konsument
0: te,
1: rzeczywiście...
0: Kto będzie te certyfikaty przyznawał? Bo ja się boję, że one będą kosztować, a cena tych certyfikatów, koszt tych certyfikatów zostanie przerzucony na nas, konsumentów.
1: No, ale tutaj chcę też zaznaczyć, że certyfikat nie jest jedynym sposobem wykorzystania tej środowiskowej jakby narracji, czy tamtego marketingu, dlatego że przedsiębiorcy mogą też bez certyfikacji reklamować swoje produkty czy usługi jako bardziej neutralne, czy tam lepsze dla środowiska, tak? Z tym, że tutaj jest taki dodatkowy wymóg nałożony na producenta, że to twierdzenie o ekologiczności, ono musi zostać przez niego bardzo dobrze udokumentowane. Musi być zgodne z najnowszą wiedzą w danej dziedzinie, tak? Czyli te informacje muszą być oparte na wiedzy naukowej, a nie mogą być zabiegiem, który jest czysto marketingowy i nie ma odzwierciedlenia w wartości tego produktu i w jego jakości, tak? Więc tutaj jakby po stronie prawo też wymaga od producentów tego całego procesu zastanowienia się głębokiego, wewnętrznego nad tym, jaki ten produkt jest, tak? Co dzisiaj właściwie było przez zdecydowaną większość producentów pomijane po prostu.
0: To prawda.
1: Na bazie jakichś swoich takich dowolnych ocen producenci pisali, co chcieli na opakowaniu albo brali jakiś bardzo wąski wycinek swojego biznesu i na jego podstawie twierdzili, że ten produkt
0: są,
1: jest...
0: Albo są marką przyjazną dla środowiska. Tak jest. Powiedzmy o sankcjach, bo sądy lub UOKiK, które zbadają, że ktoś nadużywa takiego sformułowania jak eko, czy neutralne, czy jakichś symboli graficznych, sankcje mogą sięgać, są bardzo wysokie, naprawdę groźne, 10% obrotu za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Nie boi się pani zapchania sądów? Nie boi się pani tego, że rzeczoznawców w Polsce aż tylu nie mamy, żeby oni rozpatrywali tyle tych spraw, ile może się pojawić? Bo podejrzewam, że producenci, jeżeli będą mogli szukać obejścia lub naruszenia, to cały czas będą próbować, bo wiemy, że to jest taka zabawa w policjantów i złodziei.
1: W ogóle się tego nie boję i myślę, że w ogóle się nie spodziewam zapchania ani sądów, ani organów takimi sprawami, a to z uwagi na to, że już sam fakt, obserwuję, że sam fakt wdrożenia tych nowych przepisów bardzo mobilizuje przedsiębiorców do tego, żeby ta ich komunikacja była zgodna z przepisami, dlatego że to ryzyko dostania kary w wysokości 10% obrotu za zeszły rok jest karą olbrzymią i rzadko kto będzie chciał podjąć takie ryzyko. Więc myślę, że do sądu to trafią sprawy bardzo, bardzo jednostkowe, może bardzo też takie niejednoznaczne, tak? Natomiast ja raczej spodziewam się tego, że rynek poważnie podchodzi do kwestii teraz już, coraz poważniej będzie podchodził do kwestii reklamy w tym obszarze właśnie wskazywania tych korzyści środowiskowych i firmy w ramach własnych wewnętrznych procesów zaczną bardzo pilnować, żeby ten ich marketing nie narażał ich na ryzyko już nie tylko w tym momencie reputacyjne, tak, ale również duże ryzyko prawne i finansowe. Więc ja bym się nie bała jakiejś wielkiej lawiny tych spraw.
0: Dziękuję pani pięknie. Kamila Drzewiecka, Client for Air, prawnicy dla ziemi, była naszą gościnią. Dziękuję pięknie.
1: Uprzejmie dziękuję. Do widzenia.
0: Pan Kuba zwraca mi uwagę, panie redaktorze, to są ogórki lub inne owoce typu bio banany, bio sałata. I tutaj dopiero się zacznie. Tak naprawdę patrzmy i wybierajmy bardzo uważnie.

0: Dziangonda, uwielbiam człowieka, uwielbiam, fantastycznie śpiewa. Jak ma być lepiej z ruchem u dzieciaków, jeśli są szkoły, w których były stoły ping-pongowe na korytarzach, pisze pan Robert z Zielonki, a teraz są gdzieś pochowane, bo dyrekcja twierdzi, że podczas przerwy jest za głośno i dzieciaki za bardzo szaleją koło tego stołu. Przypomina się też bardzo głośna sprawa z wiosny ubiegłego roku z Puław, z likwidacją, a w zasadzie chęcią likwidacji Orlika, bo okazało się, że dzieci podczas uprawiania sportu są za głośne.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A to kolejny pan w stylu retro, Teddy Swims.

0: Oj, w klasycznym, pięknym stylu zakończone. Pani Ela pisze, obawiam się, że ta transparentność może być trudna do osiągnięcia. Certyfikacja już kosztuje. W branży rolniczej samo wprowadzenie upraw, czy plantacji, czy hodowli eko już kosztuje. Są to inne środki, inne koszta, inny rodzaj uprawy, inne opony, często mniejsze. Związane też z większym ryzykiem. Restrykcyjna certyfikacja wiąże się z kontrolami, ale też z opłatami dla jednostek certyfikujących. Eko i zdrowie już kosztuje. Co będzie dalej? Dziękujemy za tego maila i za uwagi, które pani nam przyniosła. Za 16 minut, godzina 17, dramatyczne dane i wołanie o zmianę. Rektor Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego alarmuje, że przytłaczająca większość dzieci w Polsce nie ma podstawowych kompetencji ruchowych. Takie wnioski płyną z badania, w którym wzięło udział ponad 100 tysięcy dzieci w całym kraju. O raporcie, który poruszył nawet Roberta Lewandowskiego, opowiada Sebastian Kierzek.
1: Muszę powiedzieć, że gdy człowiek czyta te dane, nie dowierza. Proszę posłuchać. Ponad 80% dzieci nie ma zapewnionej nawet jednej godziny ruchu dziennie. Chodzi o jakąkolwiek aktywność, nawet spacer. 94% dzieci w wieku od 6 do 12 lat nie posiada podstawowych kompetencji ruchowych.
2: One są w podstawie programowej. To nie jest tak, że my sobie wymyśliliśmy przewrót przód, kopnięcie piłki, skok przez skakankę. To wszystko jest zapisane w podstawie programowej.
1: Powiedział na kanale Food Track profesor Bartosz Molik, rektor AWF Warszawa.
2: Teraz wyobraźmy sobie, że mamy wywiadówkę. Jest nauczycielka i mówi, szanowni państwo, 94% państwa dzieci do tej pory mimo obowiązku nie nauczyła się czytać i pisać. To byłby dramat.
1: Byłby dramat w przypadku braku kompetencji językowych czy matematycznych. Dramatu nie ma, gdy mowa o kompetencjach ruchowych. A może jednak jest? To Robert Lewandowski.
3: Jestem w szoku i to wygląda strasznie. Nie chodzi o sport zawodowy, ale też chyba o to, jak później chcemy się czuć i potrzebna by była jakaś pewnie przeogromna reforma.
4: Dzisiaj słowo Roberta Lewandowskiego w przestrzeni medialnej, międzynarodowej może nawet waży więcej niż niektórych prominentnych polityków w tym kraju. Więc to już jest zwycięstwo.
1: Mówi Radio 357 autor wywiadu Łukasz Wiśniowski. Prezentowane dane niestety pokrywają się z doświadczeniem fachowców na co dzień pracujących z dziećmi.
5: Zauważyłam, że od kilku lat jest bardzo dużo dzieci, które mają problemy właśnie sensoryczne, mają problemy z równowagą, z koordynacją, z czuciem ciała, najprostszymi nawet aktywnościami ruchowymi, nawet z przyjęciem jakiejś pozycji ciała do danego ćwiczenia.
1: Przyznaje Beata, fizjoterapeutka i terapeutka integracji sensorycznej.
5: To jest taki nasilający się efekt. Jak kiedyś miałam do terapii integracji sensorycznej 10 czy 12 dzieci, to dzisiaj mam ich 2 razy więcej.
2: W klasach 1-3 w większości szkół podstawowych mamy nauczycieli edukacji w czasoszkolnej, czyli nie mamy nauczycieli WF-u. Te dzieciaki przy złym stylu odżywiania, z niskiej aktywności ruchowej i tak dalej, jeszcze zaburzeniach snu, one docierają do klasy 4, kiedy mamy już 30% dzieciaków otyłych i z nadwagą.
1: I coś, o czym mówi się od lat. Zwolnienia z WF-u. Dzieciom nieświadomie wyrządzana krzywda.
3: Nie chodzi o samo cenę, ten czerwony pasek, ale w przyszłości nie mieć tylu problemów ze zdrowiem, bo jednak brak ruchu to też powoduje, że częściej do lekarza trzeba chodzić, częściej trzeba jakieś choroby się łapie.
1: To, na co zwraca uwagę Robert Lewandowski, potwierdza też profesor Małgorzata Gałązka-Sobotka, rektor Uczelni Łazarskiego, dyrektorka Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.
6: Gdy dzisiaj mówimy i jesteśmy zachwyceni ideą longevity, to longevity jest oparte przede wszystkim na skutecznej prewencji chorób, na skutecznej profilaktyce.
2: Do tego dochodzi, przecież angielski jest ważniejszy, matematyka jest ważniejsza, po co WF?
3: Ja nie oczekuję, że każde dziecko w każdy sport ma uprawiać, ale sam ruch, nawet spacer, jazda na rowerze, bieganie w parku, często nie zdajemy sobie sprawy, jak takie małe rzeczy mogą nam pomóc, albo naszym dzieciom, żeby być zdrowszymi.
1: A później mniejszym obciążeniem dla systemu ochrony zdrowia. Choć tak naprawdę nie o system tu idzie.
6: Ja używam nawet takiego określenia, że my dzisiaj powinniśmy zrobić wszystko, aby odzyskać pokolenie, które ginie na naszych oczach.
4: Zwycięstwem będzie każdy moment, w którym chociaż przez minutę rodzic pomyśli, czy ja swojemu dziecku zapewniam odpowiednią ilość ruchu.
1: Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: Dużo ważnych słów o pladze zwolnień z WF-u. Dużo ważnych słów o tym, że każdy ruch, takie wyjście na rowerek, takie przejście się po parku jest bardzo istotne. Zacznijmy od na przykład porannych rozruchów z dzieciakami. A przy okazji, powiedzmy sobie tak z ręką na sercu, bo to już ten wątek też był poruszany. Czy przeszkadza nam to, na przykład na tych pięknych, zamkniętych osiedlach, że dzieci wyjdą na podwórko i będą trochę hałasować podczas uprawiania sportu? 510-357-357, głosówki i tekstówki Radia 357. Zapraszamy.

0: Fleetwood Mac zawsze, zawsze dobry jest. 8 minut do godziny 17. Pan Waldek z Warszawy. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie aktywacji młodzieży.
0: Z chęcią pana posłucham.
1: Mam, wie pan co, takie przemyślenie, ponieważ ja zajmuję się po części zawodowo jakby młodzieżą, jeżeli chodzi o sztuki walki i wie pan, strasznie jakby trochę, znaczy inaczej, strasznie. Boli mnie to, że przy tych wszystkich pozytywnych rzeczach, które się dzieją, które rzeczywiście zmieniają społeczeństwo w bardzo pozytywne rzeczy i jakby powiedzmy, nie wiem, body positive, rzeczy związane z unikaniem agresji, robieniem różnego typu rzeczy, są to bardzo pozytywne ruchy, tylko przy okazji tego bardzo dużo osób jakby przykrywa wiele problemów właśnie takim body positive, właśnie brakiem agresji, wszystkiego innego, co przekłada się w dużym stopniu na to, że kiedyś jak chciał pan zaimponować dziewczynie, to na tym trzepaku trzeba było rzeczywiście coś tam zrobić, trzeba było ćwiczyć, w jakiś sposób się pokazać. Teraz jakby odsuwamy jakąkolwiek kontakt fizyczny, dużo łatwiej się kłócić w internecie, no bo nikt nikogo nie uderzy, nikt nikomu nie zrobi krzywdy. Kiedyś jak człowiek wziął i czyjąś dziewczynę pociągnął za włosy, to jej kolega mógł mu rozkwasić nos. Teraz już się tego wszystkiego nie zrobi. I teraz jak robimy w ten sposób, że staramy się być tacy bardzo, rozdzielić to wszystko, to przy okazji zaczynamy robić coś takiego, że młodzież boi się nawet zacząć jakąkolwiek rzecz uprawiać, robić, wychodzić, no bo przez internet nie trzeba żadnego wysiłku, nie trzeba niczego, człowiek jest schowany, nie musi w żaden sposób nad sobą pracować, żeby cokolwiek pokazać.
0: Panie Waldku, z jednym się zgodzę, z wszystkim się zgodzę, oprócz jednego sformułowania. Mam nadzieję, że nikt nikomu nie musi imponować tylko i wyłącznie tym, że potrafi coś lepiej na trzepaku. Z całym szacunkiem i z chęcią za imponowania aktywnością ruchową. Pani Sylwia z Wielkiej Brytanii się też do nas zadzwoniła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Tak, ja chciałam powiedzieć, że ja się urodziłam w latach 80. i jako dziecko pamiętam, że bardzo dużo nas było. Bardzo dużo czasu spędzaliśmy na podwórku. Nie byliśmy cicho zdecydowanie, jak to dzieci. I wydaje mi się, że chyba zapomnieliśmy już o tym. I osoby, którym w jakiś sposób hałas przeszkadza, powinny sobie przypomnieć o tych czasach, kiedy również byli dziećmi. Jak wtedy było, bo było tak jak mówię, było nas dużo, byliśmy głośni.
0: A krzyczała pani, mamo, rzuć piłkę?
2: Oczywiście, że krzyczałam. Wszyscy krzyczeliśmy i wszystkie mamy w okna wyglądały, bo mama nie wiedziała, które dziecko woła. Także to były takie właśnie fajne czasy i powinniśmy się cieszyć, że te dzieci chcą spędzać czas na świeżym powietrzu, zamiast siedzieć przed komputerem czy z telefonem. Także naprawdę, przypomnijmy sobie, jak było kiedyś i pozwólmy się im bawić.
0: Dziękuję pani pięknie. Jeszcze mam głos od pani Beaty. Tekstówkę pani Beata z Grabiny. Jest jeszcze jedna strona brachu ruchu wśród dzieci. My, rodzice, nie pozwalamy na samodzielność i wszędzie podwozimy je autami. I druga strona tego, jak się zachowują rodzice, zadzwoniła słuchaczka. Nie chciała prezentować się na antenie, ale podpowiedziała, że rodzice muszą dawać przykład.
3: Ja sam jestem z pokolenia 8.0, czyli w tym roku 46 lat będę miał i nadal mi się chce, tak jak wczoraj, na 23. z grupą osób w podobnym wieku, ale i młodszych, iść na lodowisko i grać w hokeja amatorsko do, powiedzmy, w pół do pierwszej.

0: Popołudniówka Radia 357, jest 17. Ola Żaczek i serwis.
1: Był czerwony dywan i powitanie z honorami oraz asystą wojskową Xi Jinping w Białym Domu. To jego pierwsza wizyta państwowa w Waszyngtonie od ponad dekady. Prezydent Xi zostaje pierwszym chińskim przywódcą, który odbywa drugą oficjalną wizytę państwową w Ameryce. Podkreślał kilkadziesiąt minut temu Donald Trump, Chiny są otwarte i z radością zapraszają amerykańskie firmy do inwestowania w kraju, mówił z kolei Xi Jinping. Rozmowy mają zdominować kwestie handlu, sztucznej inteligencji oraz Tajwanu. Więcej o tej wizycie za kilka minut w dalekim zasięgu. Tymczasem nie wszyscy dziennikarze z największych amerykańskich redakcji mają szansę relacjonować m.in. to wydarzenie. Pomimo decyzji sądu, reporterów serwisu Politico i telewizji MS Now, a także części pracowników CNN nie wpuszczono na teren Białego Domu. Kilka godzin wcześniej sąd zablokował decyzję Donalda Trumpa o wykluczeniu z Białego Domu tych mediów. Sędzia uznał, że zakaz wstępu ich pracowników do Białego Domu jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją. Zgodnie z decyzją Sądu Federalnego dostęp dziennikarzy miał zostać przywrócony na co najmniej 2 tygodnie, podczas gdy sprawa będzie dalej rozpatrywana. Portal Politico podał natomiast, że Secret Service skonfiskowało przepustkę ich dziennikarza, również MS Now przekazało

0: powiedziała, że jej reporter nie został wpuszczony na teren Białego Domu. Dostępu odmówiono także niektórym pracownikom CNN. My wracamy do kraju i do sprawy wtorkowego incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Jak się okazuje, stoi za nim dziecko. To 12-letni chłopiec zepchnął z nasypu betonowe elementy na tory Wiedlance, poinformowała dziś policja. Na leżące na torach betonowe bloki najechały dwa pociągi towarowe. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nie doszło też do wykolejenia, ale ruch kolejowy na trasie Dęblin-Łuków był wstrzymany przez kilka godzin. Chłopiec w obecności rodzica odpowiadał na pytania policjantów, przyznał się sprawą, zajmie się teraz sąd rodzinny. MSWiA i Straż Pożarna uruchomią nową aplikację, która będzie informowała o zagrożeniach. Będzie ostrzegać użytkowników o alertach RCB, wojska czy służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Jej powiadomień nie da się przegapić, zapewnia Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
1: Telefon, mimo że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
0: Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Obiecują, zapewniają, gwarantują, a to znak, że wybory już blisko. Teraz w serwisie Kraków i gorączkowa walka o głosy mieszkańców, którzy w niedzielę wybiorą prezydenta. Kampania nie pachnie rewolucją, bo programy kandydatów to niejako odkręcenie tego, za co od władzy odsunięto Aleksandra Miszalskiego, relacjonuje nasz reporter Andrzej Zasadni.
2: Na początek kolesiostwo.
3: To, co proponuję, to redukcja zarządów do maksymalnie 2 osób. Dla miasta to będą miliony złotych rocznie oszczędności.
2: Mówi niezależny Łukasz Gibała. Do poprawy jest także strefa czystego transportu.
4: Zaproponowałam zmniejszenie granic strefy czystego transportu do drugiej obwodnicy Krakowa.
2: Wskazuje Monika Piątkowska z KO, a zmienić musi się także komunikacja miejska.
5: Proponuję likwidację białych plam, budowę nowych linii tramwajowych i wspólny bilet mieszkańca na kolej i transport miejski.
6: Jedną z pierwszych decyzji, które zrobię, jest przywrócenie biletu 20-minutowego, bo 15 minut to za mało, by dojechać do pracy.
2: Proponują Aleksandra Owca z Razem i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Nie należy zapominać o pracownikach.
7: Mój projekt to 200 hektarów przygotowanej strefy inwestycyjnej, dobrze uzbrojonej, dobrze skomunikowanej.
2: Dodaje Michał Drewnicki z PiSu. Wszyscy kandydaci obiecują także walkę z najmem krótkoterminowym. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
0: Przypomnijmy, wybory w Krakowie w niedzielę. Na koniec w serwisie hasło, które rodziców w wieku szkolnym, zwłaszcza jeśli pada wieczorem, może przyprawić o gęsią skórkę. Trzeba przynieść żołędzie. Ale tym razem nie na jutro i nie do szkoły na technikę, ale do zoo i to do 4 października. Warszawski Ogród Zoologiczny po raz kolejny zaprasza do wzięcia udziału w akcji zbiórki żołędzi i orzechów włoskich oraz laskowych dla podopiecznych. Zebrane żołędzie i orzechy pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Powinny być suche, zdrowe, bez zanieczyszczeń i owadów w środku. Dary można przenosić codziennie od 7 do 19 i zostawiać przy wejściach do zoo. Potrzeba 1,5 tony żołędzi, 300 kg orzechów włoskich i 200 kg orzechów laskowych. Przy okazji zoo prosi o nieprzynoszenie kasztanów, ponieważ mieszkańcy ogrodu ich nie jedzą. Ale te na pewno przydadzą się dzieciom do szkoły. Do usłyszenia o 18.
8: A wiesz, po czym poznać na naszym parkingu, że idzie jesień? Na środku stoi taki wielki dąb i on w karoserii robi du-du-du-du-du-du-du-du-du z tymi żołędziami. Można pójść pozbierać, ale orzechów to nie nazbieramy, bo wymroziło zimą bardzo, bardzo dużo tych orzechów.
9: Nic nie ma?
8: Nie, żołędzie są. Ile tam kilogramów potrzeba?
9: Żołędzi, już mówię. Żołędzi 1,5 tony, 300 kg orzechów włoskich i 200 kg orzechów laskowych.
8: Tak byśmy dali radę w jeden dzień. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy lokalne rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a wysoko w górach również śniegu. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna, przeważnie od 6 do 10 stopni. Cieplej nad samym morzem około 12 stopni. Uwaga, w Kotlinach Karpackich nie pośpimy w namiotach, bo około 4 stopni Celsjusza.
10: Radio 357.
8: Michał Foltak realizuje, Andrzej Rutka jest wydawcą, Marcin Cichoński mówi dzień dobry w popołudniówce po raz drugi, a przy okazji mam dla Państwa specjalne zaproszenie. Proszę wejść na kanał 357 Talk na YouTubie. Jest taki kanał, tam coraz więcej osób subskrybuje. Po pierwsze zasubskrybować, a po drugie ja już tam dorzuciłem, bo nie chcę Państwa straszyć, ale awantura o lalkę dopiero się rozpocznie. Wrzuciłem recenzję filmu kinowego, który za tydzień to już będzie można pójść i zobaczyć. 2 godziny 45 minut. Jak ktoś chce się przekonać, bez spoilerów, o czym to, no właśnie, czy przy lalce mogą być spoilery. W każdym razie W każdym razie, bez spoilerów i będzie na YouTubie. Proszę, koniecznie zajrzeć. A to zespół Gorillaz. Ciekawe, czy oni Gorillaz lubią żołędzie?

0: We Got The Power Gorillaz. Pan Przemysław ze Szczecina do nas zadzwonił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim.
0: W sprawie ruchu młodych pewnie.
1: Tak jest, w sprawie ruchu młodych jako nauczyciel akademicki z doświadczeniami takimi ze studiów swoich tutaj, gdzie uczę, ale też obserwacja wśród dzieci. Dwa takie problemy, o których nie zawsze pamiętamy, a które wydają mi się bardzo istotne. Pierwszy to jest taki, że na wszystkich poziomach edukacji nasze programy nauczania są strasznie przeładowane. I efekt jest taki, że często racjonalna młodzież, ich rodzice, mają do wyboru albo brać dodatkowe lekcje matematyki, fizyki, polskiego i czego tam więcej nie potrzeba, albo jakąś aktywność fizyczną, w związku z czym często na tą aktywność fizyczną nie ma czasu. To zresztą się świetnie zgadza z niedawno tutaj przedstawionymi przez naszego doktora Rożka obserwacjami na temat wyników PISY, gdzie zauważył słusznie zresztą, że nasze dzieci bardzo dużo korepetycji biorą. No, jak biorą korepetycje z fizyki, to nie ćwiczą, nie mają aktywności fizycznej.
0: No nie da się symultanicznie na rowerku jeździć i uczyć się chemii, tak, to prawda.
1: Próbowałem czytać książki, trochę się daje, ale na pewno nie jest to wygodne i pewnie mało skuteczne.
0: A druga sprawa szybko?
1: Natomiast druga sprawa chyba związana jest z tym, że dzieci przy tym całym przeładowaniu elektroniką, no niestety jako znowu racjonalne osoby i minimalizacja wydatku energii nie będą chciały robić co wymaga więcej wysiłku po prostu.
0: Tak. Ten wątek był poruszany. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Tak. Kłaniam się pięknie. A to jest głos z Niemiec?
2: Mieszkam w Niemczech. Sam byłem kiedyś bardzo oburzony, jak byłem świadkiem, jak po prostu przyjechała ochrona i o godzinie 19 zamykała plac zabaw dla dzieci. Zostałem poinstruowany, że przecież cały dzień dzieci się bawią, a ktoś obok po prostu chce mieć święty spokój, przynajmniej na wieczór. Jest to też w pewnym sensie jakieś rozwiązanie. Czynne cały dzień, w godzinach właśnie późnych, popołudniowych, zamknięcie i jest wtedy cisza i spokój.
0: No każdy kij ma dwa końce i każdy medal ma dwie strony, bo przed chwilą też pan Przemysław o tym mówił. Napisał o tym pan Tomek. Ja tylko chciałem zauważyć, jak grafiki dzieci są teraz wypchane. Właśnie odebrałem moje dziecko z przystanku Boleje. Wyjechała z domu 6:50. Poszła się przebrać po szkole. Zaraz pewnie zje obiad i będzie godzina 18, chwila odpoczynku. Wieczorem nauka, o 22:00 w spanie, bo o 5:30 trzeba wstać. No i pewnie retoryczne pytanie, gdzie jest czas na sport? No na pewno nie po 19 w Niemczech, bo tam zamkną boisko. It's in the trees. It's coming.

0: Kate Bush przed chwilą w Radiu 357, w studium Michał Żakowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wybaczysz mi, że nie rozłożyłem czerwonego dywanu?
1: Nie, no ale wiesz, no, ja nie jestem taką potężną postacią, o której nie wspominasz wspominając.
0: No to o tym wszystkim już za chwilę.
2: Daleki zasięg.
1: Do tego czerwonego dywanu dokładamy jeszcze orkiestrę, jeszcze przelot bombowców B-1 zdolnych przenosić broń jądrową i mamy powitanie w bazie Andrews. Takie powitanie od 1962 roku. To jest rzecz bez precedensu w ostatnich latach. I tak Donald Trump, jego żona Melania witali Xi Jinpinga i jego żonę. Co z tego będzie wynikało? Co z tej podróży może wyniknąć i relacji amerykańsko-chińskich? Radosław Pyfel, analityk zajmujący się właśnie Azją, Chinami i również kanał Radosław Pyfel polecam bardzo serdecznie, by oglądać tam opowieści o świecie. Dzień dobry, Radosławie.
3: Dzień dobry, witam ciebie, witam państwa w tym historycznym dniu.
1: Bo to jest historyczne.
3: Bo zawsze, zawsze kiedy się spotyka się z Trumpem.
1: To jest to historia i historyczny dzień. Ostatni taki historyczny dzień był niedawno, na wiosnę w tym roku, także to już dwa w wykonaniu tego duetu. I teraz powiedz, czy rzeczywiście my mamy do czynienia z jakimiś historycznymi decyzjami, które zostaną podjęte, o których usłyszymy, no nie teraz, nie dzisiaj, bo to jest, wiadomo, to na razie są spotkania i okrągłe słowa, ale czy coś konkretnego według ciebie ma się wydarzyć i ta wizyta temu służy?
3: No nawet jeżeli nic się nie wydarzy, to będzie to wielkie wydarzenie, bo mamy rzeczywiście tutaj cesarską oprawę. Tak było w Pekinie i to najwyraźniej spodobało się Donaldowi Trumpowi i on teraz tutaj także chce się wywiązać z tego zadania i pokazać imperialną jakby wspaniałość Ameryki i to jest jedna rzecz wspólna. I druga to jest ten stan chwiejnej, kruchej i też niepewnej równowagi, ale jednak ona została osiągnięta w relacjach między tymi dwoma supermocarstwami. W Pekinie być może zrobiono ku temu dobry początek. Ostatnio Scott Bessent także chwalił się, że zespoły dotyczące jakby sztucznej inteligencji osiągnęły konsensus, czy osiągnęły porozumienie. Więc nawet jeżeli nic się nie wydarzy, no w sensie, że my oczywiście jako komentatorzy, dziennikarze, widzowie, słuchacze, słuchaczki, no oczekujemy, że tam będzie zaraz trzecia wojna światowa albo coś wydarzy się wielkiego, ale jeśli właśnie nic wielkiego się nie wydarzy, to to może być właśnie największa rzecz, która może się wydarzyć, czyli utrzymanie tego stanu chwiejnej równowagi. Bo to jest 4-5 spraw co najmniej, które będą dyskutowane. Po pierwsze to jest handel, te kwestie celne. Po drugie to jest ta sztuczna inteligencja, o której tutaj mówi się. Po trzecie bardzo ważny dla Pekinu Tajwan. Po czwarte to jest kwestia zakupów różnego rodzaju samolotów czy artykułów spożywczych. To bardzo chce załatwić Trump przed wyborami. No i po piąte to jest dostęp do metali ziem rzadkich i do komponentów, co z kolei limitują często Chiny, grając tą kartą w polityce międzynarodowej. No i na dalszy plan jednak schodzi troszkę Iran. O Ukrainie się nie mówi właściwie zbyt wiele w tym kontekście. Tu Chińczycy się od tego dystansują, więc na pewno też nie będzie się mówić o bazie amerykańskiej. Sądzę w Polsce tutaj i pewnie też nie będzie się zajmował tą sprawą, ale te pięć kwestii, które wymieniłem, no to będzie przedmiotem tych dyskusji i być może osiągną jakieś porozumienie. No w kwestii AI na przykład nie zgadzają się, czy torpedują wspólnie tą inicjatywę Europy, Kanady, Australii, która mówi o tym, że powinien być globalny nadzór nad AI w przyszłości. I tu USA i Chiny się do tego nie zapisały, więc no, grają w swojej lidze troszkę.
1: AI to jest bardzo poważny temat, bo to stanowi również o mocarstwowości obu krajów, między innymi, tylko że ten AI w wykonaniu jest trochę inny. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to mamy wielkie koncerny i gigantyczne pieniądze w to zaangażowane. Oczywiście Chiny także, ale Amerykanie to bardziej, bym powiedział, ekskluzywnie, a Chińczycy bardziej inkluzywnie dla właśnie krajów z tak zwanej grupy BRICS albo krajów południa. Oni próbują, by ta sztuczna inteligencja w tym takim potocznym rozumieniu naszym i konsumenckim podejściu była właśnie osiągalna, a co za tym idzie, wpływy chińskie by się rozszerzały dalej i umacniały w krajach takich w Afryce czy w Azji Południowej. To chyba też tak wygląda, że tak ta rywalizacja pomiędzy tymi dwoma gigantami sztucznej inteligencji się rozgrywa.
3: No na pewno będą rywalizować, to nie ulega wątpliwości, to oni sobie też mówią, jako tacy sportowcy, którzy podają sobie ręce i mówią, to będzie tough game, no to będzie bardzo taka
1: twarda gra,
3: tough game, twarda gra, będziemy rywalizować, no i tak te spotkanie przebiega. Zresztą oni szykują się teraz na kolację, główni ci gracze z AI, bo oni usiądą na tej kolacji z Xi Jinpingiem i z Trumpem, nie, tutaj nie jest jasne, czy Xi zabrał ze sobą delegację i czy będą jacyś Chińczycy, ale Amerykanie na pewno już przymierzają teraz garnitury do tej kolacji, która dzisiaj jest planowana w Waszyngtonie i na pewno o tym też będą rozmawiać. Nie ma tutaj, panie redaktorze, jeżeli mogę się tak do ciebie zwrócić, darmowych obiadów, bo Chińczycy są oczywiście inkluzywni, oddają ten kod za darmo, to jest open source, ale to jest no, taki open source, że zbierają też informacje, zbierają pewną wiedzę i to nie trzeba za to płacić, no płacimy dzisiaj danymi swoimi, tak? Swoimi preferencjami, profilami, Amerykanie każą za to płacić, a Chińczycy udostępniają to i nie tylko słusznie tutaj zwróciłeś uwagę na rynki globalnego południa, bo nam ten świat znika z horyzontu, aż tam się niesamowicie szybkim tempie rośnie klasa średnia. Bylibyśmy zdziwieni, gdybyśmy zobaczyli Afrykę czy niektóre kraje azjatyckie. Byłem ostatnio w Mongolii, w Laosie i tam Chińczycy wchodzą rzeczywiście, nie ma tych obaw, które są gdzieś na przykład w Europie czy jeszcze w świecie zachodnim, ale także i w Europie, no jeżeli spojrzymy na klasę polityczną, która używa, nie wiem, TikToka czy chińskich aplikacji, to też one tutaj są, więc ja myślę, że te dwie sztuczne inteligencje no, będą walczyć o konsumentów i to będzie, no, będzie rywalizacja, to będzie tough game, to będzie twarda gra, no ale oni sobie pewnie dzisiaj na kolacji o tym porozmawiają w ciągu tych dwóch najbliższych dni.
1: Najważniejsze w tej grze też jest bardzo ważne to, o czym też powiedziałeś i wspomniałeś, czyli dostęp do już przetworzonych metali ziem rzadkich, tych takich wysublimowanych z minerałów i to jest coś, co ma 90% rafinacji to jest właśnie to Chińczycy. I oni decydują o cenach, a nawet i o dostępie. Także to jest też część tej twardej gry.
3: Tak jest i to rzeczywiście Trump jesienią zeszłego roku próbował nałożyć 100% cła, no ale wtedy Chińczycy mu szybko uświadomili, że jeżeli to zrobi, no to oni nie tylko zablokują, na razie tylko opóźnią dostawy tych metali ziem rzadkich dla amerykańskich korporacji, bez których, tu powiedzmy, żeby to było też jasne, że nie da się zrobić telefonów komórkowych, komputerów, żadnej elektroniki, tak na dobrą sprawę.
1: I myśliwców chociażby na przykład F-35 sprzedawanych do Arabii Saudyjskiej ostatnio.
3: I żadnych dronów na Ukrainie, tak samo. Też 60-70% to są jednak komponenty z Chin, i które trudno byłoby zastąpić, albo bardzo drogo by to kosztowało. I ta luka, panie redaktorze, potrwa myślę, że 5 do 15 lat, żeby znaleźć alternatywę dla Chin i Trump sobie z tego zdaje sprawę. Więc te spotkania też wyglądają tak, jak wyglądają, czym widzę, że niektórzy są bardzo rozczarowani, że Trump tak traktuje Xi, że bardzo dużo mu się jakby przypochlebia, prezentuje takiej kurtuazji, że podjął go, tak jak tutaj zauważyłeś, to tylko papieże byli przyjmowani na lotnisku przez prezydenta Stanów Zjednoczonych w ostatnich 6 latach i Putin, ale to było na Alasce, a nie w Waszyngtonie. Więc no tak to wygląda, bo Chiny mają ten bardzo bolesny rewar i nawet nie muszą go naciskać, tylko wystarczy, że pogrożą i już tutaj i to zaczyna działać.
1: No i prezesi Nvidia czy prezesi Anthropica i inni naciskają na Donalda Trumpa, by jednak z Chinami próbował się porozumiewać w języku, który zresztą teraz Xi Jinping nim mówi. Przyjechałem, by krzewić przyjaźń, byśmy byli w dobrych relacjach. Także to też jest bardzo ciekawa ta retoryka i w jaki sposób przywódcy do siebie mówią, a szczególnie jak mówi Xi Jinping. No, to jest też ciekawe, ale czy ta mantra mówiąca o tym, że Tajwan jest zagrożony ekspansją chińską albo wręcz zajęciem przez Chiny, to jest to właśnie taki temat, czy raczej ten temat tajwański to jest też związany z elektroniką, z chipami, z układami scalonymi i z jakąś formą handlu?
3: Ze wszystkim jest związany z tym, co powiedziałeś, bo zarówno jest związany jakby z gospodarką i z technologią, bo jaki to byłby sens przyłączać tą wyspę, całkowicie ją demolując. No jednak Pekin to nie Moskwa, bo jakby chcieli zniszczyć Tajwan, no to pewnie mogliby to zrobić. Ale chcą go przejąć z dobrodziejstwem inwentarza i chcą doprowadzić do zjednoczenia, jak się da, to pokojowego, no ale nie wykluczają również użycia siły. No i tu Trump nawet rozpoczął dyskusję w Pekinie, mówiąc, że on jest gotowy do rozmów i może nie uzbrajać Tajwanu, może go nie wspierać. Potem się wycofał z tej wypowiedzi na koniec tej wizyty, ale na pewno, jeżeli spojrzymy na Pekin, na Chińską Republikę Ludową, no na kontynent, no to tam kwestia tej unifikacji czy reunifikacji, czy unifikacji, jakkolwiek to nazwiemy, no jest kwestią podstawową, więc Pekin tak układa politykę międzynarodową, żeby po prostu ta wyspa, ten Tajwan jak najszybciej do koszyczka trafił i temu służy cała polityka zagraniczna Chin, więc to na pewno jest jedna z tych dwóch, trzech absolutnie podstawowych tutaj kwestii: handel, AI, o którym mówiliśmy, i Tajwan. To na pewno Xi będzie o to pytał, zobaczymy, co powie Trump i co uzgodni.
1: No właśnie, czy powie, że się wycofuje z tej obiecanej pomocy wartej kilkanaście miliardów dolarów, pomocy wojskowej stricte dla Tajwanu?
3: No nie, ja myślę, że jeżeli tu jest biznes i wystawianie faktur, to tutaj Donald jako biznesmen się raczej nie wycofuje. Powiem tak, no Donald Trump opowiada różne rzeczy, więc no... Myślę, że na ten temat powstaną doktoraty i habilitacje w przyszłości, jak to było. Na pewno kwestia tutaj nieodpuszczania Tajwanu, no grania tą kartą tajwańską to jest zbyt mocny atut jednak Stanów Zjednoczonych, żeby one tak bardzo to odpuściły, no ale jak to się mówi, a zwłaszcza w życiu biznesmena, no wszystko ma swoją cenę, więc pewnie o tej cenie będą rozmawiać, ale chyba tu nie spodziewam się jakiejś szybkiej konkluzji. Być może no Pekin tutaj też liczy na słabnięcie Stanów Zjednoczonych, które będą się wycofywać z Bliskiego Wschodu, z Europy, z Indo-Pacyfiku i wtedy być może otworzy się jakieś okno możliwości, żeby ten Tajwan sam wpadł po prostu w ten jakąś
1: wir wycofywania się.
3: Tak, wir wycofywania się i wpadł w jakąś nową organizację typu Wielkie Chiny, to wtedy jakiś pewnie będzie okrągły stół i uzgadnianie, na jakich to będzie warunkach. No ale zobaczymy. Na razie to tutaj sobie spekulujemy na głos.
1: Spekulujemy na głos, ale panowie mówią o rozwijaniu przyjaźni i współpracy, przynajmniej tak deklaruje Xi Jinping, który jest w Waszyngtonie i no, rozmawia.
3: I Trump też.
1: Bardzo dziękuję. Radosław Pyfel, analityk zajmujący się Chinami i w ogóle Azją, tamtym regionem świata. Zapraszam na jego stronę i kanał na YouTubie. Radosław Pyfel, bardzo ci dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
3: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i słuchaczki.
1: Jak najbardziej, w przyjaźni.
0: Z naszym gościem rozmawiał Michał Żakowski. Żegnam cię w przyjaźni.
1: W przyjaźni mówię, do widzenia.

0: To jeszcze krótkie przypomnienie i zaproszenie.
1: Były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
2: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna. I migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie, to jest tylko rolka.
1: Planeta Nonfiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
3: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
1: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
0: Po godzinie 16 pojawiła się zapowiedź, że do kolacji czeka nas uczta. Mateusz Fusiarz za chwilę o niej.
4: Zapowiadałem, że piłka nożna pojawi się w tym serwisie, no i nawet zaryzykuję i od niej rozpocznę. Przed nami bardzo piłkarski wieczór. Litwa gra z Liechtensteinem, Andora z Maltą, Austria z Izraelem, Kosowo z Irlandią. Co, nie przekonałem? To może teraz się uda?
5: Politics, conflict and sport.
4: Polityka, konflikt i sport. Często osobne, ale nie zawsze. Bo kiedy na piłkarskim boisku spotykają się Niemcy i Holendrzy, wszystkie trzy są nierozerwalnie połączone. All three are inextricably linked. Nie jestem przekonany, czy pokolenie obecnych piłkarzy do tych historycznych spraw przykłada już jakąkolwiek wagę, a na pewno nie tak wielką, jak w latach 70. robili to choćby Johan Cruyff czy Franz Beckenbauer, ale pojedynek Holendrów z Niemcami to zawsze wielka gratka dla kibiców. I właśnie do takiego starcia dojdzie dzisiaj w ramach startującej piątej odsłony Ligi Narodów UEFA, oczywiście w dywizji A. To będzie też wyjątkowy mecz przez wzgląd na nowych selekcjonerów. Ekipę Oranje prowadzi od kilku tygodni Xavi Hernandez, tak, ten Xavi z Barcelony, oraz Jürgen Klopp, który przemówi teraz do Państwa głosem Mateusza Kuźniewskiego.
6: Czy jestem podekscytowany? Na razie nie. Na razie nie miałem na to czasu. Cieszę się, że zagramy na tym stadionie. Dawno mnie tu nie było. Czekam na mecz, czekam na atmosferę piłkarskiego widowiska. Na razie czuję taką rozsądną satysfakcję związaną z tym, co udało się zrobić w ciągu ostatnich kilku dni.
4: Początek meczu Holandia-Niemcy o 20.45, ale do wyboru mają Państwo jeszcze trzy inne dzisiaj w ramach dywizji A. Norwegia zmierzy się z Danią, Portugalia z Walią, a Serbia z Grecją. Niestety próżno szukać tu Polski. I to nie tylko dlatego, że akurat dzisiaj nie gramy, po prostu nasi w dywizji A nie grają, bo spadli jakiś czas temu. No jutro w ramach dywizji B zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
7: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, wygrać ten mecz, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją. My mamy swój plan na ten mecz, narzucić swój styl grania i gdzieś kontrolować ten mecz, ale Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe fragmenty gry. Koniec końców to zobaczymy jutro. Ja wierzę po prostu, że jutro wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
4: Mówił Przemysław Frankowski, a ja przypominam, że teraz na przestrzeni raptem 11 dni reprezentacja zagra 4 mecze z Bośnią i Hercegowiną dwa razy, na początek i na koniec, a w międzyczasie ze Szwecją i jeszcze Rumunią. Na konferencji przemawiał także Jan Urban, ale zakładam, że selekcjonera posłuchają Państwo jutro o poranku jeszcze. Natomiast przed konferencją przedmeczową odbyła się jeszcze konferencja PZPN-u, na której dowiedzieliśmy się co nieco o nowym sponsorze.
8: Przede wszystkim cieszę się z tego bardzo mocno, że Lidl Polska podpisała z nami umowę. Jest to marka, która nie tylko jest znana w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej.
4: Czyli już nie Biedronka, już nie Adam Jakowa, a Lidl. Umowa na 4 lata, a niemiecka sieć sklepów będzie wspierać nie tylko kadrę seniorską, ale też młodzieżową, inicjatywy grassroots, kadrę kobiecą, a także promować zdrowe żywienie oraz zdrowy styl życia. Hasło już mamy. Ale żarty na bok, przejdźmy do innych istotnych sportowych spraw. Co w tenisie? Dzisiaj dobry dzień naszych najlepszych zawodników. Panowie Hurkacz i Majchrzak grają w Chinach, choć w turniejach w innych miastach. Swoją drogą oddalonych od siebie o plus minus 1900 km to trochę tak, jakby jeden grał w Warszawie, a drugi na przykład w Marsylii. Przepastny kraj. W każdym razie panowie wygrali dziś swoje mecze i obaj awansowali do 1/8 finału. Hubi wygrał w Chengdu z Kazachem Aleksandrem Szewczenką, było 6-3 i 7-6, no i teraz o 1/4 powalczy z Amerykaninem Michaelem Damem. Z kolei grający w Hangzhou Kamil Majchrzak pokonał 6-3 i 6-4 Włocha Mattie Belucciego i w kolejnej rundzie zmierzy się z Chińczykiem Yun Chakoete Bu. Teraz wieści ze świata kolarstwa, a z Chin ruszamy na południe Azji, w 2032 roku Indie. Po raz pierwszy zorganizują Mistrzostwa Świata w kolarstwie, a gospodarzem będzie miasto Pune. Tak zadecydowała Międzynarodowa Federacja, czyli UCI. O imprezę ubiegały się także holenderskie ośrodki Groningen i Drenthe, którym przyznano to wydarzenie w roku 2034. Można by zapytać, świetnie, a co z rokiem 2033? Tutaj jeszcze sprawa jest nierozstrzygnięta, ale kolarze mają ścigać się gdzieś w Europie. Teraz, jak wiemy, zawody organizuje Montreal. Za rok będzie to francuski departament Górna Sabaudia w regionie Auvergne-Rodan-Alpy. Natomiast w 2028 kolarze o tęczową koszulkę będą rywalizować w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 2029 roku zawody zawitają do Kopenhagi, rok później do Brukseli, a edycja 2031 odbędzie się we włoskim Trydencie. 2035 to też ma być gdzieś jeżdżone poza kontynentem, starym kontynentem. A w tym roku czeka nas jeszcze wizyta w Cardiff. Jeszcze kilka dni temu Tyson Fury mówił:
9: Joshua, where are you? Still no deal.
4: Joshua, gdzie jesteś? Wciąż nie ma dealu. To męczące. Zgodziłem się na każdą lokację. Anglia, Irlandia, Vegas, Nowy Jork, znów Anglia, znów Irlandia, Nowy Jork. Fakty są takie, że myślę, że jesteś tchórzem.
9: Facts are, I feel like you're being a coward.
4: Koniec z gadaniem, pora na walkę. Tak brzmi hasło Netflixa, który walkę w Cardiff będzie transmitować, no bo w końcu fani boksu doczekają się. Byli już mistrzowie świata królewskiej kategorii Tyson Fury i Anthony Joshua skrzyżują rękawice 11 grudnia na wielkim obiekcie Principality Stadium, który może pomieścić około 74 tysięcy widzów, a co najważniejsze, ma w pełni zamykany dach, w przeciwieństwie do stadionu Wembley, który wprawdzie jest większy i również był rozważany, no ale nie ma dachu, a to jednak grudzień. Szykuje się naprawdę mocne widowisko. A na koniec nowy rekord w świecie pływackim. Japończyk Shin Ohashi ustanowił podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi rekord świata na 200 metrów stylem klasycznym. 17-latek pokonał ten dystans w 2 minuty 4 sekundy i 83 setne, poprawiając o 65 setnych sekundy wynik Chińczyka Haiyanga Kina z Mistrzostw Świata w Fukuoce w 2023 roku. 17-latek. Wow. Sport wróci jutro z samego rana.
10: Radio 357.
0: A pan redaktor jutro na poranną zmianę, czy popołudniową wieczorną?
4: Popołudniową wieczorną jutro.
0: No to zapraszamy bardzo gorąco. Lista piosenek Radia 357. Pani Aśka z Bierutowa napisała: dzień dobry, ponieważ równocześnie studiowałam i pracowałam, najgorszych przedmiotów uczyłam się, a więc jednak można symultanicznie, chodząc na steperze, łatwiej mi się było skupić. A dzisiaj na przykład fakultety z maturzystami zaczęłam od gimnastyki na rozruszanie. Ciekawe co na to maturzyści, ale ruch zawsze w cenie.

0: Seriously, zespół Editors. Nasz syn poszedł do szkoły sportowej, 16 godzin UEF-u tygodniowo. Nie czuje się specjalnie przeciążony szkołą, nawet po lekcjach jeszcze sobie poćwiczy, pisze pani Marta. Szkoła sportowa. Proszę uważać, następna głosówka będzie miała konstrukcję szkatułkową, niczym rękopis znaleziony w Saragosie.
1: Głosówka w 357.
2: Taką mam obserwację odnośnie tego, kiedy dzieci zachowują się głośno, a często takie uwagi często czynią osoby, które tych dzieci nie mają, ale moim zdaniem osoby, którym przeszkadzają dzieci, są dokładnie tymi osobami, które gdy będą miały swoje dzieci, będą przeszkadzały osoby, którym przeszkadzają dzieci.
0: No i jeszcze jeden bardzo ważny głos.
3: Ostatnio usłyszałem, że wrzesień to taki nowy styczeń, jeśli chodzi o ilość ludzi, którzy właśnie zapisują się na zajęcia wszelkiego rodzaju, siłownie, i podobno jest tam najwięcej młodzieży. Ktoś może to skomentować, kto jest insiderem w tej branży? Ma jakieś fajne dane? Bo chyba jednak nie jest tak, że nasze dzieciaki kompletnie się nie ruszają. Widać chociażby po tym, jak bardzo obłożone są baseny, gdy człowiek chce wieczorem czy po południu popływać. Jest pełno szkółek. W innych miejscach te dzieciaki też się ruszają, a że to nie jest często gęsto sformalizowane, taka natura dzieciaków. Niekoniecznie chcą, żeby ktoś ciągle gdzieś ich poganiał. Zapraszam na skateparki, zobaczcie, kto tam jest. No przecież nie emeryci.
0: No i tutaj jest ta pułapka statystyk, bo rzeczywiście jak pójdziemy i poobserwujemy, to powiemy, że oni tam są, ale z drugiej strony dane pokazują jasno, że patrząc na całość, mamy z tym ruchem, z aktywnością fizyczną bardzo duży problem i polskie dzieci mają realny problem z nadwagą. 17 minut do 18.
1: Popołudniówka 357.
0: Zmienimy temat na przyjemny, mam wrażenie, dla wszystkich słuchaczy Radia 357. Wraca moda na winyle i kasety, ale też i na płyty CD, bo ludzie, coraz częściej i młodzież, chcą mieć w ręku swoją kochaną płytę. I teraz przyjrzymy się analogowym nośnikom, które zaczynają powoli powracać.
4: Mają pewną duszę, pewien klimat.
5: Po prostu jak pan z muzyki, że tak powiem, jest zupełnie inny.
6: No i możemy sobie sięgnąć na półkę.
5: No, kolekcję mamy, dokładnie.
7: Fajnie byłoby mieć kolekcję. Problem tutaj jest taki, że przestajesz subskrybować jakiś program i wszystko tracisz. No nie masz nic tak naprawdę.
6: No a jak mamy takie czarne płyty, to wtedy mamy.
7: No mamy.
5: Kaseta i płyta. Ogólnie ja jestem w sumie tym, bo bardzo chcę sobie kupić gramofon, ale jeszcze nie jestem na tyle budżetowy, żeby to sobie zamówić.
6: Gramofon na winyle?
5: Na winyle.
8: Ilościowo nadal dominują jeszcze nośniki cyfrowe. Niemniej jednak widzimy, że wzrost sprzedaży w przypadku winyli jest znacznie większy.
9: Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający Związek Producentów Audio-Wideo.
8: Może dojść do takiej sytuacji, w której również ilościowo przebiją one płyty CD, w szczególności, że dostępność odtwarzaczy jednego i drugiego formatu może jeszcze nie jest zbliżona, ale zaczyna się wyrównywać. Odtwarzacze CD znikają z rynku, a gramofony przeżywają rozkwit.
6: Łatwiej jest kupić gramofon na czarne płyty niż odtwarzacz CD.
5: Jak ostatnio patrzyłem, to taki nawet sensowny, używany za 300 da się załatwić. Teraz produkują nowoczesne gramofony, które też są nawet fajne, bo muzykę fajnie bardzo odtwarzają, jest bardzo fajna jakość dźwięku, aczkolwiek już nowoczesnie. Akurat nawet tata mojej dziewczyny ma gramofon i lubi słuchać z niego muzyki, więc fajnie.
8: Wytwórnie widzą, że ten rynek się rozwija, widzą popyt. Myślę, że jest to również popyt związany z tym, że winyl jest materiałem kolekcjonerskim, dużo bardziej atrakcyjnym niż płyta CD. I firmy reagują na to, przygotowując edycje dla swoich fanów. Często są to edycje ekskluzywne, bardzo ładnie wydane.
10: Z cyklu Nie do wiary, gdy znajdujesz starą kasetę Leroya.
11: Coś pięknego.
12: Jaka to jest wersja? To jest na chromowej. Chromion dioksyd.
13: W tej chwili dojrzało pokolenie, dla których to nie winyle były czymś, z czym się wychowaliśmy, tylko właśnie walkmany.
9: Łukasz Jachowicz, autor podcastu Świat w 3 minuty.
13: Kaseciaki i magnetofony, z którymi wszędzie chodziliśmy. I to było dla nas podstawowe źródło muzyki. I teraz na fali nostalgii sięgamy do tego, co nam się kojarzy z młodością.
14: Ludzie, którzy kupują, słuchają kaset, to nie są często ci sami, którzy słuchają i kupują winyli. To jest inna grupa. W związku z tym niekoniecznie można na nich tyle samo zarobić. Więc tego sprzętu tak dużo nie ma, ale wydaje mi się, że to jest tym ciekawsze, że trzeba ten sprzęt zdobyć.
15: To jest sprzęt z początku lat 90., końca 80., silnik, który warczał, ale na szczęście jest tak duża ilość tego sprzętu, że zawsze się coś dobierze na wymianę. Można zregenerować i będzie jeszcze pracował.
0: ze streamingu rzeczy potrafią wyparować. Z drugiej strony, jak nośnik analogowy, płyta CD się porysuje, płyta winylowa może się nawet połamać, a taśma magnetofonowa, no przecież wiadomo, że było wciąganie albo przewijanie ołówkiem. O nośniki, co wracają do łask, pytał Tomasz Jeleński.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: No, tę płytę chciałbym mieć na winylu. Nothing But Thieves.

0: 10 minut do godziny 18.
1: Partnerem audycji jest Akademia Humanitas.
0: I właśnie przedstawicielka tej Akademii Humanitas, Anna Piętoń, jest naszą gościnią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Neuroatypowość w kontekście Tygodnia Świadomości ADHD. To jest temat naszej rozmowy. I jak zwykle ja lubię zdefiniować na początku, co znaczą poszczególne słowa. Jak najlepiej zrozumieć neuroatypowość?
2: Neuroatypowość to jest takie określenie, które mówi nam o takiej specyfice mózgu, troszeczkę inne funkcjonowanie tego mózgu. Generalnie odchodzimy trochę od pojęcia neuroatypowość na rzecz neuroróżnorodności, dlatego że nie jest to choroba, tak, żebyśmy mówili o braku normy, tylko właśnie ten inny sposób funkcjonowania.
0: Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, jak skoro rozmawiamy o Tygodniu Świadomości ADHD, że to nie zawsze znaczy to samo. Inne jest rozumienie tego ADHD i nie możemy mówić, jakkolwiek to zabrzmi, o jednym ADHD.
2: Tak, to jest bardzo ważne, żeby rozróżniać, dlatego że ADHD ma swoją postać taką, która jest związana właśnie z tą neuroróżnorodnością. Jest to ADHD neurorozwojowe. Natomiast mamy bardzo dużo takich naddiagnoz, to jest ADHD rzekome. I tak naprawdę wynika ono z tego, że mamy mózg, który jest przebodźcowany, który dostaje bardzo dużo informacji, które są mu zupełnie niepotrzebne. Ja tutaj, jadąc dzisiaj do Państwa, tak naprawdę dostarczyłam swojemu mózgowi więcej bodźców niż chłop pańszczyźniany w XVIII wieku przez całe swoje życie. Więc jeżeli my dostajemy taki nadmiar, to musi się to jakoś odbić w naszym funkcjonowaniu i tak właśnie jest z tymi naddiagnozami ADHD.
0: Są badania, które pokazują, że starsze nastolatki w różnych krajach świata dostają dziennie z telefonu komórkowego ponad 2000 impulsów wiadomości. To jest właśnie ta liczba, o której pani wspomniała. Ja często słyszę od znajomych, ale też od osób, które, jak można byłoby się domyślać, bardzo poważnie starają się podchodzić do problemu, takie hasło, które nie brzmi dobrze, ono jest niepoprawne politycznie, ale ja celowo je użyję w rozmowie, o epidemii ADHD. Że teraz wszyscy mają ADHD. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z większą liczbą rozpoznawalnych przypadków? I czy rzeczywiście nie jest tak, że niektórzy sobie dopowiadają to, co usłyszą w mediach, na przykład dzięki naszej rozmowie?
2: Tak naprawdę to ADHD neurorozwojowe, ono mniej więcej stabilnie się trzyma, jeżeli chodzi o rozpoznania. Problemem jest właśnie to, że klasyfikujemy coś, co tym ADHD neurorozwojowym nie jest, jako właśnie neurorozwojowe. I to jest według mnie bardzo duży problem, dlatego że zupełnie inaczej będziemy leczyć, będziemy wspierać osoby z ADHD neurorozwojowym, a zupełnie inaczej będziemy pracować z osobami, które mają w końcu wszystkie objawy tego ADHD, no bo tak naprawdę, gdybyśmy wzięli klasyfikację chorób zaburzeń, no to jak zaczniemy czytać, co tam w tych rozpoznaniach jest, to wyjdzie nam, że ktoś może mieć ADHD, ale zupełnie inaczej ten mózg będzie funkcjonować, bo osoby z ADHD neurorozwojowym mają bardziej takie spowolnienia. Ten mózg trochę czasem chodzi na wycieczkę. Ja to się śmieję, że to jest takie właśnie chodzenie na wycieczkę wtedy, kiedy mam się skoncentrować, skupić na zadaniu. Natomiast ADHD, które jest tym ADHD rzekomym, czyli tym nieprawdziwym, to jest natłok bodźców i wtedy nasz mózg przyspiesza. Mamy do czynienia z takim zjawiskiem busy brain, wtedy kiedy nasz mózg nie jest w stanie już filtrować kolejnych bodźców i on sobie radzi właśnie w taki sposób, jakby był w ADHD neurorozwojowym.
0: Bardzo często słyszymy o ADHD jako o takiej etykiecie i o czymś negatywnym. Czy można mieć ADHD i jednocześnie być, nie wiem, świetnie zorganizowanym, być liderem zespołu, doskonale sobie radzić w pracy i wbrew temu, czym nawet w takiej mowie potocznej jest ADHD, być doskonale zorganizowanym?
2: Oczywiście można sobie znaleźć metody, które nam pomagają funkcjonować, zwłaszcza jeżeli to jest taki obszar związany z zainteresowaniami, z pasjami i wtedy osoby, które mają ADHD, potrafią świetnie funkcjonować właśnie w tej konkretnej dziedzinie, tak? Czyli być, nie wiem, doskonałym księgowym. Znam osoby z ADHD, które właśnie pełnią funkcję księgowego. Natomiast...
0: Czy możemy powiedzieć, że to im wręcz pomaga?
2: Tak, zwłaszcza wtedy, kiedy się pojawia taki hiperfokus, wtedy, kiedy jest ta praca, oni zapominają często o jedzeniu, piciu, wychodzeniu do toalety. Jest ten hiperfokus, który sprawia, że to zadanie musi być wykonane do końca. No ale później oczywiście jest odreagowanie, tak? To zawsze jest coś za coś.
0: To jeszcze pytania o takie potoczne, często mity, które krążą, że na przykład trudniej jest zdiagnozować, rozpoznać ADHD u dorosłych niż u dzieci.
2: Tak, dlatego że my bardzo maskujemy od pewnego momentu swoje ADHD, ponieważ widzimy, że no to funkcjonowanie w takim chaosie, w impulsywności nie jest tym, co jest społecznie aprobowane. W związku z tym szukamy sobie tych masek, które zakładamy na konkretne okoliczności. No oczywiście nie jest to zbyt zdrowe, jeżeli musimy tłumić swoje impulsy. I w związku z tym bardzo często osoby no, doświadczają takiego kryzysu dużego. Bardzo często ADHD, takie tłumione, mocno maskowane, przechodzi w zaburzenia lękowe, w zaburzenia depresyjne.
0: To ostatnie bardzo krótkie pytanie, ale bardzo ważne. Ktoś słyszy teraz o tym, o czym rozmawiamy, mówi, chyba to dotyczy także mnie. Gdzie powinien się udać?
2: Na początku warto się udać do psychologa, nawet do neuropsychologa, ponieważ my bardzo często prowadzimy taką diagnozę łączoną, tak? Sprawdzamy i markery neuroróżnorodności, i sprawdzamy, robimy diagnozę nozologiczną, diagnozę różnicową. No i kolejnym krokiem zazwyczaj jest wizyta u psychiatry, chociaż psychiatrzy najczęściej właśnie w pierwszej kolejności mówią najpierw psycholog, diagnoza, później warto porozmawiać się z psychiatrą, żeby dobrać odpowiednie leczenie.
0: Nie bójmy się takich rozmów i nie bójmy się takich wizyt. Anna Piętoń, Akademia Humanitas, była naszą gościnią. Dziękuję pięknie.
2: Bardzo dziękuję.

0: Nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko, bo tuż obok nas mieszkało dwoje dzieci. Dziewczynka miała na imię Maja, a chłopiec Piotruś. No zaraz, ale dlaczego to się urywa? Tu nic dalej nie ma.
1: Bo dalszy ciąg tej historii dopiero może powstać. Z Państwa pomocą.
0: Wiemy, że życie nie zawsze przypomina bajkę. Zwłaszcza, kiedy dziecko musi zmierzyć się z chorobą nowotworową.
1: A Fundacja Iskierka wie, że dobra historia potrafi dać dziecku naprawdę dużo siły.
0: Jej podopieczni otrzymują niezwykłe książeczki i sami stają się bohaterami tych opowieści. Czytając je, nabierają odwagi, by mierzyć się z tym, co trudne.
1: Z okazji Dnia Patrona możemy wspólnie stworzyć takie książeczki. Wystarczy wejść na wspieramradio357.pl i między 2 a 5 października zostać naszym patronem.
0: Pokażmy naszą siłę. Siłę społeczności Radia 357.
2: Jest godzina 18. Ola Rzaczek, wiadomości.
3: Wołodymyr Zełenski zabiera głos po ataku w Jarosławiu. Obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Według dotychczasowych informacji zginął ksiądz katolicki. Kilka innych osób zostało rannych. Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Wszystkim poszkodowanym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Bolesne jest to, że ludzie są zdolni do tak okrutnych zbrodni. Wierzymy, że sprawiedliwości stanie się zadość. Tak brzmi wpis prezydenta Ukrainy w serwisie X. Morderca z Jarosławia będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa, podkreśla premier Donald Tusk. Dzisiejszy atak wymaga stanowczej odpowiedzi państwa, mówi z kolei prezydent Karol Nawrocki. Stan dwóch osób rannych w ataku jest ciężki, poinformowała Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnijmy, 31-letni Ukrainiec zaatakował na terenie klasztoru w sumie 5 osób. Jedna zmarła, 2 są w stanie ciężkim, przebywają w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, a 2 lżej ranne są leczone w szpitalach w Przeworsku i Przemyślu. Sprawca ataku został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy, ale do dalszych badań pobrano od niego krew na obecność środków odurzających. Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna wjechał do Polski w nocy z Niemiec i podróżował samochodem na przejście graniczne w Korczowej. Tyle, że przejście było czasowo zamknięte. Dlaczego znalazł się w Jarosławiu, tego nie wiadomo. Do ataku doszło na terenie ośrodka rekolekcyjnego. Napastnik wszedł tam w momencie, gdy brama opactwa była otwarta po wizycie grupy młodzieży. Narzędziem napaści był nóż, zabrany najprawdopodobniej z klasztornej kuchni.
4: Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie.

0: się.
1: Relacjonuje jedna z mieszkanek Jarosławia. Świadkowie ataku zostali objęci pomocą psychologiczną. Śledczy na tym etapie nie znają motywów działania sprawcy. Decyzja o przeprowadzeniu przesłuchania i formalnych czynności zależy od opinii lekarzy. Decyzją władz samorządowych w Jarosławiu do końca tygodnia będzie obowiązywała żałoba. W regionie pojawi się też więcej patroli i zostaną wzmocnione środki bezpieczeństwa. Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie o składanie fałszywych zeznań w sprawie teczek Kiszczaka. 30 listopada 2023 roku prokuratura okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Lechowi Wałęsie. Byłemu prezydentowi RP zarzucono, że w kwietniu 2016 roku złożył fałszywe zeznania podczas przesłuchania w warszawskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Był wtedy przesłuchiwany w charakterze świadka. W województwie pomorskim służby wznowiły poszukiwania tajemniczego obiektu na południe od miejscowości Żuławka Sztumska w rejonie Malborka. We wtorek radary straciły sygnał, poszukiwania były prowadzone też wczoraj, ale bez rezultatu. W działaniach bierze udział około 30 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a w poszukiwania prawdopodobnie zostanie zaangażowana również żandarmeria wojskowa. Dziś wojsko sprawdza kolejny wyznaczony odcinek terenu. Jak informuje dowództwo operacyjne, obiekt poruszał się z prędkością i kierunkiem wiatru, co wyklucza prędkości charakterystyczne dla rakiety czy bezzałogowca. Wśród analizowanych hipotez wymieniane są m.in. anomalia meteorologiczna, stado ptaków albo wlot obiektu ćwiczebnego z obwodu królewieckiego. Tymczasem polskie wojsko ma wprowadzić nowe procedury dotyczące zestrzeliwania obiektów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Piloci myśliwców nie będą już musieli zbliżać się do podejrzanych maszyn w celu ich identyfikacji wizualnej przed zestrzeleniem. Wystarczy im sygnał z radarów. Zmiany zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk, chwali je nawet opozycja.
2: I to jest absolutnie ważna i przełomowa decyzja.
1: Mówi były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS-u, ale zaznacza, że zmiany powinny być wprowadzone wcześniej. Na koniec w serwisie Dania. Pomóżcie nam zbankrutować. To apel poławiaczy Małżyst Cieśniny Limfjord do Ministerstwa Środowiska. Więcej w relacji naszej korespondentki.
3: Poławianie małży w cieśninie Limfjord stało się nieopłacalne. Wody Limfjordu są tak niedotlenione, że małży jest jak na lekarstwo, a przepisy unijne ograniczają tereny połowu. Rybacy chcą, by ministerstwo wykupiło od nich licencje i kwoty połowowe oraz pomogło ze złomowaniem kutrów. To smutne, bo poławianie małży jest jednym z najstarszych duńskich zawodów i jego tradycje sięgają epoki kamienia łupanego. Nykoping Mos nad Limfjordem jest duńską stolicą mięczaków i co roku odbywa się tu ogromny festiwal owoców morza. Na szczęście małże to nie jedyne przysmaki. Są jeszcze ostrygi, które w Danii zadomowiły się aż nazbyt dobrze. Ministerstwo Środowiska namawia obywateli, by w czynie społecznym wyruszali na ostrygowe safari i czyścili dno morza z inwazyjnych muszli. Dla Radia 357, Agata Komosa, Styczeń, Dania.
1: Przy mięczakach kończymy dzisiejsze serwisy Radia 357. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
4: Ani małże, ani ostrygi żołędzi nie jedzą, nie?
1: Raczej nie sądzę.
4: W dzień zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, przelot napad deszczu, temperatura, Bartek, słuchaj, 26 nie będzie, od 13 do 17.
5: Radio 357.
4: Ekipa popołudniówki dziękuję pięknie. Andrzej Rutke, Michał Foltak, Marcin Cichoński. Kłaniamy się w pas.

Dzień dobry, mówią Julia Nowaczyńska i Bartek Gils. Zapraszamy na ostatnie skrawki tego dnia do godziny 19 i audycję Panoptikum, którą dziś rozpoczyna zespół Kala. No, 19 lat minie za chwilę od wydania ich ostatniej płyty Strength in Numbers, a może już nawet minęło. I od tamtej pory no, niewiele się działo. Zespół zaczął grać koncerty kilka lat temu. Natomiast okazuje się, że już wkrótce, na początku października, ukaże się ich nowy album po tyluż letniej przerwie. Co ciekawe, trzon tego zespołu to nadal trzech tych samych muzyków, którzy lata temu, jeszcze w wieku 20, zakładali zespół Kala. Później wspaniała, choć taka cicha kariera. Zespół dostrzeżony przez Michaela Gire, który podpisał z nimi kontrakt, i ich drugi album ukazał się nakładem wytwórni Young Gods, również z zespołem Swans. W związku z tym koncertowali. No i ta długa cisza przerywana wreszcie piosenką Paralyzed. Nie jest to nowa piosenka. Jeśli ktoś jeszcze pamięta album Strength in Numbers, to tam był utwór podobnie zatytułowany. On konkretnie nosił tytuł Stand Paralyzed. I od tego utworu zespół Kala wyszedł, jeśli chodzi o przygotowanie nas na swój nowy album. Zupełnie nowa wersja tej piosenki, bardziej dopracowana, jak mówi wokalista zespołu, czyli Aurelio Valle. Wtedy nie mieli za bardzo czasu na pracowanie nad aranżami, nad piosenkami. Dużo koncertowali i zawsze czuli, że można byłoby coś zrobić więcej tym piosenkom. No to taka nieco jaśniejsza wersja Paralyzed za nami. Zapraszamy do 19:00.

Zanim ukaże się nowy mini-album DJ-a Pythona, czyli Briana Pinheiro, już będziemy po jego występie w Polsce. Za nieco ponad 2 tygodnie przyjeżdża do Krakowa, choć tam spodziewamy się zupełnie, ale to zupełnie innego występu. W końcu występuje w klubowej supergrupie razem z DJ-em Plidem oraz Pietco jako PPP. Ale tak ciepło zdaje się zapowiadać mini album To Accomplish Many Things, który ukaże się już 23 października. To tyle, jeśli chodzi o nowości, przynajmniej na czas jakiś, bo teraz sięgniemy do archiwum i to głębokiego, głębokiego. Jest rok 1971, a dziś mija 4. rocznica śmierci człowieka, który odpowiada za ten album, za album Tembi. To oczywiście Pharoah Sanders. Posłuchamy utworu, który akurat nie jest utworem skomponowanym przez tego genialnego saksofonistę, ale przez pianistę Loniego Listona Smitha. Fantastyczna historia za tym utworem się kryje, ponieważ panowie już się rozkładali w studiu, żeby właśnie zrobić pierwsze nagrania, ale w tym czasie akurat Loni nie miał za wiele do roboty, więc zobaczył, że w kącie studia stoi instrument, którego do tej pory nie widział na oczy. I pyta się, co to jest? Mówią mu, że to jest pianino, Fender Rhodes, takie elektryczne pianino. A on sobie przysiadł przy nim, zaczął kręcić gałkami, wydobywać różne brzmienia i podskakuje do niego. Pharoah Sanders mówi, stary, co to jest? Co ty grasz? A ja mu odpowiadam, mówi Loni, no tak sobie po prostu gram. A Pharoah na to, człowieku, musimy to nagrać, to jest niesamowite. Jak chcesz to nazwać? No i Loni wtedy odpowiada, że ponieważ studiował projekcję astralną, co w jego muzyce słychać cały czas, a ta muzyka, którą właśnie sobie tak grał, brzmiała, jakby się unosił w przestrzeni kosmicznej, sam, bez swojego ciała, to powiedział, no dobra, nazwijmy ją Podróż Astralna.

Choć niezrównany był przede wszystkim w grze na saksofonie tenorowym, to tutaj, jak słuchać, również z powodzeniem radzi sobie na sopranie. No ale ten utwór to przede wszystkim historia tego błysku geniuszu, tej iskry, która roznieca płomień. Pharoah Sanders i kompozycja Lonniego Listona Smitha. Powiedziałem, że Sanders był niezrównany, jeśli chodzi o grę na saksofonie tenorowym. To dość kontrowersyjne oczywiście twierdzenie, mam tego świadomość. Na pewno nie zgadzał się z nim sam Sanders, uważał się za marną imitację Coltrane'a. Nie zgadzała się też pewnie większość ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia w jazzie na początku lat 60. Ale to nieważne, bo zgadzało się dwóch ludzi co do tego. To byli Eric Dolphy oraz sam John Coltrane. Z Coltrane'em Sandersa już wkrótce połączy kreatywna więź. To jest kolejna niesamowita sprawa, że jeden fenomenalny, bezsprzecznie saksofonista tenorowy zaprasza do swojego składu drugiego bezsprzecznie fenomenalnego saksofonistę tenorowego. Natomiast póki Sanders dopiero co przyjechał do Nowego Jorku i rezyduje w Speakeasy na Greenwich, to Coltrane z Johnem Hartmanem są w studiu Rudiego Van Geldera i nagrywają wspólny album. Jest schyłek zimy, początek marca roku 1963, chociaż temperatura już taka jak nad Wisłą na początku wiosny. A oni nagrywają między innymi ten utwór, jesienną serenadę. Wczoraj minęła 100. rocznica urodzin Johna Coltrane'a.

W zasadzie w tym samym składzie John Coltrane rok wcześniej zarejestrował utwór Miles Mode ze swoim kwartetem z Jimmy Garrisonem, Elvinem Jonesem i McCoy Tynerem. A dziś, po tylu, tylu latach, 2026 minus 1962, z okazji setnej rocznicy urodzin Johna Coltrane'a, po ten utwór sięga Jeff Parker. Niegdyś podpora, instytucja, filar, jeśli chodzi o muzykę chicagowską, po przeprowadzce do Los Angeles, no, w sposób niesamowity również rozkręcił tamtejsze jazzowe granie improwizacyjne. Dość powiedzieć, jakie ogromne sukcesy odnoszą muzycy związani z założonym przez niego, czy też wokół niego powstałym Ita Quartet, ale w nagraniu na nowo Miles Mode pomagają mu inni muzycy tworzący scenę w Los Angeles. To Chris Speed na saksofonie tenorowym, irańskiego pochodzenia, nie odmówię sobie powiedzenia tego, Cover Astegar na elektrycznym basie oraz Aaron Steele na perkusji, sam Jeff Parker oczywiście na gitarze.

0: Cold Jeffa Parkera, który mówi, że od najmłodszych lat zafascynowany był muzyką Johna Coltrane'a, złożony właśnie temu saksofoniście, którego setna rocznica urodzin przypadała wczoraj. Z kolejną artystką, którą wprowadzamy do audycji, Jeffa Parkera również łączy stosunek służbowy. Spotkali się przy okazji jej bodaj ostatniego do tej pory albumu, a być może przedostatniego. To był album The Omnicord Real Book z roku 2023, czyli mówimy o Michel Degocello, który to utwór we współpracy z Jeffem Parkerem na pewno w audycji Panoptikum się pojawił. Zresztą to była bardzo udana płyta, pamiętam, ja nie jestem już jakimś wielkim fanem takiego grania, jakie prezentuje Michel, ale bardzo, bardzo ten album wtedy przypadł mi do gustu. Natomiast dziś Michel Degocello pojawia się ponownie w audycji Panoptikum ze swoim zupełnie nowym nagraniem, choć nie jest to nagranie samo w sobie, nowe siłą rzeczy być nie może, ponieważ to album zatytułowany Synonyms, na który składać się będą same nowe wersje starych, dobrze znanych piosenek. Tak znanych, że nawet ja chyba kilka z nich znam. I Knew You Were Waiting For Me na przykład była taka piosenka. Albo Don't You Want Me, to chyba też jest ta piosenka, która mi się wydaje, że to jest. I co jeszcze widzę na tym albumie? Pewnie już niewiele znam tak naprawdę. Nie mogę sobie... Nie, no naprawdę. Chyba już żadnej innej ja przynajmniej nie znam. Chociażby... A, jeszcze jest I Got You Babe. To chyba też taka znana piosenka. W każdym razie jest jeszcze jedna bardzo znana piosenka, która ma historię, która dobrze się łączy z czasem, w którym z grubsza wylądowaliśmy w dzisiejszej audycji, czyli w roku 1963, bo nieco ponad miesiąc po tym, jak z Johnem Hartmanem John Coltrane wszedł do studia, by nagrać ich wspólny album. Na scenę nowojorskiego Town Hall po raz pierwszy w swojej długiej, długiej karierze wychodzi Bob Dylan i wykonuje tę właśnie piosenkę, po raz pierwszy również, którą na nowym albumie Michel Degocello razem z nią śpiewa nasz dobry znajomy Bill Callahan. With God on Our Side.
1: Oh, my name it is nothing, my age it means less. The country I come from is called the Midwest.

No i dzięki tej piosence w zasadzie wiadomo, dlaczego Bóg nigdy nie jest z Amerykanami. Kilka dni temu, w ostatnią niedzielę, w ramach festiwalu Avantgard w Warszawie wystąpił zespół Ahmed, kwartet prowadzony przez pianistę Pata Thomasa, który występuje z perkusistą Antoninem Gerbalem, kontrabasistą Joelem Gripem oraz saksofonistą grającym na alcie Seymourem Wrightem. Dlaczego wspominam o tym koncercie? Ponieważ mam wrażenie, że przełamane zostały jakieś granice percepcji w zasadzie tak naprawdę. Przyznam, że do tej pory słuchając muzyki Ahmed, czy to z albumów koncertowych, czy studyjnych, w zasadzie trudno mi było zrozumieć zachwyty brytyjskiej krytyki, bo to brytyjski kwartet, który do tej pory rzadko wyjeżdżał poza wyspy. Natomiast koncert jest w zasadzie doznaniem transcendentnym. Jest tak potężna energia w tym kwartecie, tak niesamowita chemia dziejąca się między muzykami, którzy na intensywności, no, takiej, jaką pewnie tutaj Łukasz Dunaj może znać z jakichś najbardziej ekstremalnych składów metalowych, tak zgrana jest ta muzyka ze sobą, że ja sobie nie wyobrażałem, że tak można grać non-stop przez 50 minut. To było coś, co otworzyło mi oczy. Jakby zupełnie zacząłem inaczej myśleć o muzyce i w zasadzie mam wrażenie, że do tej pory się nie pozbierałem po tym koncercie. Nie wiem, zupełnie nie mam pojęcia, kto odprowadza prawą rękę basisty po koncercie do hotelu, ale to nie może być reszta jego ciała. W zasadzie jestem przekonany, że gdyby zaraz po zejściu ze sceny włożył ją do imbryka z zimną wodą, to zaparzyłby po prostu cały wielki gar herbaty tą ręką. Z perkusistą jest zgrany jak w zasadzie dwie ręce tego samego człowieka. Jest to niewyobrażalne i każdy, kto będzie kiedykolwiek miał możliwość zobaczyć zespół Ahmed na żywo, to no, moja gorąca rekomendacja to jest najmniej, co mogę w tym momencie powiedzieć. Natomiast to nie jest muzyka, której da się słuchać przez radio. Nadal będę podtrzymywał tę niezręczną dla mnie teorię. Utwory bardzo długie i no, po prostu trzeba mieć wyobraźnię. Ja jej nie mam, żeby wyobrazić sobie, jak to może zabrzmieć nieprawdopodobnie na żywo. Ale sięgniemy po inny skład jazzowy jeszcze dziś, bo również fantastyczny album przygotowali perkusista Jason Nazary oraz saksofonista Patrick Shiroishi. Album zatytułowany Here I Am Now I.

I tak oto nieuchronnie zbliża się godzina 19, to co chyba dotrwaliśmy jakoś, prawda? Już po 19, chwilę po niej zamelduje się tutaj Piotr Stelmach w Wierności w Stereo. Ja tylko dodam, że utwory Johna Coltrane'a z Johnem Hartmanem oraz Pharoah Sandersa podebrałem z radiowych zbiorów Marty Kuli. Gdyby ktoś miał potrzebę częstszego spotykania z takimi dźwiękami, a mamy chyba taką, prawda? To oczywiście zapraszam na Cool Kids of Jazz każdy poniedziałek, godzina 22. Natomiast naszą dzisiejszą audycję zakończy, w zasadzie można się uprzeć, że będzie to Patrick Siroisi, którego słyszeliśmy przed chwilą na saksofonie, ponieważ on w nagraniach koncertowych, a jednego z nich za chwilę posłuchamy, również brał udział. Są walentynki roku 2025. Bonnie Prince Billy jest na scenie i pewnie już wie wtedy o tym, że nagrywa swój nowy, który to już koncertowy album, tym razem zatytułowany Ghosts of American Psychonauts. Kilka miesięcy później dotrze do Warszawy, zagra tutaj dwa koncerty. Można powiedzieć, że to ta sama trasa, choć nie jest tak, ponieważ przyjechał tutaj w zupełnie innym składzie. I słuchając tych koncertowych nagrań z albumu Life in the City of Ghosts, myślę sobie, jak bardzo żałuję, że to nie z tym składem, z którym koncertowo po Ameryce przyjechał do Polski, bo tak nie zabrzmiał utwór I See a Darkness, jak brzmi właśnie tam. Do usłyszenia.

0: Bonnie Prince Billy, czyli od Bartka Gila, od Panoptikum jeszcze taki właśnie prezencik. To przed chwilą i piękny prezencik. Pastelowy. Oj, pamiętam bardzo dobrze spotkania z tą muzyką jeszcze pod poprzednim adresem radiowym. Dobrze, że pod tym też Państwo mogą się z nim spotykać. A Bartek Gil w każdy czwartek między 18 a 19 w imieniu autora podbijam zaproszenie i ponownie zapraszam.
1: Wierność w stereo.
0: Na to znak, że minęła 19. Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach, dobry wieczór. Kłaniamy się.

Na Trick of the Light. Od poprzedniego tygodnia, poprzedniego naszego spotkania, tak się teraz witamy w wierności w stereo. Zespół Villages. No, nie można kontynuować inaczej niż tak.

No i co państwo na to? Oczywiście, że tak. To przed chwilą dosłownie. No, powiedzmy, że to mierzmy w godzinie i 7 minutach. To tak się ukazało. Silencio, czyli nowy singiel zespołu U2. Jutro ich 50-lecie. Tak, jutro ich 50-lecie. Na naszej antenie też to zaznaczymy. Między innymi między 22 a północą. Wyjątkowo w Głośnych jak Miłość. No i wiemy już trochę więcej. Carnaval de Luz. To jest tytuł ich nowej płyty. Album ukazuje się 13 listopada. A Silencio przed chwilą. Proszę w tej sprawie i w innych muzycznych pisać. piotr.stelmach@radio357.pl. Nasze oficjalne profile w mediach społecznościowych. Tam państwo odsyłam i zapraszam. No i mój profil facebookowy, trochę zmieniona grafika, ale pewnie już państwu znana z wcześniejszych naszych spotkań w sieci, że tak to określę. Wirtualna lista obecności, gdzie państwo słyszą, słuchają Radia 357. Dziś bardzo dużo muzyki do 21:00, koncertowej też.

Tak jest. Union Chapel, London, England. Szara okładka. W środku szarości nie ma. Są pastele przepiękne. No ale takie, którym się trudno oprzeć. Andy Hall, Manchester Orchestra.

0: Znaliśmy tę muzykę do tej pory z płyt studyjnych. Ale koncertowo trochę tak, jakby się tam było. Union Chapel, London, England. Przepiękny jest ten album. Manchester Orchestra and the Hall. Simple Math i Telepath. To przed chwilą, jeszcze w drugiej godzinie oczywiście, do tej płyty powrócę.
1: Wierność w stereo.
0: W Radiu 357 oczywiście w każdy czwartek od 19 do 21. Czy my już tak naprawdę żegnaliśmy lato? Bo to nie czas i miejsce na rozmowy o pogodzie. Trudno zignorować obietnicę miłości. Mówiłaś, że lepsza okazja się już nie trafi. Musimy wspólnie podjąć ten trud. Najwyższa gałąź jabłoni była moim ulubionym miejscem do życia. Słyszałem, jak zrywali się do lotu, ale nie mogli mnie dostrzec. Pobiegnę poszukać schronienia, niech niekończące się lato zdejmie klątwę, bo chyba nic innego się nie liczy w naszym prywatnym wszechświecie. Mam wszystko, czego pragnę, ale czy to wystarczy? Choć myślę też o wielu innych rzeczach. Każdego wieczora około 6:00 ptaki wracają, by mówić. Rozmawiają ze mną i mówią do mnie, gdy klękam na ziemi. To radość, której zaznałem. To skarb, który wywalczyłem. Nie odpuszczę, mimo że czas ucieka, a kolacja już dawno wystygła.

Neil Finn, Crowded House. Ja tego nie zdążyłem mu powiedzieć, bo kiedyś wspominałem wywiad z artystą. On rozpoczął od opowiadania, że siedzi sobie w swoim domu, patrzy na ocean. Chcesz, żebym ci to dalej mówił? Tak. No mówił, co widzi. No właściwie widział ciszę. Ale nie zdążyłem mu powiedzieć, że Private Universe to jest moim zdaniem w tej akustycznej wersji jeden z najpiękniejszych utworów, jakie stworzył i zaśpiewał. Do tej ścisłej czołówki, jeżeli chodzi o Crowded House, zaliczam ten też fragment płyty, która się ukazała w 1988 roku, Temple of Low Man, i sam jej przepiękny początek, I Feel Possessed.

Mogło się tak przez jakiś czas wydawać, że to jest jeden utwór i właściwie, jeśli nawet jest cała reszta, to ona tak nie brzmi, nie lśni. A tymczasem, okej, jasne, hey now, don't dream it's over. To pierwszy taki ważny komunikat ich wysłany w świat, ale przecież ile tam było przepięknych melodii na tych płytach. To jest niebywałe. Na solowych albumach Neila Finna też, chociaż to już nie ten czas, nie ta pora być może, nie trafiły w swoją kreskę na ziemi przez rzucony z samolotu kamień, bo trudno w nią trafić, kiedy jest tyle muzyki na świecie. Ale tam też były rzeczy piękne. Crowded House na pewno, nie tylko jeżeli chodzi o Hey Now, Don't Dream It's Over. Temple of Low Man, 1988 rok, I Feel Possessed. Tak to się, drodzy Państwo, składa, że ja często dyskutuję z Państwem na swoich mediach społecznościowych, zwłaszcza na profilu facebookowym. Muszę się też wziąć za Instagram, bo coś podupadło, to moje konto tam. Ale tak przy okazji Wierności w Stereo jeszcze proszę odwiedzić Facebook Radia 357, bo tam jest zapowiedź naszego dzisiejszego spotkania. Jeśli Państwo chcą się tam odznaczyć, to będzie mi bardzo miło, nam też, wszystkim. No i co? I z tych dyskusji na profilach, czy na profilu, często wynikają fajne, twórcze tematy, które kradnę z wielką przyjemnością do audycji. Ostatnio sobie rozmawialiśmy o atrakcyjnych czterdziestkach, czyli płytach, które skończyły w tym roku 40 lat. Wrócę do tematu w drugiej godzinie, ale z tych dyskusji wziął się też temat albumu zatytułowanego Imperial Bedroom. Imperial Bedroom, taka płyta się ukazała w roku 1982, czyli atrakcyjna 44, mówiąc krótko. A jej autorem jest Mr. Elvis Costello.

Bardzo się cieszę, że tutaj w te czwartkowe dwie godziny ocalamy od zapomnienia, no przynajmniej dla polskich słuchaczy, takich artystów jak Joe Jackson, czy David Sylvian, czy właśnie Elvis Costello. Elvis Costello and the Attractions, Imperial Bedroom. Piękna płyta, nieefektowna kompletnie, efektywna jak najbardziej muzycznie, emocjonalnie. Dwa fragmenty płyty Imperial Bedroom z 1982 roku za nami. Przy okazji bardzo Państwu dziękuję za te wszelkie dyskusje internetowo-sieciową, mailową i jakiekolwiek inne, bo one też dają kopa, takiego twórczego kopa i nastrajają fajnie do konstruowania myślenia o kolejnych audycjach. Dark Wave, tak to się nazywa?

No proszę, czas sobie mija. My tutaj zagrzebani w inne płyty, których są tysiące, a tu się okazuje, że Kanadyjczycy z zespołu Actors wydali nowy album Our Love Will Live Forever. Tak jest zatytułowany i potrącimy go po godzinie 20. A to jest sprzed kilku lat Post-Traumatic Love. Przed chwilą. Dawno nie sprawdzaliśmy, co słychać u dziewczyny, której romansem przelotnym nikt się tak naprawdę nie przejmie. Dziewczyny z Anielskiej ulicy.

Ivy Davis. Człowiek z przepięknym głosem i jego zespół, tak, to jest jego zespół, jego dziecko, jego dzieło. Ice House to też atrakcyjna czterdziestka, bo album się ukazał wiosną 1986 roku, Measure for Measure, i tam dziewczyna z Anielskiej ulicy, Angel Street. No przepiękny utwór, to właśnie oni przed chwilą. I czasy nam bardziej współczesne, w ubiegłym tygodniu jedna piosenka w wierności, teraz kolejna, może ktoś zastrzyże uszami jakby odważniej.

Amerykański zespół Midnight Faces, płyta Heavenly Bodies, to już też dyszka stuknęła. 2016 rok i Sirens. Nie wiem, czy jest jakaś dodatkowa teoria, którą trzeba wciskać państwu i wszystkim, całemu światu przy okazji tej muzyki. Ładnie płynie i już.

0: Radio 357.
1: Zerkam sobie na mój profil facebookowy, na wirtualną listę obecności. Rafał Nakło, Nadnutę, Ciąg, Suchorzów, Anna, Wiedeń, Magdalena, Gdańsk, Cyl. No i jeszcze, nie znamy się, Tomasz, Mirosław i drugi Tomasz z wyprawy rowerowej w miejscowości Poreć w Chorwacji na końcówce lata. Panowie, tak się akurat stało, że dzieje, że Poreć to jest mój najczęstszy obiekt wyjazdów wakacyjnych w życiu chyba. Tam byłem z 12, może 15 razy. Przepięknie. O, ale zazdroszczę. Jejku. Wspomnienia się obudziły. Pozdrawiam bardzo gorąco i proszę jeszcze o wpisy na wirtualnej liście obecności. No i tak z końcówki lata przechodzimy sobie do jesieni i tak naprawdę końcówki września.

September's here again. On się wprawdzie kończy, no ale October, jak można przywitać między innymi kolejnym odcinkiem podcastu Single z Żoliborza, bo nagraliśmy o październiku taką impresję z Markiem Niedźwieckim, on wkrótce w naszych podcastach. David przed chwilą, a teraz John.

0: Cathedral, Oceans i Wherever You Are. No cudowne to są płyty Johna Foxa. Właśnie z nich dwa utwory. I tak nam pięknie się skończyła pierwsza nasza godzina.
1: Wierność w stereo.
0: Tak jest w Radiu 357. Za chwilkę będzie 20. I w ramach zasady, że nie tylko muzyką słuchaczki, słuchacze Radia 357 żyją. Niszowi artyści znów muszą walczyć o przetrwanie. Warszawski klub Złoty Osioł, w którym odbywają się slamy poetyckie, wystawy malarskie, spektakle i jam sessions, może wkrótce przestać istnieć. Co może zastąpić osła? Nowy blok, lofty, może kolejna sieciowa kawiarnia? Już jutro, w popołudniówce, w piątek, reportaż Artura Gawła, Nie oddamy osła.
2: No nie, tutaj się nikt nie zgłasza, tutaj tłumnie przychodzą po prostu ludzie na te dżemy. Na swojej stronie facebookowej po prostu informuję, że coś tam się zdarzy, prawda?
3: Tutaj jest taki klimat praski, który zanika coraz bardziej.
0: Reportaż Nie oddamy osła na naszej antenie już jutro po godzinie 18. Zapraszamy bardzo serdecznie. To reportaż Artura Gawła. No to teraz chciałbym Państwa zabrać w klimaty muzycznie zimne, może trochę nieprzystępne, ale na swój sposób przepiękne.

Zasada jest jedna. Jak nie chcesz, żeby muzyka zabrała cię swoją chorobą gdzieś w nieznane, to nie przeglądaj wkładki do płyty Outside Davida Bowie. Książeczki. Rzeczy się tam dzieją, no takie na pograniczu kryminału, bym powiedział. Natomiast muzyka i odpychająca, i wciągająca swoim pięknem jednocześnie, Underranged przed chwilą. Myślałem trochę o tej muzyce, która jest zgiełkliwa, która zawiera w sobie jakiś nieopisany zupełnie bajzel, ale być może dzięki temu jest skonstruowana w sposób absolutnie oszałamiający. I myślałem też o takiej muzyce, przy której zapowiedziach można śmiało do Państwa mówić: proszę, proszę nie regulować odbiorników.

0: Deeper, 2015 rok. Ta płyta projektu The Soft Moon, za którym krył się niejaki José Luis Vázquez, niestety nieżyjący już amerykański muzyk i producent. Nazywałem sobie jego twórczość, projektu The Soft Moon miękką apokalipsą, jakimś pięknem desperacji. No przyznają państwo, że taki fragment, który kończy płytę Deeper, czyli Being, no to jest być może na początku coś głaszczącego uszy, ale później, czy komuś się to być może skojarzyło trochę z końcem płyty Pornography zespołu The Cure?
1: Wierność w stereo.
0: W Radiu 357 oczywiście, 13 minut po 20. No to teraz zabieram państwa do Holandii.

Edwin van der Velde, czyli Bragolin, czyli taki holenderski artysta, który prowadzi taki muzyczny projekt. No i między innymi w tym roku nowa płyta I Don't Like What It Does To Me. Nie wiem, czy tak do końca udana, czy nieudana. Jeszcze muszę się z nią trochę popoznawać. Ale na przykład w 2019 roku ukazał się album Let Out The Noise Inside, a w 2018 znakomity I Saw Nothing Good So I Left. No i właśnie z tej drugiej płyty przed chwilą piękny, delikatny To Hide, To Shine, To Cross, chociaż czerni w tym utworze, że przyznają państwo, nie brakowało. No właśnie, Dark Wave. Nie wiem, czy ona jest bardziej dark, czy może ma elementy bright, ale wracamy do zespołu Actors z Kanady i uwaga, oto ich nowa płyta.

0: Ciach. Our love will live forever. Kanada, Access. Chyba muzycznie wszystko jasne. Left on Red. Wcześniej i Dead Inside. Przed chwilą. Tak jest.
1: Wierność w stereo.
0: Bardzo Państwu dziękuję za wirtualną listę obecności. Mój profil facebookowy, tam właśnie ją tworzymy. Proszę wpisywać, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357. Jak zawsze w ostatnich długich tygodniach polecam bardzo serdecznie nasze kanały na YouTubie. Talk i Music. No, ponieważ ja trochę więcej mam wspólnego z muzyką, no to muzyczny kanał się rozwija, kontentu przybywa, ale proszę tam zaglądać, bo warto. Wkrótce kolejne wywiady i rozprawki, między innymi jutro o jubilatach z zespołu YouTube. Taka dyskusja się pojawi. A tymczasem atrakcyjne czterdziestki. 1986-2026. Please, pamiętają Państwo tę białą okładkę?

Pamiętam taki śmieszny moment w Gdańsku, kiedy spotkałem się z Chrisem Lowe i Neilem Tennantem i podpisywali okładkę tej płyty. I nagle Neil Tennant mówi do Chrisa: ty zobacz, jaki falsyfikat. Ja mówię: gdzie falsyfikat? Nigdy nie podałem żadnemu artyście płyty do podpisu. No jakiejś nieoficjalnej raczej. A on mówi: no to gdzie to zdjęcie? To zdjęcie jest nie w tym miejscu, którym powinno być na okładce please. Ja mówię: bo to jest wersja amerykańska. Serio, kupiłeś to w oficjalnym amerykańskim sklepie. I kiedy pokazałem mu z tyłu płyty metkę, taką naklejkę, no to przestał mieć wątpliwości. Uśmialiśmy się trochę, ale wspomnień było mnóstwo. Tonight is forever. No i jeszcze wcześniej Opportunities, Let's Make Lots of Money. Pet Shop Boys, 1985. Atrakcyjna 40, chyba tak. Ta kolejna zaczynała się wręcz apokaliptycznie, ale była absolutnie przepiękna i wciąż taką jest. Oto pada czerwony deszcz. Spada ulewą na mnie. W moim śnie stoję nad brzegiem. Nie potrafię wydobyć z siebie dźwięku, gdy krzyczysz. Nie może być tutaj aż tak zimno, a ziemia wciąż jest ciepła w dotyku. To miejsce jest tak ciche, mimo że czuć w nim burzę. Widziałem, jak chowano ich w ustronnym zakątku tego miasta. Powiedzieli ci, że ten deszcz potrafi urządlić. No to teraz spójrz w dół. Nie ma tu krwi, ani śladów bólu. Tu w ogóle nie widać ani czerwieni, ani deszczu. Czerwony deszcz teraz naciera ze znacznie większą siłą i powraca raz za razem. Pozwól, by cię ochlapał. Pozwól mu spaść na twoją skórę. Przychodzę do ciebie bezbronny, z ufnością dziecka. A czerwony deszcz wciąż pada, spada ulewą na mnie.

pierwszy raz. Ta pieśń gdzieś w trójce na liście przebojów programu trzeciego, zapowiadający ją głos Wojciecha Mana, który wtedy zastępował Marka Niedźwieckiego i który wyraził krótką opinię swoją. To bardzo dobry utwór moim zdaniem. Czerwony deszcz, bo kiedyś Peterowi Gabrielowi przyśniło się to, że pływa w Czerwonym Morzu. I to było główną inspiracją do napisania tego utworu, otwierającego płytę Soul z 1986 roku. Wszystko zaczyna na tej płycie i w tym utworze, bo to pierwszy utwór z niej. Mr. Stewart Copeland, perkusista zespołu The Police, który gra na hi-hacie ten wstęp, a później to, co już dzisiaj jest przepiękną historią, między innymi z ulicy Miłosierdzia.

kiedyś mi się śniło, że prowadziłem dla Państwa audycję i ona miała mieć 2 godziny, miała 2 godziny. Gdzieś w środku, tak mniej więcej po 50 minutach ciszy. O właśnie. Było tylko tłumaczenie tego tekstu, ten utwór i cisza do samego końca. Ba, kto wie, może kiedyś sobie pozwolimy na taką ekstrawagancję radiową.

0: Radio 357.
1: Mercy Street. Tak zamierzenie się wciąłem Peterowi jeszcze na ten sam koniec. Ulica Miłosierdzia, płyta So Atrakcyjna 40. No to jeszcze przed pożegnaniem. Union Chapel, London, England. To jest oszałamiający zupełnie fragment tego koncertu zespołu Manchester Orchestra i Andy'ego Halla. Rear View.

Niemalże on to wykonał. Andy Hall, Manchester Orchestra. Rear View, fragment cudownego koncertowego albumu Union Chapel, London, England. A jutro We Are Still Building, Then Burning Down Love, Burning Down Love. And When I Go There With You, It's All I Can Do. Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach i na koniec jeszcze The Ocean Blue, bo to nasza nowa klamra w wierności w stereo od ubiegłego czwartku. Listen, it's gone. Pa, pa.

0: Pradze, które przyciąga i mieszkańców, i artystów.
1: Wiadomo, że z niczym nie należy przesadzać, ale rozrywkę ludziom też należy dostarczać i kulturę. I to jest takie miejsce, które dostarcza i kulturę, i rozrywkę, bo oprócz jam session tu się też inne rzeczy dzieją.
0: Niestety, z powodu jednej ekspertyzy i wypowiedzenia umowy najmu, Złoty Osioł może wkrótce zniknąć z mapy stolicy.
2: W ogóle się tego nie spodziewaliśmy. Zwłaszcza, że no, w budynek włożyliśmy kupę pieniędzy i troski i nagle to wszystko wzięło w łeb. W wyniku jakiejś dziwnej idei, którą powzięła pani dyrektor ZGN-u, żeby to zburzyć.
3: Reportaż Nie oddamy osła na antenie Radia 357 już jutro, w popołudniówce po godzinie 18.
0: Zapraszam, Artur Gaweł.
4: Dochodzi godzina 21 w Radiu 357.
5: Plac na rozdrożu.
4: Dobry wieczór Państwu. Plac na rozdrożu realizuje audycję Julia Nowaczyńska, Marcin Klimkowski. Kłaniam się. klimek@radio357.pl to jest mój adres i pod ten adres proszę kierować swoje przemyślenia i też pytania dotyczące tej audycji. A dzisiaj porozmawiamy, tak jak w zapowiedzi na Facebooku, pod którą to zapowiedzią na stronie Radia 357 też proszę o swoje pytania. Otóż Ed Sheeran, Macklemore, Izrael, Palestyna, piosenki o miłości, chęć bycia apolitycznym i odcięcia się od wszystkiego, czy też wymuszone bycie politycznym, chęć zajęcia stanowiska, ale pokusa nie zajmowania go. W tle różnego rodzaju lobby, naciski, pieniądze, miliony, charytatywność, pogróżki i widmo utraty wpływu, szacunku. No właśnie o tym dzisiaj będziemy mówić. Czy artyści mogą być, jeśli chcą, przezroczyści wobec tego, co się na świecie dzieje? Czy muszą być zaangażowani? Czy mogą być zaangażowani? Chyba mogą od lat. A ich fani, my wszyscy, państwo. Czy państwo słuchają muzyki i myślą sobie, że mniej lubią tę muzykę, dlatego że artysta na przykład popiera albo nie popiera czegoś, albo skomponował wspaniały riff, ale wypowiada się politycznie o czymś, z czym państwo się nie zgadzają. Czy ten riff jest gorszy przez to? No właśnie, o tym porozmawiamy. Państwa i moimi gośćmi są Aya Al-Azab, muzykolożka, kulturoznawczyni, specjalizująca się w tematach socjologiczno-muzycznych. Dzień dobry, Aya.
6: Dzień dobry, witam cię Marcinie, witam słuchaczy i także panią Katarzynę.
4: No właśnie, bo drugą gościnią jest Katarzyna Krzywicka-Zdunek, też częsta gościni Radia 357 i różnych audycji, w tym prowadzonych przeze mnie, socjolożka, współtwórczyni socjolożek.pl.
7: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, Katarzyna. Katarzyna dzisiaj na turbo doładowaniu, tak? Bo czujesz się średnio, ale godzinę porozmawiamy o rzeczy, mam wrażenie, ważnej. Dobrze, najprościej by było to streścić tak. Jest wielka światowa trasa stadionowa, nieprawdopodobnie ogromna i jej headlinerem jest Ed Sheeran. I wszyscy się cieszą, przychodzą okazywać sobie miłość, pokazywać sobie serduszka, świecić telefonami albo zapalniczkami, jak to przynajmniej kiedyś się świeciło zapalniczkami, i uczestniczyć w takim wielkim festynie miłości. Rudy Irlandczyk jest sterem tego całego spektaklu, za który płaci się ogromne pieniądze za bilety. Rzecz ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. I nagle wszystko właściwie runęło, tak, po prostu. 4 i 5 września przed Sheeranem występuje na MetLife w New Jersey Macklemore, który otwiera, jest supportem. No i on mówi... Free Palestine, chciałem wam to powiedzieć, korzystam z tego i w tym momencie rozpętuje się piekło. Otóż właściciel stadionu, kolejnego, na którym ma wystąpić Sheeran, mówi, że Macklemore to może nie, bo on właśnie coś takiego mówi. Później Macklemora krytykuje Pink, też jest bardzo znana artystka, i później rozpętuje się właściwie burza, która...

0: łatwo by powiedzieć, zmiata Sheerana z planszy, a dużo rzeczy się tam jeszcze dzieje. Państwo mogą to śledzić, bo to jest wszędzie, w gazetach, w pudelkach, w portalach, pewnie w radiu też mówiliśmy o tym. W mediach społecznościowych to jest w ogóle temat numer jeden. W tle Strefa Gazy, Izrael, pochodzenie osób, które są w to zaangażowane. Sheeran, który mówi, że chce być apolityczny, a wcześniej jakby nie do końca jest apolityczny, albo wręcz przeciwnie, wręcz nie jest apolityczny, bo ma bardzo swoje jasne rzeczy. To ja teraz zapytam na początku tej audycji, Aję, co czułaś, jak się to wszystko zaczęło?
1: Chyba przykre jest to, że mnie to nie zdziwiło. I ta gorycz, która jest we mnie, mnie przeraziła bardziej, że ja już się nie dziwię, niż nie dziwię, że konformiści mają szansę utrzymać się na szczycie. To było moje pierwsze, to była moja pierwsza refleksja. Nie sam fakt, czy Ed Sheeran jest propalestyński, czy nie, czy sobie życzyłabym, żeby był propalestyński, tylko że właśnie ten konformizm i taki fałsz o tej właśnie apolityczności, mimo że on apolityczny, jak powiedziałeś, nie jest, bo też często wypowiadał się o Ukrainie, wspierał Ukrainę chociażby, więc ta apolityczność u niego jest elastyczna, ale ten fakt, że właśnie ci grzeczni, którzy robią to, co im się każe, mają szansę, największą szansę na powodzenie i na utrzymanie się na szczycie, było taką przykrą refleksją. Ale też chciałabym na wstępie tej naszej dyskusji podkreślić, że nie chodzi tutaj o to, czy Ed Sheeran jest propalestyński, czy nie, bo czasami chyba mam wrażenie w mediach społecznościowych o tym się dyskutuje. Tylko przede wszystkim Ed nie obronił kolegi muzyka, który został usunięty z trasy. Został pozbawiony pracy ze względu na wypowiedzi wspierające Palestynę. Czyli kolejna sprawa, Ed Sheeran nie obronił także wolności słowa.
0: Na ziemi amerykańskiej, tak. Gdzie wolność słowa jest to pierwsza poprawka. Tak? Dobrze mówię? Pierwsza poprawka? Zaraz sprawdzę, tak. Czy pierwsza, czy druga. W każdym razie
1: to
0: wolność
1: właśnie,
0: słowa.
1: To jest to demaskowanie, którego jesteśmy uczestnikami i obserwatorami, demaskowanie tych prawdziwych prawideł tego świata. Zostało nam zburzone wszystko to, co nam zostało obiecane po zimnej wojnie. Mhm. Czyli, że ten Zachód jest ostoją wolności, praw człowieka, że chroni, że jest demokracją. To zostało zburzone i myślę, że dlatego tak skrajne stały się postawy wśród odbiorców muzyki, bo my teraz oczekujemy, gdy już cały świat nam się zburzył, to że przynajmniej ten muzyk będzie tym strażnikiem wolności i prawdy.
0: Pierwsza poprawka oczywiście do Konstytucji Stanów Zjednoczonych gwarantuje wolność słowa i wolność prasy. Zakazuje Kongresowi i władzom federalnym wprowadzania ustaw ograniczających te swobody. Czyli na tej ziemi można mówić wszystko. Jest prawnie zakazywanie mówienia tego wszystkiego. Oczywiście poza nawoływaniem do przestępstwa na przykład. Ale to nie jest powiedzenie Free Palestine. Nie jest nawoływaniem do przestępstwa, natomiast tutaj wchodzi w rzecz biznes, bo tak naprawdę biznes napędził tę rzecz. Tak mi się wydaje, że tutaj jest dość jasny moment, kiedy już szukam, Robert Kraft, właściciel New England Patriots i Gillette Stadium, powiedział, że no to raczej już to by było na tyle Macklemore. A później tak naprawdę sytuacja jest już w dynamice mediów społecznościowych, czyli Macklemore robi oświadczenie, że właściwie to się cieszy, że był na tym, bo mógł przynajmniej dwa razy powiedzieć w New Jersey te słowa i całe honorarium, $1 milion przekazuje, po czym Robert Kraft i Ed Sheeran dają 2 miliony. No, to ja mam wrażenie, że szkoda, że nie poszli do bukmacherskiego salonu, żeby sobie się licytować. Kto da więcej, tak? Kto da więcej na przekupienie opinii publicznej. Katarzyna, Ty już na socjolożkach.pl w jakiś sposób zajęłaś swoje stanowisko, wyjaśniłaś po prostu pewne mechanizmy. Natomiast najpierw zapytam, co czujesz?
2: Co ja czuję?
0: Tak. Co czułaś?
2: Nie byłam zdziwiona, bo obecnie to, co mówisz, że Aja powiedziała o tym, że ten świat upada, mamy do czynienia z ogromnym upadkiem jakichkolwiek autorytetów i ci artyści, których kochamy, chodzimy na ich koncerty, są dla nas taką ostoją, jakimś takim ostatnim przyczółkiem wartości. Mhm. Tak jak w latach 90. były subkultury, gdzie jeżeli należałeś do subkultury punków, to po prostu byłeś tym w całości, prawda, z wartościami, z tym, jakiej muzyki słuchałeś, nawet co jadłeś i na jakie koncerty jeździłeś. Teraz tego nie ma. Jest ogromne rozdrobnienie, raczej możemy mówić nie o subkulturach, tylko o mikrowspólnotach związanych właśnie z danym artystą, ale nie z jakimś tam nurtem. I dla mnie to jest po prostu marketing. To jest, artysta jest tworem marketingu, jest marką i tak jak w marketingu na pewne rzeczy kładziemy nacisk, podkreślamy, żeby te wartości marki opowiedzieć w jakiś sposób, tak też unikamy pewnych zachowań, pewnych deklaracji czy innych rzeczy.
0: No dobrze, tylko teraz, no dobrze, to ja już się ustawiam w roli opozycji do obu pań, bo po pierwsze słyszę taki rodzaj rezygnacji, taki rodzaj nie że cynizmu, ale taki rodzaj, że ręce opadają. Mhm. Panią opadły ręce, ale też nie byłyście obie zaskoczone jako wnikliwe obserwatorki sceny i muzycznej, i popkulturowej, i różnego rodzaju historii. Ja na początku, przyznam szczerze, pomyślałem, że to po prostu kolejna drama. Za chwilę zorientowałem się, że to jest dużo więcej niż drama. Ale powiem coś nie na obronę, bo młode pokolenie nie potrzebuje, żeby ktoś go bronił. Natomiast ja z młodym pokoleniem, takim 18-25, rozmawiam, prowadzę spory, dyskusje i wiem, że to nie jest pokolenie pozbawione wartości. A ja, jakie według ciebie, jaka wiadomość do młodego pokolenia płynie z tej całej sytuacji? Czy to jest takie, czy to jest taka wiadomość, też nie chcę ci tutaj jakby sugerować, ale, ale zapytam, czy to nie jest takie coś, że już nie ma, już się nie da przed pieniędzmi uciec, nie da się powiedzieć im stop, chyba że się gra dla 8 osób w punkowym klubie i jest się członkiem jakiejś naprawdę bardzo zorganizowanej muzycznej sekty.
1: Trochę tak. Trochę ta sytuacja to pokazuje, że jak wygląda ten świat, jak on jest zbudowany. To, co powiedziałam na początku o tym demaskowaniu i też co Katarzyna powiedziała o niszczeniu autorytetów, że ostatnie przynajmniej 5 a 10 lat to jest transmisja na żywo zniszczenia tych autorytetów. Nawet te wszystkie pedofilskie afery, które mieliśmy niestety możliwość oglądania, czytania tych aktów, czyli wiemy już, na czym ten rynek także muzyczny jest zbudowany, ale myślę, że chyba jesteśmy w takim momencie dziejów, tej sinusoidy, jakiegoś już takich czasów, nie że ostatecznych, ale że musi się przeładować coś i musi to zostać wszystko zniszczone, żeby właśnie, i tutaj pozytywny aspekt, odbudować. Żeby zostało odbudować na naszych warunkach, naszych, czyli ludzi, a nie władzy. Bo cały czas opieramy się tutaj na tej dychotomii między władzą a oporem i też niejako tę muzykę wkładamy po stronie oporu, więc dziwimy się, kiedy ta muzyka jest po stronie władzy.
2: Ale powiedziałaś o fajnej rzeczy, bo to co opisałaś, to jest w socjologii, to się nazywa anomia, że jakby stare zasady runęły, a jeszcze nie wypracowaliśmy nowych, nie wiemy, jaki kierunek obrać i czy to właśnie, że Ed Sheeran nie obronił kolegi, to też jest pokazaniem, że jesteśmy w nowym porządku, tak? W nowym świecie jeszcze te zasady nie zostały zdefiniowane, bo też były sytuacje z artystkami amerykańskimi, które jawnie popierały Trumpa i one traciły swoich followersów no, w tam setkach tysięcy. I to jest taki nowy porządek, tak, że ludzie głosują swoimi...
0: Już też dzisiaj mamy jeszcze dość sporo czasu, więc wrócimy dzisiaj na przykład do rapera Eldo, który wystąpił na rocznicy, tak?
1: Tak,
0: prezydenta,
1: zaprzysiężeniu
0: prezydenta, więc od razu połowa osób go skasowała, połowa powiedziała, że no wreszcie, super, fajnie, że hip-hop, a artyści disco-polowi występują lub nie, rockowi deklarują pewne rzeczy religijne, co od razu ich na przykład kasuje ze strony tej takiej punkowej publiczności, tak. że wspomnę Muńka Staszczyka czy Kazika Staszewskiego. Tak. Pewne deklaracje religijne od razu sprawiają, że tutaj się dzieje dziwnie. Dobrze, ale jeszcze zostańmy tam na chwilę, bo tam ta dynamika tej sytuacji jest super interesująca. Ed Sheeran jest przez część mediów uważany za ofiarę. To znaczy, ja teraz dla państwa, teraz państwu przeczytam kilka tytułów piosenek Sheerana. Państwo doskonale je znają, ale ja przeczytam. Eyes Closed, Beautiful People, Stop the Rain, Shivers i A Beautiful Game, Old Phone i na koniec może Merry Christmas z Eltonem Johnem. No brzmi to jak niezajmowanie stanowiska w konflikcie Izrael-Palestyna czy w sprawie ludobójstwa w strefie Gazy. To brzmi jak nie chcę tam być, chcę wam śpiewać o miłości, o przytulaniu i o tego typu rzeczach. I cała ta audycja, tutaj pytanie kieruję do ciebie, Aja, to jest też o tym, że ja mam takie trochę wrażenie, że on naprawdę nie chce. Czy naprawdę nie chce? Czy to można nie chcieć?
1: Właśnie chciałam jeszcze dojść do tego wątku, co się działo później, czyli ten jego płacz na scenie, prawda, wzruszenie publiczności, bo od razu miałam taką refleksję, że jednak ta publiczność reagowała z nim, ze wzruszeniem, z współczuciem, że on jest tą ofiarą i wydaje mi się, że to też odzwierciedliło typową dla naszych czasów, no przepraszam za określenie, chorobę, czyli kult jednostki. W całej tej tragedii, chociażby palestyńskich dzieci, od czego się zaczęło, to jednak finalnie skupiamy się na rozterkach i strachu przed utratą pieniędzy
0: milionera,
1: bogatego, uprzywilejowanego gwiazdora.
2: Białego.
1: I słuchając reakcji publiczności, właśnie uświadomiłam sobie, że oczywiście, że jestem w jakiejś bańce, bo się zdziwiłam, że duża część odbiorców muzyki popularnej jednak woli przystać na tej rzeczywistości wyobrażonej, na tej iluzji pokoju, bo to jest ciekawe, że on dużo mówił o pokoju, miłości, o rodzinie, więc wolą w tej iluzji pokoju, miłości świata Eda Sheerana pozostać. I nie oczekują, żeby ta wydmuszka... Znaczy, oczekują tej wydmuszki obietnicy o wartości demokracji bez obowiązku weryfikacji. To jest ciekawe.
0: Ja też dodam, i myślę, że o tym powiemy, że ty powiedziałaś o tym opuszczeniu kolegi. No, za chwilę, właściwie następnego dnia i w ciągu tej bardzo dynamicznej historii, Ed Sheeran został opuszczony. I to nie przez byle jakich artystów, bo po pierwsze przed Sheeranem nie występują byle jacy artyści, ale między innymi Phineas, czyli brat Billie Eilish, który odpowiada za jej sukces częściowo, Lucas Graham, Aaron Rowe i zespół Beoga z Irlandii. I oni stanęli od razu bardzo mocno i w tym momencie zaczęła się też taka, po pierwsze, koleżeństwo, jeśli można w ogóle mówić przy takich pieniądzach o jakimś koleżeństwie. A potem no to się rozpętała burza, czyli Ed Sheeran dzisiaj stracił 200 tysięcy, tam 2 miliony. A Macklemore zyskał 2 miliony. Ale stracił też pewnie trochę jakichś innych rzeczy i hajsu. I ta dynamika zaczęła być dynamiką budowania błyskawicznej barykady. Ta barykada stanęła właściwie w ułamku sekundy. Aja.
1: Na pewno nie jest to dobry, nie jest to pozytywne zjawisko, żebyśmy my na tej kanwie tej dynamiki się dzielili, tak? Jako społeczeństwo, jako ludzkość, to oczywiście. Ale z drugiej strony, a jeszcze jedno też, bo McLemore podkreślał, żeby w tym wszystkim nie skupiać się na nim, nie skupiać się na Pink, tylko skupiać się cały czas na Palestynie, żeby te oczy jednak były skierowane na Palestynie.
0: A co tam się dzieje?
1: My jednak, tak, co tam się dzieje? I my zapominamy o źródle całej tej dyskusji, afery. Dlaczego? Dlatego, że wciąż łatwiej jest, żebyśmy my byli skupieni wokół tej naszej rzeczywistości wyobrażonej, wokół celebrytów, wokół muzyków, wokół tragedii utraty pieniędzy. To nie jest nasz problem, a jesteśmy w to zaangażowani, jakby to był nasz problem.
0: To teraz cofnę się o kilka minut i zwrócę się do ciebie, Kasiu. Te tytuły piosenek to jeszcze raz, czy może Eyes Closed?
2: Ja zapamiętałam i znam je doskonale.
0: No więc właśnie. I teraz od tego wychodząc, wyobrażam sobie taką grupę fanek Eda Sheerana. Zresztą widziałem to, bo zagrał na Narodowym 2 dni z rzędu i ja tam gdzieś tam rowerem sobie jeździłem wokół i widziałem tych rozemocjonowanych, bardzo, bardzo młodych ludzi, nastolatków, no i nastolatki, a którzy przeżyli, jak sądzę, przygodę życia i wzruszenia życia. I nagle oni dowiadują się o właśnie, nie o Palestynie, Strefie Gazy i dzieciach, tylko o jakiejś historii, w której muszą w ogóle się o tym zacząć dowiadywać, co tam się dzieje na Bliskim Wschodzie, czy nie?
2: Ja myślę, że młodzi ludzie są zaangażowani w to.
0: I bardziej niż myślimy?
2: Bardziej niż myślimy i myślę, że się tym interesują. Mam wrażenie, że nie doceniamy tego młodego pokolenia pod tym względem, mimo tego upadku wartości
0: i niewytworzenia nowych,
2: dokładnie, że jesteśmy w tym stanie anomii, ale ja chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że wspomniałeś na początku, że Ed Sheeran, on w zasadzie swoje poglądy w jakiś tam sposób definiuje, tylko że zobaczcie, że to jest takie definiowanie selektywne, bezpieczne. Że ja jestem za Ukrainą, przeciwko Rosji, no bo cały świat jest przeciwko Rosji, poza tam kilkoma krajami, więc to jest bezpieczne, tak? To jest taki konformizm.
0: Czyli popieranie Ukrainy w jego przypadku, w przypadku milionera z Irlandii, białego, uprzywilejowanego, w tej chwili uprzywilejowanego.
2: Nie powoduje, że on coś traci. Że nie powoduje polaryzacji, że nagle się odzywa grupa, która wspiera Putina i jest oburzona tym, dlaczego Ed Sheeran popiera Ukrainę. Natomiast konflikt izraelsko-palestyński jest konfliktem dramatycznie innym. Tam się dzieje ludobójstwo i cały świat tym żyje. I jakby nie stawanie po żadnej ze stron jest takim pokazaniem, ja napisałam to w poście u nas na Instagramie, że mamy do czynienia z takim człowiekiem bez właściwości. Była taka książka Roberta Musila, właśnie Człowiek bez właściwości, mówiąca o tym, że główny bohater nie zajmował żadnego stanowiska, bo on chciał popróbować różnych rzeczy, tak? Tutaj to się wiąże z tym, że jest właśnie taka utrata części fanów, że to mówienie o tym, że ja chcę dla wszystkich grać, to jest taki troszkę taka papka. Emocjonalna.
0: Chyba młode pokolenie niekoniecznie musi się zgadzać na taką papkę.
2: Dokładnie.
0: Zastanawiam się.
2: Myślę, że bardzo im są potrzebne te wartości takie jednak wyraziste i wskazanie jakichś
0: zwłaszcza
2: dróg
0: w czasie budowania ich. Za chwilkę przejdziemy, szanowni państwo, do takiego fragmentu muzyce a polityka w historii. Tu Aja, będę cię prosił o mówienie, nie wiem, o The Doors, albo Janis Joplin, albo różnych innych historiach, to za chwilę. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Rzeczywiście ty miałaś rację, Kasiu, o tym takim podejściu do popierania Ukrainy jako czymś bezpiecznym i na przykład grup wykluczonych. Tak. Dość jasne wspieranie. To nie jest tak, że Ed Sheeran jest apolityczny w ogóle wobec spraw społecznych chociażby. Gdzieś tam wykonuje pewne gesty, więc tutaj ten gest jest zupełnie inaczej. No dobrze, to może teraz. A ja taki mail. Zachęcam państwa serdecznie. Klimek@radio357.pl. Proszę pisać to, co czujecie w związku z tym konfliktem i z całą tą sytuacją. Pisze pan Maciej, patron od właściwie od początku istnienia radia. Niestety polityka zawsze mieszkała w muzyce i muzyka mieszkała w polityce. Jesteśmy trochę na etapie politycznego wall of death, czyli takiej ściany śmierci. Niewiele przed rozbiegiem tego zdarzenia. Wall of Death to jest taka figura taneczna, można powiedzieć, na koncertach metalowych, kiedy publiczność się rozdziela i później się zderza, ale chodzi tutaj o taką ekspresję fizyczną, jak taniec pogo. Tak. To jest po to, żeby się wyżyć, a nie po to, żeby komuś zrobić krzywdę. Chociaż wygląda to bardzo groźne. Ale tu jesteśmy politycznie przed takim Wall of Death, jak pisze pan Maciej, co jest bardzo, bardzo błyskotliwe. I teraz pytanie do ciebie, Aja, czy też jesteśmy przed takim Wall of Death między ludźmi? Na przykład ja sobie wyobrażam imprezę. Ktoś wrzuca Eda Sheerana i ktoś inny mu mówi, nie no, stary, no coś ty. Co ty robisz w ogóle? Wychodzę stąd. Albo, bo jeżeli ktoś był przestępcą, jakiś muzyk był przestępcą, nie wiem, pedofilem, zabójcą, no to ja rozumiem, że tutaj jest taka historia, no po prostu nie robimy tego, nie promujemy zła takiego czystego, ale tutaj to jest takie zajmowanie stanowiska. Jak ty to widzisz w takim jakby szerszym kontekście?
1: Myślę, że jesteśmy na jakimś etapie przeładowania, może też pokoleniowego, bo właśnie może to jest w rękach tego młodszego, nawet młodszego ode mnie pokolenia, które się już kategorycznie nie zgadza na jakąś iluzję czy apolitycznej muzyki, czy miłej, czy muzyki w tle. W ogóle w historii muzyki, czy w historii estetyki, te dyskusje, czym muzyka powinna być, czy muzyka absolutna, programowa, użytkowa, te dyskusje się toczyły od zawsze. Od zawsze, kiedy się rozpoczęły dyskusje o muzyce. Więc nie jest to nic nowego. My po prostu chyba jesteśmy świadkami tego szczytu tej sinusoidy, w której musimy tę muzykę umieścić jako narzędzie właśnie oporu. I pytasz, czy będzie jakieś przeładowanie? Dobrze zrozumiałam pytanie? Czy Ed Sheeran będzie teraz etykietą
0: niedoakceptowania? Wiesz co, bo to nie chodzi mi o to, że on nagle stanie się. Mówimy o skali, bo do tej pory jak ktoś wybierał punkowe zespoły, które są, nie wiem, antyestablishmentowe, to było wszystko w niszy. To było wszystko w jakimś takim bardzo małym, małej historii ludzi, którzy są zaangażowani. No jak ktoś słucha Dezertera, no to przypuszczam, że nie ma poglądów jakichś tam. Tak. Ja już teraz nie będę określał jakich, ale jakichś tam. Albo innych punkowych zespołów. Tylko, że no błagam, mówimy o koncertach, na które przychodzi 400-500 osób. Przy dobrych wiatrach. Tak. A ja mówię tutaj o wyprzedanych stadionach, milionach płyt i imprezach 16-latek i 16-latków, którzy nie do końca wiedzą, gdzie jest strefa gazy.
1: Już teraz już wiedzą może, tak. Miejmy nadzieję. Wiesz, myślę, że tutaj się może zmienić o tyle, że zmienił się sposób słuchania muzyki, tak jak zmienił się sposób debaty politycznej, społecznej, że my dzisiaj nie słuchamy, nie czytamy oficjalnych debat, tylko my w tych debatach uczestniczymy codziennie w sekcji komentarzy, czyli jesteśmy cały czas uczestnikami debat. To jest jedno. Tak samo jest z muzyką, że jak te globalne wioski, że mamy globalizację muzyki, więc też to słuchanie muzyki, nawet milionowe, może mieć takie samo zaangażowanie jak kiedyś słuchacze punka. Tak mi się wydaje, że dzisiaj muzyka mainstreamowa może być pociągnięta do odpowiedzialności jako muzyka zaangażowana.
0: Kasiu, co się dzieje na takiej imprezie socjologicznie? No przychodzi 20 osób, młodzi, 16-17 lat, w ogóle uśmiechnięci i...
2: Ja nie wiem, czy oni słuchają Eda Sheerana w ogóle. No. Czy to nie jest muzyka już troszkę starszych osób? o tym koncercie, o dwóch dniach koncertu, jak opowiadasz, to pamiętam, że moja córka była wtedy w fazie totalnego zakochania w Edzie Sheeranie i nie kupiliśmy biletów i każda widziała po prostu w metrze ludzi, którzy jadą i bardzo jej było smutno. Już ci 17-latkowie słuchają jednak innej muzyki i to jest bardziej właśnie muzyka, mam wrażenie, zaangażowana. Czy to jest hip-hop, czy to jest rap. I ja już na przykład tej muzyki nie rozumiem. To już jest jakby poza moją percepcją. Ja się zastanawiam, na ile ta sytuacja nie zostanie jednak, właśnie poprzez to, że my, tak jak Kaja powiedziałaś, uczestniczymy codziennie w jakiejś debacie. Codziennie jest jakaś nowa drama i to jest głównie w mediach społecznościowych. Ja wczoraj sobie próbowałam to wypisywać, zrobiłam nawet taką chmurę słów u nas na socjolożkach. Czy za tydzień nie będzie kolejnej rzeczy? Także że na ile to będzie trwałe, że te osoby, które zrezygnowały z obserwowania Eda Sheerana, przestaną na przykład słuchać jego muzyki, tak, w imię protestu, czy na przykład za miesiąc im to nie przejdzie.
0: Wiesz, tylko zastanawiam się, czy to w drugą stronę nie przejdzie, czyli na przykład, no człowiek jak jest zimno, to się ubiera ciepło i się przyzwyczaja do tego, że jest zimno, tak? I jeżeli mamy co tydzień nowe dramy, czy ranga takich rzeczy jak konflikt na Bliskim Wschodzie nie zostanie obniżona do równoległej z konfliktem, nie wiem, wokół, jak się nazywa ten film? Pani Jabłczyńska.
2: A, Tosia. Gra. Boże,
0: Tosia Jabłczyńska i Nigdy w życiu. Wiesz, o co mi chodzi?
2: Mówimy tutaj
0: o ludobójstwie,
2: tak.
0: A tutaj mówimy, no błagam, no o jakimś tam filmie, który zniknie w losach, jak...
2: No to samo było z wojną w Ukrainie. Mhm. Kiedy wojna w Ukrainie wybuchła i tutaj zaczęły się pojawiać osoby z Ukrainy i obserwowaliśmy w telewizji każdy, nie wiem, rzeź w Buczy czy innego rodzaju ciężkie sytuacje i też ludobójstwo i to nam spowszedniało, bo to już trwa tyle czasu i nie chcę mówić, że nie reagujemy mocno codziennie na temat tego konfliktu w Strefie Gazy, ale też tutaj możemy powiedzieć o pewnego rodzaju bezsilności, bo my jako osoby mieszkające w Polsce, co możemy zrobić? Możemy jedynie swoimi poglądami wykazywać, pokazywać poparcie, ale nie popłyniemy tak jak Franek Sterczewski, tak z misją humanitarną w tamte strony, no bo to po prostu jest poza naszą strefą,
0: no to tak, to jest,
2: strefą możliwości.
0: Mówisz o takim zjawisku, że chcielibyśmy pewnie wesprzeć każde głodujące dziecko, nie głodujące, tylko każde biedne dziecko w Polsce, bo w Polsce nie ma
2: Ja wczoraj byłam na przedpremierze raportu Ziemianie atakują. To jest taki raport, który wychodzi cyklicznie i jest on tworzony przez firmę badawczą Lata 20. I okazało się, że tam badacze zapytali, co jest dla ciebie takim największym napięciem obecnie. To jest wojna. Wojna. A te wszystkie sprawy takie, wiesz, ekologiczne, czy klimat nam zaczyna się, nie wiem, globalne ocieplenie.
0: Rozmywać.
2: To się rozmywa. Czyli my ciągle żyjemy tymi konfliktami. Mówimy o tym, co się dzieje za naszą granicą. Tak, mówimy o konflikcie w Strefie Gazy. I już w pewnym momencie zaczynamy się, że tak powiem, habituować. I to zaczynamy z tym żyć. Przyzwyczajamy się do tego. Czując zagrożenie oczywiście. To nie jest tak, że obojętniejemy.
0: A ja, zajmujesz się, jesteś krytyczką muzyczną, muzykolożką. Cofnijmy się na chwilę do historii. Nie wiem, Wolfgang Amadeusz Mozart, na przykład jak grał na dworze, to mówił do swojego władcy, no słuchaj, to niedobrze wygląda sytuacja Serbów, albo na przykład w Bośni i Hercegowinie ludzie mają gorzej, tak? A tutaj w tym Wiedniu to wy w ogóle nie wiecie, co tam się dzieje. A później, nie wiem, Fryderyk Chopin jak grał, no to już jednak reprezentował sprawę polską, ale też nie wiem, jak to wyglądało. To, że muzyka może być polityczna, jest oczywiste. Jak ona była polityczna? Bo jak myślimy muzyka i polityka, to od razu myślimy punk rock. A to jest coś dużo, dużo szerszego. Nie wiem, wydaje mi się, że blues, że innego rodzaju gatunki muzyczne też w jakiś sposób pokazywały wykluczenie, pokazywały pewne rzeczy społeczne zawsze. I to było oczywiste. Powiedz, jak to wygląda, Aja.
1: Mówi się, że każda narracja słowno-muzyczna jest elementem dyskursu, który można rozumieć jako zestaw zachowań komunikacyjnych, że tak nawet zacytuję jedną pracę, wyrażających relacje władzy, stan wiedzy i sprawczość komunikacyjnych jednostek. I piosenki, muzyka żyją pomiędzy i poza rozmaitymi interpretacjami czy wykonaniami i też nie można ich zredukować wyłącznie do warstwy muzycznej czy tekstu utworu. Badacze w ogóle muzyki popularnej, bo głównie badacze muzyki popularnej o tym mówią, że muzyka niesie za sobą znaczenie niezależnie od tego, czy jest to intencją artysty, czy nie. I oczywiście w historii muzyki tych przypadków było dużo, tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że jak to bywa z opracowaniami historii, zależy kto pisze i też kreuje się pewne, pewne wizje muzyki, czyli na przykład kultura baroku jest sprowadzona do kilku kompozytorów. Więc aż tak bym głęboko nie szukała, bo no, historia jest pisana różnie. I tak samo jest na przykład z bluesem, że dla wielu blues był kreowany jako muzyka właśnie uciskanych, i chroniono, byli tacy, do dzisiaj istnieją tacy, tak bym powiedziała, gatekeeperzy, którzy bronią tych, tego wjazdu do autentyczności bluesa, bronią autentyczności, którzy nie pozwalają na inne interpretacje tekstów na przykład, które wychodzą poza, wymykają się poza tę naszą wizję muzyki bluesowej. Więc można powiedzieć według na podstawie opracowań historycznych wypisać sobie, kto był zaangażowanym artystą, kto nie. Oczywiście na podstawie wspomnień muzyków wtedy mamy jasność co do tego, ale tak naprawdę my jako odbiorcy możemy tę muzykę, nie chcę powiedzieć zawłaszczyć, ale wziąć i odebrać ją po swojemu, bo każdy tekst muzyczny jest tym tekstem kultury, jest kontekstem, który my sobie interpretujemy.
0: Czyli więc, muzyka nie należy do muzyka.
1: No, tak jak Ingarden mówił.
2: Tak jak książka nie należy już do autora. Tak, idzie
1: tak,
2: w świat.
1: Tak, Ingarden, tak, tak. Były takie prace o tożsamości dzieła, czyli czy dzieło jest autora, czy dzieło jest, kiedy dzieło ma swoją tożsamość i kiedy ta tożsamość jest niezależna w znaczeniu niezależności od autora, a jest poddawana temu kształtowaniu, kreowaniu przez odbiorców. I to dzieło może przez epoki, przez lata, przez różne kultury być odbierane różnie. Więc tutaj też jest ta kwestia tożsamości dzieła, niezależności. Więc ten artysta nie musi nadawać tego znaczenia. Więc tym bardziej nas chyba boli, kiedy artysta dosłownie mówi, ta moja muzyka nic nie znaczy. Albo co mamy czuć.
0: Rzeczywiście, no to...
2: Bardzo to jest ciekawe.
0: W każdym razie myślę, że po programie ja do ciebie wyślę adres do Eda Sheerana, ty mu tam wyślesz, że to chłopie, ty nawet jak chcesz śpiewać o niczym, to śpiewasz o czymś, a decyduje o tym ja, tak. Katarzyna Krzywicka z Dunek, Julia Nowaczyńska, która realizuje audycję i Marcin Klimkowski na przykład, Klimek Małpa Radio 357. Specjalnie to w ten sposób interpretuję, bo To pokazuje w jakiś sposób absurd tej całej sytuacji, kiedy koleś mówi, nie chcę, żebyście mnie brali poważnie.
2: Bo ja śpiewam Merry Christmas.
1: Wiecie co, jeszcze jest jeden aspekt, który mnie tutaj dotyka, bo nawet nie o to chodzi, że my będziemy sobie kształtować i kreować to znaczenie piosenek Eda Sheerana, tylko mnie troszkę uderza tam taka sprzeczność samego rynku muzycznego, bo jeszcze bym chciała o tym rynku muzycznym dwa słowa powiedzieć. Czyli w opisie audycji było, czy my możemy słuchać bez wielkich gestów muzyki. A muzyka popularna jest tak stworzona, że my słuchamy etykietą. która jest sumą gestów i idei. Czyli no nie bez powodu też się rozwija obszar badań transmedialności muzyki popularnej, bo muzyka popularna niesie za sobą zespół gestów, znaczeń, tekstów. I pozbawianie muzyki teraz znaczenia jest chyba życzeniowym myśleniem. Gdy robi się trudno, gdy sprawy się komplikują i są niekomfortowe, wtedy chcemy, by nagle muzyka była tylko tłem i wtedy niektórzy, jak Ed Sheeran, uciekają do tej kategorii bezpiecznej, apolitycznej muzyki. A przecież jednocześnie rynek muzyczny kreuje etykiety celowo tak, według zbioru znaczeń, idei, ideologii, by dotrzeć do grupy docelowej. To w ogóle Kasia mówiła na początku. By konkretna grupa fanów mogła się z danym artystą czy gatunkiem utożsamić, żeby się rozwinęła ta więź między twórcą a fanami, bo ta więź gwarantuje zysk. Ale też... Dlatego uważam, że potem...
2: Przepraszam, nie chciałam cię przerywać, ale też przez media społecznościowe, no nie wiem, za czasów Jarocina nie wiedzieliśmy nic w zasadzie prywatnie o muzykach.
0: No to teraz... było jak za Homera, z ust do ust.
2: Dokładnie, z ust do ust.
0: Natomiast to teraz... nie był oczywiście, ja mówię nie tych, którzy doświadczyli tego jako doświadczenia w ogóle pokoleniowego, tylko tak. Po prostu nie byli tam, bo nie mogli, bo nie mieli pieniędzy, bo... coś tam.
2: Ale nie chciałam mówić o Jarocinie, natomiast chciałam mówić o tym, że co zrobiły media społecznościowe, że mamy do czynienia z czymś takim, co socjologia nazywa relacjami parasocjalnymi, czyli widzimy tego twórcę, Eda Sheerana, którego tutaj grillujemy, i on jest, nie tylko odbieramy go poprzez te jego pieśni, których tytuły wymieniłeś i które być może nic nie, jakby są, nie niosą jakiejś wartości albo niosą coś innego niż nam się wydaje, ale widzimy go też prywatnie, także to jest człowiek, którego zachowania my oceniamy. Te relacje parasocjalne to są takie relacje jednostronne, że my bardzo dużo wiemy o tej osobie, a ona o nas nic nie wie. I my poprzez to się skraca dystans i my, media społecznościowe dały nam to prawo, że my oceniamy nie tylko twórczość tej osoby, ale również tą osobę jako człowieka, który właśnie albo się opowiada za Palestyną, albo za Izraelem.
1: Ale czy faktycznie nas, tylko zapytam jeszcze Kasię, jeżeli mogę, Marcinie, zabrać prowadzenie.
0: Tym lepiej dla mnie.
1: Pytanie, czy faktycznie nas jako odbiorców nie znają? Czy jednak jest to badanie jakieś psychologiczne, socjologiczne odbiorców, żeby potem tę grupę docelową znają ukształtować, nas, definiować?
2: Tak, znają nas, ale jako jakąś masę, jako segment, tak? Jako grupę ludzi, a nie jako pojedyncze osoby osobiście. Także to nie jest taka relacja równoważna, że ja tam sobie piszę do tego twórcy, komentuję go tak, jak on by był moim kolegą, a ta osoba nic o mnie nie wie.
0: Trzy nazwiska, oprócz Eda Sheerana, powiem, to jest Sinead O'Connor, która swego czasu zrobiła gest, który kosztował ją całe życie właściwie, a później się okazało, że wyszło na jej w jakimś tam stopniu. Drugą osobą jest Eric Clapton, który postanowił zostać antyszczepionkowcem w jakiś tam sposób. Ja tutaj nie wchodzę w szczegóły w ogóle, nie oceniam muzyki ani nic takiego. I nagle wróżono mu właśnie koniec, a tutaj się okazuje, że tego końca jak nie było, tak nie ma i nie zapowiada się. No i Roger Waters oczywiście, który mimo, że jak powiedziałaś, Kasiu, sytuacja jest taka, że wystarczy po prostu popierać Ukrainę, jest dobrze, tak jak należy, a on tam robi to wszystko w drugą stronę. No ale wciąż istnieje, tak? I ludzie nie wyrzucają winyli Pink Floyd do śmieci. Te trzy nazwiska. Chciałbym cię prosić, Aja, żebyś skomentowała, czy to może jest tak, że tak naprawdę cancel culture i oczywiście Ed Sheeran w tym wszystkim, czy to może jest tak, że cancel culture nie istnieje? Tyle fanów stracisz, ile zyskasz. Zdradziłeś kolegę, ale za tydzień sprawa przycichnie, no bo te wszystkie inne osoby pokazały, że no one nie zniknęły ze świata mimo swoich dość jasnych gestów.
1: Ciekawe, ciekawe pytanie, bo faktycznie te przykłady, o których mówisz, tylko kurczę, to są przykłady muzyków, którzy mają trochę inną grupę fanów. To są fani najczęściej 60+, którzy już przez lata kreują obraz idola jakiegoś niedoścignionego. To też jest pokolenie, które kreowało czy odbierało tego idola w czasach, kiedy nie było takiego dostępu do informacji, bo w czasach PRL-u no to oczywiście w ogóle te informacje były szczątkowe, więc tym bardziej ten idol był mitycznym, był wszechobecnym, takim trochę, do którego nie można dotknąć, takim prawie absolutem.
0: A więc czy to nie dzisiaj, był tak jak grecki Olimp? Bo ja mam wrażenie, że to było wypowiadanie się na podstawie braku informacji. To znaczy my uznawaliśmy kiedyś, przed mediami społecznościowymi i przed dobą w ogóle internetu, że my wiemy o tych ludziach, jak co oni jedzą na śniadanie, jak oni się zachowują, kim w ogóle są. I do nas nie docierały jakiekolwiek inne wiadomości, że oni być może tacy nie są. Widać John Bonham, tak? Przemocowiec, który... O którego przemocowości dowiedzieliśmy się po dekadach od momentu jego śmierci.
1: Tak, my mamy idola wyobrażonego.
0: Idol Bóg.
1: Który... Tak, i dobrze, że w sumie mówimy o czasach przed internetem, bo wtedy była taka lepsza okazja, żeby muzyka była pierwszym nośnikiem informacji, niby informacji, o tym muzyku. Czyli jak ja byłam po prostu fanką Alice in Chains, to dla mnie Lane był, no ja go odbierałam jako przez jego muzykę, jego, wydawało mi się, wrażliwość jego ekspresji wokalnej i to był dla mnie zestaw informacji o Lane'ie. Nie to, kim był, nie jego wątki biograficzne, tylko wystarczył mi nośnik muzyki, żebym miała poczucie więzi z tym Lane'em, że ja go znam, prawda? Teraz taki wątek trochę osobisty, mało może naukowy. Ale do tego zmierzam, że taki Roger Waters czy Eric Clapton, oni będą do końca bogami i tego się już nie da podważyć. Podważą go może pokolenia młodsze, lub osoby, które faktycznie no, stoją na straży jakiejś prawdy, jakiejś wartości i nie pozwolą sobie, żeby ten człowiek, żebym go dalej słuchała, bo propaguje na przykład takie wartości, których ja nie akceptuję. Więc to może być różnica między tymi idolami, którzy byli wyobrażeni w czasach jeszcze przed internetem. I wydaje mi się, że, ale kurczę, też myślę o tym cancel culture, że jednak tak ten świat dzisiaj jest szybki, dynamiczny, że faktycznie my możemy zaraz te wątki porzucić i przejść do porządku dziennego i może za rok już ten Ed Sheeran będzie...
2: Tak, znowu będzie w Polsce.
0: Znowu będzie w Polsce, znowu będzie na Narodowym. Do tego troszeczkę zmierzam, ale obserwuję i to celowo o tym mówię. To nie jest, szanowni państwo, ani dolewanie oliwy do ognia, ani takie na siłę prowokowanie. Natomiast jakiś czas temu na przykład Muniek Staszczyk zaczął też mówić o swoich wyborach dotyczących wiary. A Kazik Staszewski przeszedł jakąś tam historię związaną ze swoim zdrowiem i później w wywiadach zaczął opowiadać takie historie, które były jakimiś jego wizjami, będąc jednocześnie twórcą i liderem zespołu Kult, którego miejsce w historii polskiej muzyki jest absolutnie topowe i który śpiewał rzeczy buntownicze, takie no już bardzo buntownicze, tak? I nagle ludzie się poczuli w obowiązku powiedzieć, nie, no to ja właściwie 40 lat słuchałem, a teraz już nie będę, bo on tam mówi takie tego typu rzeczy. A z drugiej strony ta taka obrona, no nie, no mówi, bo ma prawo mówić różne rzeczy, to nic złego mówić rzeczy, tak?
2: Czy to o nie to mi chodzi. Kazik Staszewski śpiewał, że wszyscy artyści to prostytutki.
0: Tak śpiewał, tak? I pewnie gdzieś tam parę osób gdzieś to wszystko jakoś kojarzy, tak? Mój dom murem podzielony, tak? To wszystko istnieje. To nie są rzeczy, które można wyrzucić. Ale nagle ta osoba robi zupełnie coś innego, tak mi się wydaje.
2: Ale zobacz, bo widzimy już tego Kazika, który się wypowiada w mediach społecznościowych.
0: On zajmuje bardzo bieżące stanowisko na temat bieżącej polityki.
2: On się zajmuje właśnie polityką i znamy go bardziej. On oczywiście na koncertach też o tym mówił, tak? Tylko, że to było dostępne jakiemuś wycinkowi jego fanów, a teraz to jest widoczne jak na dłoni. W przypadku Munika Staszczyka, który poszedł do telewizji Republika i tam udzielił wywiadu, to po tych zmianach w Telewizji Polskiej to było jawne jakby takie runięcie wartości związanych bardziej nie z religią, tylko że tutaj jest po tej stronie. To jest to bardzo trudne. Ja nie wiem, Kazik jest dla mnie, nie chcę mówić miłością mojego życia,
0: ale jeden z ważniejszych artystów.
2: Jeden z ważniejszych artystów tak z mojej młodości i moja pierwsza miłość. I ja słuchaliśmy tego Kazika, jeździliśmy na koncerty i to było wspaniałe. Natomiast teraz nie słucham tak kultu jak kiedyś. Teraz słucham innej muzyki. Ale Kazik jest dla mnie już po prostu osobą prywatną. Nie jestem buntownikiem z lat 90.
0: A jak my to widzimy, jak myślisz, jaka będzie dynamika tego w najbliższym czasie? Czy to znaczy, to co się stało z Adam Sheeranem, Macklemorem, ja mówię o tej sytuacji popkulturowej, nie o Strefie Gazy i Izraelu, tylko o tym, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Czy teraz na przykład ktoś, kto będzie jeździł w trasę za rok, będzie musiał, nie wiem, wyobrażam sobie, YouTube, że tam możecie mówić swoje rzeczy, ale nie możecie mówić o sytuacji, będą podpisywali jakąś bumagę, tak, czy jakiś dokument. Wyobrażasz sobie coś takiego? Ja wiem, że jakąś dystopię tworzę, ale jak dlaczego by nie na potrzeby tej rozmowy? A ja?
1: Myślę, że...
0: Przewidywanie przyszłości nie jest łatwe.
2: Właśnie. Powiedz nie tak, wiem. Tak,
1: nie potrafię. Żartuję, ale wiecie co, wydaje mi się, że... inaczej, ja mam nadzieję, że to, o czym rozmawialiśmy na początku, że dochodzi do jakiegoś przeładowania i że my jako wspólnota ludzi gdzieś na dole sobie na to nie pozwoli. Taką mam nadzieję. O, może tak. Żeby jednak te wartości wspólnotowe w obliczu tych tragedii, tego runięcia autorytetów, żeby wartość wspólnotowa teraz doszła do głosu, bo tylko w wspólnocie jesteśmy silniejsi. I taką mam nadzieję, że tutaj dojdzie do takiego przeładowania też w popkulturze, że też muzycy sobie nie dadzą tego zrobić.
0: No tylko, że ja tutaj będę adwokatem diabła albo rzecznikiem cynizmu i...
1: Albo realistą.
0: Realistą i wielkiego... No wiecie, to wy, drogie panie, zaczęłyście od tego, że nie byłyście zdziwione tą sytuacją.
1: No tak, ale jednak miękniemy po godzinie.
0: Czyli dobre serce w was zwycięża, więc ja się teraz prze na drugą stronę barykady i powiem, no dobrze, ale doskonale wiecie obie i państwo też to widzą, że jak jest modny bunt, to wielki biznes nagle zaczyna promować bunt. Jak jest modna muzyka do windy, jak ja to nazywam, czyli takie śpiewanie o tym, że ja cię kocham, ty mnie kochasz i jedźmy nad jezioro, to zaczyna ten biznes iść za tym. I jeżeli chodzi o modę, i jeżeli chodzi o wszystkie absolutnie popkulturowe atrybuty tej dyskusji. To jest coś takiego, że jak zacząłby być punk rock modny, to z ulicy poszło to na wybiegi, tak? I do dzisiaj zresztą
2: tak,
0: istnieje.
2: Ale nie niesie to ze sobą żadnej żadnych takich wartości.
0: Przekazu,
2: tak, bo to
0: tak,
2: jest
0: tak,
2: po prostu... Jakby przypomniało mi się a propos właśnie tych wybiegów, jak były czarne protesty i chyba, nie wiem, L czy W, L chyba. Mhm. Wypuściło felieton, jak się ubrać na czarny protest.
0: Tak,
2: to już było...
0: To wiesz, jest tak, dokładnie o czym ja
2: tak,
0: mówię.
2: Że to już była naprawdę taka komercyjna papka. Natomiast,
0: to jest dokładnie to, o czym ja mówię.
2: Ale czyli musisz takie, pamiętać wiesz, jeszcze o czymś takim, że marketing swoją drogą i tworzenie mód, trendów i tak dalej, to nie wychodzi od marketingu, tylko wychodzi oddolnie od ludzi, od konsumentów, od ich napięć, od ich potrzeb. I marketing może to przerabiać na swoją modłę, ale musimy pamiętać też o tym, że na końcu jest też coś takiego jak autentyczność. Jeżeli to będzie sztuczne, właśnie to, że będziesz miał w gazecie, jak się ubrać na czarny protest, to ludzie za tym nie pójdą.
0: Albo powiedzenie, że ja nie zajmuję
2: stanowiska
0: w kwestii najbardziej chyba brutalnego i budzącego kontrowersje, nie wiem, politycznego, ale też humanitarnego, humanitarnej tragedii, jaka się w tej chwili odbywa. Poza wojnami oczywiście, tak. Poza wojną w Ukrainie. Więc co, będzie, może jesteśmy w przededniu rewolucji, może po tych wszystkich takich miękkich historiach, jak Taylor Swift, albo Ed Sheeran, albo tacy artyści troszeczkę będący tłem do uspokojenia się, do odrzucenia tych wszystkich historii kontrowersyjnych, no to teraz przyjdzie znowu taka polaryzacja. A ja, jak myślisz?
1: Chyba tak, bo w...
0: Przeddzień rewolucji.
1: Myślę, nawet jeżeli już tak bym się zatrzymała tylko na przestrzeni, na poziomie muzycznym, bo może za bardzo już popłynęłam w stronę socjologii i wspólnotowości, więc nawet tak na osi ewolucji muzyki, gatunków można popatrzeć, że były lata 60., rok psychodeliczny i potem pokolenie, powiedzmy, dzieci hipisów było rozczarowane tymi rodzicami, którzy po prostu nie dotrzymali słowa tej wolności, dlatego był ten punk rock. Więc i potem myślę o hip-hopie, że ten hip-hop był gatunkiem, który znowu był tym takim punk rockiem. Ja też jeszcze nazywam hip-hop nowym bluesem, ale to jest na inną dyskusję.
0: Oczywiście, rozmowa. Że tak.
1: Więc hip-hop też potem w tej ewolucji zmiękł, czyli stał się komercyjny. Czyli my mamy teraz w muzyce, i dobrze, fajnie powiedziałaś o Taylor Swift, mamy w muzyce teraz taką lukę tego brutalnego
0: gatunku. Że to, co było...
2: Anomia.
0: Runęło muzycznie. Tak. Ja taką robię wielką woltę. Rzeczywiście, może runęło to, co było, czyli pewnego rodzaju buntowniczość, pewnego rodzaju historie tego typu, a jeszcze nie wiemy, co się stworzy.
2: Co się wydarzy, bo być może będzie tak, że będzie rewolucja, albo muzycy będą się pilnować...
0: Albo
2: z wyrażaniem swoich poglądów.
0: Zobaczymy, jak to będzie. klimek@radio357.pl. Bardzo serdecznie dziękuję. Aja Alazab, muzykolożka, kulturoznawczyni, specjalizuje się w tematach socjologiczno-muzycznych. Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożki.pl. Julia Nowaczyńska realizowała. Dobrej nocy życzę. I na koniec, nieprzypadkowo.

coś się mnie ostatnio trzymają, te trip-hopy. Witam wszystkich, Basz z tej strony. Zaczynamy neurotransmisję, a zaczęliśmy ją od 21 Hertz. Czym ten trip-hop różni się od innych, których była okazja wysłuchać w neurotransmisji? A więc różni się tym, że pochodzi ze Szwecji. Zespół powstał w Sztokholmie i dokładnie 20 lat temu wydali płytę swoją debiutancką pod tytułem Ocean of Time. Właśnie z tego albumu pochodzi utwór Outside, którego posłuchaliśmy. Postanowili grać elektronikę na żywych instrumentach.

0: momentach włączyli w to gitarę elektryczną i właściwie zbliżyli się bardzo do trip-hopu. Grali tak down tempo z wokalem, z wokalistką. Bardzo przyjemny album, bardzo polecam. To był początek drogi tego zespołu i no, ta muzyka skandynawska nie jest tak znana u nas jak brytyjska, więc warto sięgnąć. A kolejny utwór to Peaches, ale w remiksie. Pixel Grip Remix i Joe Talbot. Bardzo to jest taneczne, bardzo to jest energetyczne, więc rozruszajmy się. You're All Right.
1: Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, s

Peaches wróciła ostatnio z nowym albumem, jest w tej chwili remiksowana i bardzo dobre efekty wynikają z tych remiksów. To była wersja od Joe Talbota, nie mylić z John Talabot. A John Talabot pochodzi z Katalonii i tak nam płynnie, przechodzimy do kolejnego utworu, który nagrała, jak już wiele razy wspominałem, moja ulubiona artystka z Katalonii, czyli Marina Herlop, która miesza bardzo tak naprawdę zaawansowaną i świadomą kompozycję z elektroniką, z wokalem i z takim klimatem wręcz rytualnym. Ta muzyka zawsze jest ciekawa, ta muzyka w dużej mierze wykorzystuje instrumenty akustyczne i jest bardzo plastyczna i zawsze mnie zaskakuje. Bliss to singiel wydany dopiero co we wrześniu, który zapowiada płytę, która ukaże się w październiku, przepraszam. Bardzo z wypiekami na twarzy czekam na ten album. 9 października premiera, a póki co

0: Marina Herlop. Niesamowita. Bliss. Taki nosi tytuł ten utwór. W październiku cały album. Posłuchamy za chwilę. No znowu będzie mało elektronicznie i to wyjątkowo troszkę no, poza nurtem neurotransmisji. Posłuchamy artysty, który raczej działa w R&B, w folku, w jazzie, ale za to wydaje w Ninja Tune, co już go trochę sprowadza na te szlaki elektroniczne. Bardzo mi się spodobał ten artysta. On wcześniej nagrywał z wieloma innymi muzykami i swój talent, dzielił się swoim talentem na albumach innych osób, ale wydał debiutancką epkę właśnie w Ninja Tune i z tego wydawnictwa pochodzi utwór, którego posłuchamy. Coś jest ciekawego w tym i coś jest też uroczego w tym, tak bym powiedział. Carols of My Mind.
1: Amen. I'm nothing but amen. I'm nothing but amen. I'm nothing.

0: Will there be swords or wings that grow? This sort of thing makes you just trust for. Couldn't make luck before. Rest without feeling alarmed. Some parts are not your job. Who made you pick poison? I'll wash the feet of Judas, this spotless, dirty heart. Who made me want it all? Who made me want was yours? Who will advise my honest? I had no regard, no safety net, but you had me guarded. Don't make my name a card. Who cares what I did loud? Let's see who hit the target. Learn the ways that you talk. Surprised at how you respond. Graveyards, you turned to gardens. The world costs $30, but it's not worth the bargain. Who made me want it all?
1: Carols of My Mind. I no i właśnie, i on, nie powiedziałem jak się nazywa, to najważniejsze, Elliot Skinner. Tak nazywa się ten artysta. Cała epka jego pod tytułem How Far We'll Come jest już dostępna na Ninja Tune, a właściwie za sprawą Ninja Tune dostępna jest wszędzie. Polecam bardzo na jesienne wieczory. A teraz wjedziemy w eksperyment, i to w eksperyment z polskiego podwórka. Artysta, który działa w Rolling Bassie tak naprawdę bardziej, a tutaj coś zupełnie eksperymentalnego, ambientowo, no właśnie, eksperymentalnego. Scepter, mam nadzieję, że dobrze wymawiam ksywkę, i utwór Flamed Death. Bardzo mi się to spodobało brzmieniowo i nie tylko.

Flamed Death. Flamed i zaczęliśmy od płomienia, zaczęliśmy od zapalniczki. Podoba mi się. To był Scepter w neurotransmisji w Radiu 357, a przed nami Nathan Fake, który też na październik zapowiedział nowe wydawnictwo, z którego pochodzi singiel Caldera. 7,5 minuty muzyki, także sporo. Techno, ale takie melancholijne, bym powiedział, i romantyczne. Gdzieś przeczytałem, że syntezatory w tle są jak lawa, które bulgoczą i kiedyś wybuchną. Nie wiem, może. Każdy pewnie widzi inne rzeczy, słuchając muzyki. To jest właśnie w muzyce piękne. Natomiast na pewno ta nastrojowość tego utworu mnie urzeka, która jest tak naprawdę gdzieś pod spodem bardzo konsekwentnego bitu. Nie pozostaje nic więcej, jak posłuchać Caldera i Nathan Fake, którego bardzo swoją drogą cenię.

Caldera, Nathan Fake. Tydzień temu opowiadałem o tym, że Sega Bodega zagrał koncert w kościele i skorzystał z ambiensu, z pogłosu pomieszczenia tego kościoła i nagrał tam, i nagrał ten koncert i wypuścił w postaci wydawnictwa pod tytułem Life and Altered. I zagrał tam również utwory z projektu Kiss Facility, duetu, który współtworzy. I właśnie ten utwór z tego koncertu chętnie zaprezentuję pod tytułem Prayer at the Dinner Table.

Sega Bodega. No, nie ma nudy z Segą. To jest artysta, który zaskakuje. Wydał niedawno album ambientowy. Jego produkcje, wiadomo, są, myślę, benchmarkiem tak zwanym dla wielu producentów i myślę, że otworzył nową ścieżkę w muzyce popularnej, takiej piosenkowej, bo jednak też są to przecież piosenki. A teraz ten duet Kiss Facility, który też jest piękny, bardziej shoegaze'owy, sięgający właśnie po gitary, bo te gitary ostatnio wracają ewidentnie jako instrument. A przed nami Berlin, Vril, czyli producent techno, ale też takiego techno, przy którym można by się rozmarzyć i nie wiem, może rozpłakać, jak ktoś na przykład ma ochotę płakać, bo to jest coś, co się sprawdza w klubie, ale też coś, co się sprawdza na słuchawkach w czasie samotnego spaceru. Trochę takie dubowe i ambientowe to techno, ale też berlińsko konsekwentne. Tytuł to House Rework, pochodzi z 18 roku. To brzmi, jakby to było dawno temu, z 2018 roku. W Delsin Records wydane, polecam.

Real i House Rework za nami. Znowu wrócimy do Ninja Tune za sprawą Bonobo i jego nowego albumu, który wydał we wrześniu, pod tytułem Distance in Static. Myślę, że najciekawsze spotkanie artystyczne na tym albumie, nie mówię najciekawszy utwór, ale jednak współpraca, to z Niloufer Yanya. I znowu będą gitary, czyli znowu gitary wróciły, gitary elektryczne, które no u Bonobo rzadko, ale za sprawą tego właśnie spotkania między tą dwójką artystów tak się wydarzyło. Ciekawy też połamany beat na perkusji, też prawdziwej akustycznej i no niesamowity klimat. Polecam bardzo i oczywiście przy okazji przypominam o tym, że Bonobo wydał nowy album, także wszyscy fani, zapraszam do słuchania.

Youth's Fountain, fontanna młodości, pofrunęła, popłynęła właściwie z głośników w neurotransmisji, a było to, był to, była to współpraca Bonobo z Niloufer i Jania. Przed nami z kolei Bristol, także przenosimy się z Londynu do Bristolu. Daleko nie mamy, a tam działa Silver Lay, pewna artystka, która też miesza gatunki, bo trochę jest ambientowo, trochę jest elektronicznie, trochę jest glitchowo i piosenkowo. Swan Dive, taki nosi tytuł ten utwór. On się pojawił na kompilacji Future Bubblers, bardzo udanej kompilacji zresztą, pewnej właśnie brystolskiej wytwórni. Posłuchajmy.

Silver Lay i Future, i kompilacja Future Bubblers, utwór Swan Dive. A kolejne dwa utwory to utwory polskie. Pierwszy Das Complex, Wiatr z Południa, wydany w Pets Recordings, czyli w wytwórni Cats and Dogs, a bezpośrednio po Das Complex Zofia Justyńska i utwór Serotonina.

0: No i dwie kolejne polskie propozycje na dzisiaj, bo oczywiście w neurotransmisji zawsze polska muzyka. Przed chwilą posłuchaliśmy Zofii Justyńskiej w utworze Serotonina, a wcześniej Das Complex i Wiatr z południa prosto od Pet Recordings. Przed nami Clark, który wydał w sierpniu nową epkę, a na tej epce pojawiło się Kosmisch Supermarket. Dosyć psychodeliczny jest ten utwór, ale dobrze to płynie. Myślę, że najmocniejszy na tej epce. Posłuchajmy.
1: I love civilization. It's generic, but cool. I'm in the supermarket. This is where I buy my food. When I get home, I eat the food and turn it into crisps.

Kosmisz, Supermarket i Clark. Jak brzmiałby francuski hyperpop? No więc na przykład tak jak Miki, pewna artystka, która niedawno do szerszej publiczności się przebiła. Dosyć lekka i chwytliwa jest ta produkcja i zakręcona. Trochę cyfrowych takich struktur i sprężysty beat. Ona nazywa się, tak jak mówię, Miki, a utwór to Particle.

mocny koniec. Miki i Particule za nami, prosto z Paryża. No to teraz z tego Paryża do Minneapolis, gdzie działa Beatrice. To jest taka artystka, która nagrywa bardzo osobistą muzykę. Utwory, no, w których śpiewa i je pisze, bo jest songwriterką, ale też bierze udział w nagraniach i uczestniczy w kształtowaniu brzmienia tych utworów. Inspiruje się Jamesem Blake'iem, Kalelą, Trentem Reznorem, czyli tym, czym tak wielu z nas się oczywiście inspiruje. Dosyć filmowy jest ten utwór, taki mroczna kołysanka. To za chwilę Beatrice i piękny tytuł I Think We All Hold the Cross, a później dużo pięknego ambientu, ale o tym za chwilę.

I think we all held the cross i Beatriz za nami w neurotransmisji, a na koniec trzy kompozycje piękne. Beta i Calm, później Walt McClemens i Parade, a na koniec Jeffrey Cantu Ledesma w utworze The Milky Sea. Dziękuję bardzo, zostawiam was z tym pięknym ambientem i słyszymy się oczywiście za tydzień.

Dobry wieczór Państwu. To są Chore Sąsiadówsne. I to jest od razu częstowanie się dość obfitym tortem. W postaci muzycznych rocznic mamy bowiem rocznicę ukazania się albumu Strange Days, któregoż to utwór tytułowy przed chwilą wybrzmiał. No i będzie jeszcze kilka takich okazji, oczywiście kilka ukłonów w stronę twardego elektoratu. Zapraszam do godziny drugiej.

Radio 357 po ciemku, to audycja Chore Sąsiadów Sne. Post facebookowy można tam dać znać. Serdecznie zapraszam. Jesień, drodzy Państwo, w domu i zagrodzie i na naszej antenie. No i proszę bardzo, czy mi będziesz jakoś udzielać tutaj promowanie na ostatniej prostej naszego wydarzenia muzycznego, które w jeszcze bardziej jesiennych okolicznościach przyrody nas czeka w Gdańsku. Są opcje, są takie opcje muzyczne, które mnie tam niezmiennie interesują. To znaczy jedna z tych opcji właściwie będzie bardziej rozmową, więc może spotkamy się i pod sceną, i w ramach pewnego panelu. Polecam zerknąć, a jeżeli Państwo jeszcze nie zerkali, z kim będzie rozmawiał redaktor Duda, no to wyjaśni się za dwie piosenki. A te dwie piosenki to będą tego zespołu, który ma tam wystąpić.

To jest Radio 357 Pociemku, audycja Chore Sąsiadów Sny. A ja zaglądam do pisma, do tomiku. Co prawda to jeszcze nie ta godzina, bo już byśmy się nie słyszeli, ale ten utwór nazywa się Druga 7 nad ranem. Jak się masz, Hank? To jak wymieniać roślinki akwariowe w klatce dla królika. To nie ma sensu. Wiem tylko tyle, że wszystko idzie tak jak jeszcze nigdy przedtem. Możesz cierpieć na urojenia. To sprawia, że jest tak trudno. Potrzebujesz ćwiczeń. Czy piłeś swój sok pomarańczowy dziś rano? Tak, a wieczorem chodzę na długie spacery. Cieszę się. Tęsknię za tobą. Jesteś dla mnie dobra. Chcę ci podziękować. Czasem tak bardzo za tobą tęsknię. To jak wielka dziura w moim życiu. Zapal papierosa, wtedy zniknie. Ile wypiłeś dziś wieczorem? Bardzo mało. Ile masz tam butelek? 3. 3? Tak, 3. Wypijesz wszystkie? Prawdopodobnie. Wiesz, co będzie? Tak. Wiesz, jak mnie to boli? Tak. Wiesz, że to nie w porządku wobec mnie? Tak. To dlaczego to robisz? Nie wiem. Kochasz mnie? Nienawidzę odpowiadać na takie pytania. Nigdy nie zadaję ci pytań. Ty tak. Jasne, na przykład, która godzina albo jak się czuje twoja mama. Dlaczego nie zadajesz więcej pytań? Co jest złego w zadawaniu pytań? Po prostu nie lubię tego robić. Teraz się upijasz. Tak. Czy musisz wypić wszystkie 3 butelki? Myślę, że tak. Widzisz, odpowiedziałeś na pytanie. Tak, odpowiedziałem. Więc widzisz, o Jezu Chryste, proszę, nie dzwoń i nie gadaj przez całą noc. Muszę iść spać. Dobrze, ale odłóż słuchawkę na widełki. Dobrze, ale czy nie możesz powiedzieć mi teraz czegoś miłego? Powiedzieć coś. Słuchaj, kochanie, idę jutro na wyścigi. Na wyścigi? Tak. Rozłącza się z krzykiem. Zadzwoni znowu, jeśli ja nie zadzwonię do niej. To jak wymieniać roślinki akwariowe w klatce dla królika. Kiedyś dawniej tak nie było, kiedy myślałem, że może... Ale teraz... Wybacz, proszę. Telefon dzwoni.

69. urodziny Nicka Cave'a. Tutaj zacytuję teraz koleżanki komentarz urodzinowy znaleziony gdzieś w sieci. Egoistycznie i samolubnie myślę, że życzymy mu wielu jeszcze koncertów w Polsce, tak myślę. Czy ktoś z Państwa widzi, w jakiej formie, widział na przykład w tym roku, w jakiej formie jest Nick Cave, który wspierając się na wyciągniętych rękach fanów, na zgiętych kolanach wędruje nad tłumem. Nie jestem w stanie tego tak do końca wyjaśnić, myślę, że plastycznie, ale ja czegoś takiego wcześniej nie widziałem. Jeżeli człowiek w tym wieku takie rzeczy, no to panie Niku, od razu z góry myślę, że 200 lat i niech pan... Chciałem powiedzieć, niech pan nigdy nie przestanie być twórczo smutny, ale Nick Cave and the Bad Seeds to jest cała paleta emocji. To nie są tylko rzeczy szare, ciemnoszare i ponure. Więc tak. Życzmy sobie od niego jeszcze więcej i więcej. Nie tylko przyjazdów do Polski, ale też po prostu jakichś rzeczy, którymi nas jeszcze zaskoczy, a myślę, że możemy się takich właśnie spodziewać. W tym tygodniu świętowaliśmy i jeszcze będziemy w drugiej godzinie audycji świętować urodziny Nicka Cave'a. Tymczasem, dokładnie tego dnia 1980 roku zmarł niestety, kończąc spektakularne 12 lat działalności swojego zespołu, pewien perkusista.

10 minut łojenia i naparzania w bębny John Bonham, który był grzmotem w ramach takiego porównywania niemalże mitycznego, jakiegoś mitologicznego tego, co każdy z Wielkiej Czwórki wnosił do tej Wielkiej Czwórki. Led Zeppelin przed chwilą, Moby Dick i Nowhere Is Fall But Mine. Krzysztof.Tubilewicz@radio357.pl. Proszę dać znać, jak to tam grzmoci po drugiej stronie.

Cream cheese.

0: Did you pick up on that?
1: Zapadł dwukrotnie i no standardowo intensywnie, tak myślę. To teraz zajrzyjmy dalej do poezji. Troszeczkę na wyciszenie, uspokojenie, może na chwilę. To nazywa się Czyste, dobrze oświetlone miejsce. Stary pierdziel wykorzystywał swoją pisarską sławę, żeby je rwać po kolei, jedną młodszą od drugiej. Lubił spotykać się z nimi na lunch i wino i gadał i słuchał, jak one gadają. Obojętne, czy miał akurat żonę, czy przyjaciółkę, musiały zrozumieć, że tego typu sprawy pozwalają mu poczuć się znowu młodym. A kiedy lunche stawały się czymś więcej niż lunchami, młode kobiety walczyły, żeby móc przespać się z tym geniuszem pióra. W tym czasie wciąż pisał, a późnym wieczorem w swoim ulubionym barze lubił rozmawiać o pisaniu i o swoich miłosnych podbojach. Tak naprawdę był po prostu pijakiem, który lubił młode kobiety. Lubił pisać i rozmawiać o pisaniu. To nie było złe życie i z pewnością było ciekawsze niż to, co robiła większość ludzi. W pewnym momencie był prawdopodobnie najsłynniejszym pisarzem na świecie. Wielu próbowało pisać tak jak on, pić tak jak on, zachowywać się tak jak on, ale to on był oryginalny. Potem życie zaczęło go doganiać. Zaczął się szybko starzeć. Jego potężna sylwetka skurczyła się. Starzał się przedwcześnie. W końcu doszło do tego, że nie potrafił więcej pisać. To już nie przychodzi. A psychiatrzy nie mogli mu pomóc, tylko pogarszali sprawę. Wtedy wymyślił własną kurację. Wczesnym rankiem sam, tak jak jego ojciec to zrobił przed wielu laty, pisarz, który nie może już pisać, jest tak czy siak martwy. Wiedział o tym. Wiedział, że to, co zabijał, było już martwe. A potem krytycy i pochlebcy, i dziennikarze, i jego spadkobiercy zlecieli się niczym sępy.

Echo and the Bunnymen przed chwilą w ramach Chorych Sąsiadów Snów w Radiu 357. Utwór za chwilę to ponownie Nick Cave, czyli jesieniarstwo muzyczne stosowane i w praktyce, choć ten utwór jest już właściwie arcyzimowy.

Jest coś chłodnego w tym utworze. Państwo pewnie już sprawdzają, czy kaloryfery ponownie grzeją po sezonie niegrzewczym, więc nie ułatwiam tutaj sprawy, wiem. Wróćmy teraz sobie do płyty Strange Days. Przynajmniej pierwsza z dwóch propozycji, chyba nieco mniej znana.

listopadowa propozycja spotkania się z Państwem, rozmaitych rozmów, a wśród nich między innymi ta. No, jestem jej bardzo ciekaw, zwłaszcza, że będąc w Krakowie miałem okazję tylko jednym uchem łowić występ, po prostu muzyczny, ze sceny. No i to był podobno jeden z jego ostatnich, więc może chociaż to słowo mówione tutaj jakoś nam to wszystko zrekompensuje. Na szczęście mamy przepastną bazę tego twórcy. No i z tej bazy często korzystamy.

To ponownie Lechia Nerka w audycji Chore Sąsiadów Sny i jeszcze rzecz silniejsza ode mnie, jeśli chodzi o Nicka Cave'a, wracając na chwilę, utwór, dość odważnie, odważna wersja w języku polskim. Może część z Państwa już sobie przypomina, takie dość zakręcone 7 minut. ten utwór w oryginale jest bardzo taki Peaky Blindersowy, a jaki wyszedł tutaj w naszej ojczystej mowie, przypomnijmy sobie zatem. A potem będę jeszcze tutaj wciskał Państwu takie spektakularne tasiemce, ale o tym jeszcze za te 7 minut.

Krwawa prawa dłoń. Wojciech Waglewski i cała wesoła ekipa. Nick Cave i przyjaciele, tak chyba nazywał się ten projekt. Jeśli chodzi o tę porę roku, dla niektórych ulubioną, stanowiącą pewien oddech, to jest utwór jeden z topowych, które zawsze mi się kojarzy. Gdzieś przejeżdżam rowerem przez Żerań i takie absolutne rozgałęzienie, jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową i gdzieś tam, kiedy liście gdzieś tam wdmuchiwane są mi w twarz i pod koła, wtedy gdzieś słyszę mimowolnie już ten utwór, który państwo, myślę, że po części doskonale znają lub poznają po pierwszych taktach. A potem raz jeszcze Strange Days i ta spektakularna końcówka, która myślę, że jak na koniec audycji będzie prawie, że jak znalazł. No to chyba to by było wszystko na teraz, na to wydanie. Do usłyszenia, pa pa.

widzisz kształt drzew? Czy rozumiesz ptaków śpiew? Czarna mewa goni białą mewę. Z czym ci się to kojarzy? Czy już słyszysz łoskot fal?

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu.
3: Dobry wieczór. Za konsoletą w Rzeszowie Jacek Młodochowski, we Warszawie Julia Nowaczyńska, a przed mikrofonem w studiu Estrady Rzeszowskiej Grażyna Bochenek. Od początku września, a chyba nawet trochę wcześniej, zadajemy sobie wiele pytań w tematyce kulinarnej, mając na uwadze oczywiście ministerialne rozporządzenie o jadłospisach dla dzieci w szkolnych stołówkach. Temperatura sporów chyba jest podobna do tej, która wiąże się z serialową adaptacją Lalki Bolesława Prusa, więc bardzo gorąca. Bo to, czym się żywimy i czym się żywią nasze dzieci, to jest bardzo istotne. Sprawa, ona się wiąże ze zdrowiem publicznym również, ale jednocześnie to przestrzeń naszej wolności i takiej indywidualnej przyjemności, stąd też próby narzucenia konkretnych norm spotykają się z bardzo intensywnym i emocjonalnym odbiorem. Mamy przeciwników nowej diety, mamy też jej zwolenników, ale czy faktycznie musimy być w tym temacie spolaryzowani? My dziś spróbujemy na spokojnie na temat diety porozmawiać, trochę zapominając o sporach, jakie się przez Polskę do tej pory przetoczyły, a bardziej skupiając się na tym, jak te naście już dni w szkolnych stołówkach wyglądało. Owszem, to jest ciągle jeszcze krótki okres,